Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM, Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: i Jakub Szumilas. Zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Przed Wejherowskim Muzeum oglądać można wystawę Stolen Memory, której celem jest dotarcie do potomków ofiar II wojny światowej, po których w archiwach pozostały różnego rodzaju informacje oraz pamiątki. O czym opowiada Aleksandra Silicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
1: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
0: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych. Nadmienia Anna Meyer-Osińska, przedstawicielka Arlosen Archives w Polsce oraz Aleksandra Silicka.
2: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
1: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
0: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała

0: baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
1: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arolsen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar. I co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
0: Dodaje Meyer Osińska. Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18. Radni powiatu wicherskiego spotkali się na sesji, której najważniejszym elementem było pochylenie się nad realizacją budżetu za rok 2025.
2: Bardzo ważna sesja, absolutorium. Udało się wykonać budżet w 90%. Myślę, że to jest bardzo dobre wykonanie. Myślę, że radni też przyczynią się do tego i zobaczą opinię RIO, że jest pozytywna i zagłosują za przyjęciem tego absolutorium. Ja już żyję rokiem, który teraz trwa, dużo inwestycji, coraz więcej środków zewnętrznych udaje się zdobywać. No to, co spędza sens powiek, to oczywiście budowa elektrowni, ale to też inne inwestycje, także zamykamy zeszły rok.
0: Mówił Marcin Kaczmarek, starosta wejherowskiej. Podczas sesji zaprezentowano raport o stanie powiatu i podsumowano najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego roku.
2: No to przede wszystkim remonty, budowy dróg, bo to nam spędza sens powiek. To także skończone inwestycje, jeśli chodzi o nasze obiekty szkolne. Bardzo się cieszę, że te inwestycje już udało się zrealizować. No ale patrzymy też w przyszłość, w tym roku również następne inwestycje i mam nadzieję, że uda się niektóre skończyć.
0: Dodaje Kaczmarek. Ostatecznie radni większością głosów zdecydowali o przyznaniu absolutorium zarządowi powiatu. Podczas wczorajszej sesji podjęto także szereg innych uchwał, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania powiatu wejherowskiego. Na gdańskim lotnisku będzie można poczuć smak kaszub. Dzisiaj o godzinie 12.30 w terminalu portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy odbędzie się akcja promująca truskawkę kaszubską. W hali odlotów na podróżnych czekać będą świeże owoce oraz muffinki z tym regionalnym przysmakiem. Truskawka kaszubska, po kaszubsku kaszubską melana, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków Pomorza i symbolem letniego sezonu na Kaszubach. Tego dnia regionalny produkt trafi także na pokłady samolotów. Ponad 4000 mafinek z truskawką kaszubską otrzymają pasażerowie wybranych krajowych rejsów lotu oraz połączeń na trasie Gdańsk-Bruksela-Gdańsk. Akcja ma promować Pomorze i jego kulinarne dziedzictwo. W wydarzeniu zaangażowały się samorząd województwa, instytucje turystyczne, gdańskie lotnisko, miasto Kartuzy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Truskawka kaszubska jest oficjalnym produktem tradycyjnym województwa pomorskiego i znajduje się w europejskim systemie chronionych oznaczeń geograficznych.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam bardzo serdecznie was wszystkich wstających o poranku, a w szczególności wszystkich marynarzy, bo dzisiaj dzień marynarza, więc stopy wody pod kilem wam życzę i pomyślnych wiatrów, a nasz wiatr wieje w czwartek 25 czerwca, to 176 dzień roku, do końca którego zostało 189 dni. 4:11 wschód, zachód 21:26, dzień trwa 17 godzin i 15 minut, jest krótszy od najdłuższego o 1 minutę, ale dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 59 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 89 dni. Nasza myśl na dziś: najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie. No to twórzcie swoją przyszłość. Mam nadzieję, że będzie ona jak najbardziej pozytywna. Samych pozytywnych rzeczy, doznań wam życzę na ten dzisiejszy dzień i zapraszam na nasz poranny program, mówiąc wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.
3: A już za chwilę o dofinansowaniu na remont i utrzymanie dróg w związku z budową elektrowni jądrowej, o koncercie charytatywnym w Lęborku, a także o nowych obiektach, które powstają za sprawą Fundacji Przystań. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Polskie Elektrownie Jądrowe i Powiat Wejherowski podpisały porozumienie o remontach i przebudowach dróg w rejonie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Porozumienie szczegółowo reguluje zasady współpracy przy dostosowaniu infrastruktury drogowej, tak by mogła być ona wykorzystywana zarówno przez mieszkańców oraz turystów, jak i na potrzeby projektu elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.
4: Jest to porozumienie, dzięki któremu będziemy mogli współfinansować realizację szeregu inwestycji związanych z remontem i modernizacją dróg. To są to głównie dwa korytarze dróg, droga 1430 i 1306.
3: Mówił Michał Olszewski, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych. Zaplanowane zadania przeprowadzone zostaną etapami. Wartość porozumienia wynosi 21 milionów złotych.
4: Są to środki, które są niezbędne do tego, żeby przede wszystkim zadbać dzisiaj o bezpieczeństwo ruchu na odcinku Jackowo-Kurowo-Przebędowo. To jest odcinek, który jest dzisiaj najmocniej eksploatowany przez ruch ciężarowy. W międzyczasie będzie przygotowana dokumentacja oraz przygotowany również remont odcinka Ciekocino-Słajszewo-Biebrowo-Jackowo. To jest odcinek, w którym nie będzie się odbywał ruch ciężarowy, ale jest on konieczny do poprawy, do modernizacji. Z tego względu, że tam dzisiaj się porusza ruch osobowy, który właśnie unika skorzystania tego korytarza, którym dzisiaj się porusza ruch ciężki związany z elektrownią.
3: Dodaje Olszewski. Porozumienie dotyczy również odcinka drogi powiatowej Ciekocino-Kurowo, o czym mówi Marcin Kaczmarek, starosta wejherowski.
5: Mamy na to 2 lata, na doprowadzenie tych dróg do stanu, aby ten sprzęt dotarł na budowę przyszłej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Bardzo duże środki, bardzo się cieszę, że udało się pozyskać, ale na tym się nie zatrzymujemy, bo to mówimy na razie tylko o newralgicznym miejscu, czyli gminie Choczewo. Rozmawiamy już z polskimi elektrowniami jądrowymi, że tutaj są jeszcze inne drogi. Mówimy o drodze z Bolszewa w kierunku Choczewa, ale także przede wszystkim z Łęczyc w kierunku Choczewa. Tam też są potrzebne środki i też jak najszybciej musimy te drogi wyremontować.
3: Ponadto w terminie 60 dni od daty zawarcia porozumienia odbędzie się przegląd stanu tras objętych umową pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo od 2020

1937 roku w terminie do 30 kwietnia każdego roku spółka PEJ zobowiązuje się wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Wejherowie dokonywać przeglądu stanu dróg wykorzystywanych na cele dojazdu do budowy obiektu oraz inwestycji towarzyszących. W lemburskim kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego odbędzie się koncert charytatywny połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz rodzeństwa, które w wypadku straciło swoją mamę. Wydarzenie, które zaplanowano na 26 czerwca bieżącego roku, rozpocznie się podczas mszy świętej o godzinie 11 i ma na celu wsparcie dzieci, które zostały dotknięte rodzinną tragedią. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pilny remont domu, aby trójka rodzeństwa mogła pozostać pod opieką dziadków. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba zespół regionalny Frantówka. Artyści wykonają pieśni podczas nabożeństwa, a po jego zakończeniu zaprezentują krótki koncert pieśni kaszubskich związanych z tematyką morską. Zespół działa nieprzerwanie od stycznia 2016 roku i liczy obecnie ponad 40 osób, wśród których dominują dzieci i młodzież. W swoim repertuarze mają frantówki, czyli wesołe piosenki kaszubskie, tańce kaszubskie, kolędy i pastorałki. Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty i występy podczas wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Między innymi na Litwie, w Luksemburgu, na Słowacji, w Macedonii, Czarnogórze, na Węgrzech oraz w Meksyku. Organizatorzy liczą, że wydarzenie zgromadzi mieszkańców chcących okazać solidarność oraz wesprzeć potrzebujące dzieci. Koncertowi towarzyszyć będzie zbiórka środków finansowych przeznaczonych dla Lenki, Antosia i Zuzi. Pomoc można również przekazywać za pośrednictwem internetowej zbiórki. Fundacja Przystań zaprasza na drugie spotkanie informacyjne dotyczące budowy mieszkań wspomaganych i treningowych dla osób z niepełnosprawnościami w Słupsku. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia inwestycji, zasady funkcjonowania mieszkań oraz kolejne etapy realizacji projektu. Będzie też możliwość zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości związanych z planowanym przedsięwzięciem. Mieszkania wspomagane i treningowe mają pomagać osobom z niepełnosprawnościami w rozwijaniu samodzielności oraz aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca o godzinie 17 w siedzibie Fundacji Przystań przy ulicy Gdyńskiej 13A w Słupsku. Do udziału zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane projektem.

Dzień zaczynamy spokojną letnią pogodą. Dziś zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane, ale przejaśnień nie powinno brakować. Nad morzem i w rejonie Pucka około 24 stopni. W Wejherowie Lęborku cieplej, bo spodziewamy się dzisiaj temperatur sięgających 26 stopni. No a w okolicach Słupska nawet 28 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu.

Co ciekawego wydarzyło się 25 czerwca? W roku 97 Sejm RP przyjął ustawę o świadku koronnym. W roku 98 na parkingu przed swoim domem w Warszawie został zamordowany były komendant główny policji generał Marek Papała. W roku

0: 2003 holenderskie feministki z organizacji Kobiety na Falach płynęły bez zezwolenia statkiem aborcyjnym do portu we Władysławowie. W roku 2007 z wizytą do Polski przybył król Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn Abd Azn Sud. W roku 2015 Małgorzata Kidawa-Błońska została wybrana na stanowisko marszałka Sejmu RP, a w roku 2022 Adam Małysz został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W roku 1962 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że obowiązkowe modlitwy przed lekcjami w szkołach publicznych są niezgodne z konstytucją. W roku 1978 podczas parady w San Francisco po raz pierwszy została użyta tęczowa flaga jako symbol ruchu LGBT i w finale rozgrywanych w Argentynie piłkarskich mistrzostw świata reprezentacja gospodarzy pokonała po dogrywce Holandię 3-1. W roku 1993 premiera komedii romantycznej Bezsenność w Seattle. W roku 1998 na rynek trafił system operacyjny Windows 98.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: w Celbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Pozdrowienia jak zwykle o poranku dla wszystkich tych, którzy ruszają albo są w drodze. Pozdrowienia szczególne dla wszystkich marynarzy, którzy wybierają się gdzieś daleko, daleko i będą za chwilę płynęli po morzach i oceanach. A propos, na oceanie spokojnym do statku podpływa niewielki jacht, płynący na nim samotny mężczyzna woła: ahoj, jak dopłynę do wyspy Ruruburu? No a tam odpowiadają: 16 stopni na północny zachód, odpowiada kapitan statku. Chwila milczenia, mężczyzna z jachtu woła znowu: a nie mógłby mi pan tak tego kierunku pokazać zwyczajnie palcem? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie są do końca marynarzami, ale lubią sobie popływać to tu i tam. No to my płyniemy dalej z prądem albo pod prąd, zależy jak się to wszystko ułoży. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu. Płyniemy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze, zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego. Marcin Krzamiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
4: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
3: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
5: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnił nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98.

0: 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Regionalne Centrum Informatyki Gdynia obchodziło święto swojej jednostki. Jednostka mieści się na Witominie i na co dzień odpowiada m.in. za utrzymanie systemu łączności oraz informatyki w rejonie Wybrzeża. Jej żołnierze i pracownicy zabezpieczają także funkcjonowanie sieci teleinformatycznych resortu obrony narodowej, wspierając bezpieczeństwo państwa również w cyberprzestrzeni. Obchody rozpoczęły się od uczczenia pamięci patrona jednostki podpułkownika Ignacego Stanisława Szpunara oraz bohaterów związanych z tradycjami morskimi formacji. Żołnierze i pracownicy wzięli udział w mszy świętej, złożyli kwiaty oraz odwiedzili miejsca pamięci związane z drugim Morskim Pułkiem Strzelców i Obrońcami Wybrzeża. Główna część uroczystości odbyła się na terenie jednostki. Podczas apelu podziękowano żołnierzom i pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie oraz codzienną służbę. Wręczono także odznaczenia, medale, odznaki honorowe i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym. W obchodach wzięli udział przedstawiciele wojsk, samorządów, służb mundurowych, środowisk naukowych i instytucji współpracujących z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia. Uroczystość uświetliła kompania honorowa oraz Orkiestra Wojskowa, a uczniowie powiatowego zespołu szkół w Redzie zaprezentowali pokaz musztry paradnej. Ostatnim elementem świętowania było spotkanie w Muzeum Marynarki Wojennej, poświęcone dziedzictwu bohaterów września 1939 roku. W gminie Władysławowo odbędą się tradycyjne sobótki. W sobotę 27 czerwca wspólne świętowanie zaplanowano w Chałupach, Karwi i Tupadłach. W Chałupach wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 tradycyjnym meczem piłkarskim Kawalerowie kontra Żonaci na boisku sportowym. Od godziny 18 zabawa przeniesie się do portu, gdzie na uczestników czekać będą m.in. rejsy po zatoce, plecenie wianków świętojańskich, ognisko i muzyka. W Karwi początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18 przy szopie ratowniczej numer 45. To okazja do inauguracji sezonu letniego. W programie znalazł się koncert orkiestry dętej OSP Sławoszyno, a także stoiska gastronomiczne, regionalne przysmaki, grill i domowe wypieki. Z kolei w Tupadłach mieszkańcy spotkają się o godzinie 19 na skwerze rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szkolnej. Tam zaplanowano ognisko oraz zabawę taneczną. O muzyczną oprawę zadba DJ Mario. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości do wspólnego kultywowania sobótkowej tradycji. Problem porozrzucanych odpadów wokół wiat śmietnikowych w Lęborku wraca jako jeden z najczęściej zgłaszanych tematów przez mieszkańców. Śmieci zalegające przy pojemnikach wpływają na estetykę miasta i budzą obawy sanitarne. Sprawą zajęła się radna Elżbieta Marcisz, która skierowała do władz miasta propozycję zmian w systemie odbioru odpadów. Sprawa budzi duże emocje mieszkańców. Radna wskazuje, że problem nie ogranicza się do pojedynczych lokalizacji, a w wielu punktach miasta sytuacja pogarsza się z tygodnia na tydzień. W interpelacji zaproponowała, aby w umowach z firmami odbierającymi odpady znalazł się obowiązek sprzątania terenów wokół wiat śmietnikowych. Zwróciła uwagę, że odpady są rozwiewane przez wiatr oraz roznoszone przez zwierzęta, co dodatkowo zwiększa skalę problemu. W odpowiedzi ratusz poinformował, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na wprowadzenie takich zapisów do przetargów, a odpowiedzialność za utrzymanie porządku spoczywa na właścicielach nieruchomości. Ratusz zapowiada jednak działania porządkowe. Wskazane miejsca mają być częściej kontrolowane przez Straż Miejską, a w najbardziej problematycznych lokalizacjach pojawią się fotopułapki. Dodatkowo pracownicy referatu utrzymania zieleni miejskiej będą usuwać część odpadów w ramach likwidacji dzikich wysypisk. Radna zapowiada z kolei dalsze działania na forum Komisji Gospodarki Miejskiej, wskazując m.in. potrzebę zwiększenia liczby pojemników oraz częstszego ich opróżniania. Nowa umowa na odbiór odpadów ma być przygotowana w przyszłym roku. Nie udało się też skontaktować z rzecznikiem magistratu. Około 1400 osób odwiedziło Słupską Szkołę Policji podczas Dnia Otwartego. Wydarzenie skierowano do uczniów i przedszkolaków z miasta oraz okolicznych miejscowości. Goście mogli z bliska obejrzeć policyjne pojazdy, broń oraz sprzęt wykorzystywany podczas służby. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje wyposażenia Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Słupskiego WOPR-u. W programie znalazły się praktyczne pokazy technik obezwładniania i samoobrony przygotowane przez wykładowców oraz słuchaczy szkoły. Zaprezentowano także wyszkolenie policyjnego psa służbowego, a uczniowie liceum w Rydzikowie pokazali musztrę paradną. Swoje pojazdy i specjalistyczny sprzęt przedstawili m.in. strażnicy ze Słupska, żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża, Batalionu Ochrony Bazy w Rydzikowie i Żandarmerii Wojskowej w Ustce, a także funkcjonariusze Straży Granicznej. Dzień otwarty był okazją, by poznać specyfikę pracy służb mundurowych i zobaczyć ich wyposażenie z bliska.

Na dziś mamy pogodę w sam raz na letnie plany. Trochę chmur, trochę słońca i bez większych zawirowań. Nad samym morzem około 24 stopni.

0: Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć garściami, życie brać. Tak śpiewał Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj Dzień Marynarza. Pozdrawiam wszystkich marynarzy bardzo serdecznie o poranku. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na nasze czwartkowe spotkanie. 25 dzień czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzą Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Tolisława, Adebelt i Febronia. Przysłowie na dziś: jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. To my z mrużonymi oczyma idziemy przez ten dzisiejszy dzień. Już za chwilę specjalnie dla Was Dorota i Łucja. O tych dwóch imionach opowiem Wam słów kilka w naszej porannej księdze imion. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie i mówię Wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Wody w Szczelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: co my
1: pozdrowienia mamy. Dla wszystkich panie o imieniu Dorota. To imię emanuje niezwykłą klasą, ciepłem i wyjątkową szlachetnością. Dorota w swoim otoczeniu wnosi w życie innych mnóstwo harmonii i dobrej energii. To synonim perfekcji, odpowiedzialności, wielkiego intelektu. Cechuje ją niesamowita intuicja, zmysł organizacyjny oraz rzadka umiejętność zachowania spokoju, nawet w najbardziej wymagających momentach. To osoba niezwykle ambitna, która z podniesioną głową i wdziękiem realizuje swoje cele. To przyjaciółka i partnerka absolutnie niezawodna, lojalna, niezwykle dyskretna i opiekuńcza. Dorota potrafi stworzyć wokół siebie atmosferę pełną zaufania, a jej subtelne, inteligentne poczucie humoru potrafi rozjaśnić każdy dzień. Czas na Łucję. Łucja to synonim subtelnej elegancji, wrażliwości, ogromnego intelektu. Cechuje ją niezwykle bystry umysł, artystyczna dusza oraz rzadka intuicja. To osoba, która patrzy na świat głębiej, dostrzegając piękno tam, gdzie inni go nie widzą, a przy tym z wielką klasą realizuje swoje życiowe pasje. Przyjaciółka, partnerka o wielkim, otwartym sercu, niezwykle lojalna, ciepła, opiekuńcza. Łucja przyciąga ludzi swoją naturalną magią i cudownym, pełnym empatii podejściem do świata. Kobiecość, blask i niesamowity urok. Taka właśnie jest Łucja. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, dla was.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, jak prezentuje się nam poranny szczyt komunikacyjny w ten czwartek. Wejherowo całkiem solidnie. Mogłoby być lepiej, rzecz jasna, ale nie narzekajmy, bo korków nie ma. Jedynie delikatnie podwyższony ruch widać w rejonie ulicy 3 Maja. Konkretnie mówimy o odcinku od 1 Maja do Strzeleckiej. Jest tutaj rzeczywiście tych aut dość dużo, ale też nie jest to jakiś bardzo poważny korek. Oprócz tego sytuacja całkiem stabilnie się w mieście prezentuje, a jeśli już je opuścimy i przeniesiemy się do sąsiedniego Bolszewa, tutaj spodziewanie na Zamostnej największy ruch na Gościcińskiej Górce, dramatu nie ma, a my teraz przenosimy się na drugą stronę Wejherowa, konkretnie to do Redy. Sytuacja całkiem stabilnie się prezentuje i już teraz w okolicach weekendu ruch na Puckie i na całej drodze 216 przestał być taki sympatyczny, ale jeszcze w czwartek rano no tutaj jakichś utrudnień większych nie ma, aż na Półwysep Helski dojedziemy bez korków o tej porze. W Rumi z kolei, jak sytuacja się prezentuje, całkiem spokojnie. Owszem, ruch podwyższony jest na pojedynczych miejscach, ale nie jest źle. Gdynia, największy ruch chyba na ulicy Morskiej, większy niż na Hutniczej, przynajmniej jeśli chodzi o te arterie z kierunku od Rumi. Na Kwiatkowskiego cisza, spokój, północna część Gdyni oraz Pogórze, klasyka gatunku, czyli auto na aucie na Dyrdowskiego w kierunku z Kosakowa do Gdyni. Śródmieście gdyńskie, przejezdne, południowa część miasta. Jak zwykle troszkę musi być podwyższony ruch w rejonie skrzyżowań lotników Wielkopolska, Wielkopolska Aleja Zwycięstwa. Na Kwaszczyńskiej dość spokojnie, a na Trójmiejskiej obwodnicy po prostu dość spokojnie sytuacja się prezentuje. Żadnych zdarzeń, żadnych poważnych utrudnień. Jedziemy sobie teraz do Lęborka. Z Wejherowa do Lęborka trasa prezentuje się dobrze. W samym Lęborku też dość spokojnie. A jeśli chodzi o Słupski, Kobylnice, pierwsze miasto, największy ruch na bohaterów, Westerplatz, w te Kobylnice, jak zwykle na ulicy Głównej auto odrobinę więcej, ale spokojnie, bez jakichś większych korków, chyba to po prostu widać, że wakacje się rozpoczynają.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo, twój partner w budowie domu.

Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, a zastanawiacie się, jak się ubrać na tą pogodę, no to nastawcie się na upały. Dziś będzie naprawdę gorąco, 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 20.

ósemka w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie małe, momentami co najwyżej umiarkowane, wiatry słaby, a na opady się nie zanosi dzisiaj. Ani deszcz, ani mżawka się w ciągu dnia nie pojawią.

0: Mam takie pytanie do was o poranku. Czy wy trzymacie pieniądze w domu? Nie, nie to, żebyście zaraz mówili, tak? Nie, no oczywiście. Najlepiej się nie chwalcie, jeżeli macie pieniądze w domu, no bo wiecie, to okazja czyni złodzieja. Ale eksperci pokazują, że w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem cashboardingu, tak to się naukowo nazywa. Chodzi o wycofywanie pieniędzy z systemu bankowego i przechowywanie ich w formie fizycznej. I okazuje się, że my, Polacy, lubimy mieć gotóweczkę w domu. A dlaczego? Dlatego, że nie ufamy bankom, nie ufamy też sytuacji geopolitycznej, no i mówimy, warto jednak mieć coś w domu. No i zapytano Polaków, czy przechowują w domu oszczędności w gotówce. Przyznało się do tego niespełna 28% ankietowanych, 52% twierdzi, że nie trzyma pieniędzy w domowych pieleszach, a uwaga, 20% deklaruje, że nie posiada oszczędności. No i tu możecie się zastanowić, w której grupie jesteście. Czy w tej 52%, czyli nie trzymacie w domu pieniędzy, czy w tej, która mówi, że 20%, czyli nie ma oszczędności. Ja wam powiem, że nie powiem, czy mam, czy nie mam, bo to będzie szeroko nagłośnione, a po co ktoś ma wiedzieć, czy mam, czy nie mam. Powiem, że nie mam. O, niech tak zostanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.

0: Jedni lubią upał, inni narzekają na upał i tak jest zawsze z nami Polakami. Jak gorąco, to mówimy, że za gorąco, jak zimno, to że za zimno. A upały będą tego lata, tak zapowiadają synoptycy. No i ja znalazłem tak zwany klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o nasze mieszkanie. Co robić, jeśli nie mamy klimatyzacji? Jak schłodzić nasze mieszkanie? No i uwaga, ci, którzy się na tym znają, mówią tak. Wieczór i noc. Wtedy trzeba otworzyć szeroko okna, najlepiej po obu stronach mieszkania, by stworzyć przeciąg. No, pod warunkiem, że mamy takie mieszkanie, a nie mieszkanie jednostronne. W domach piętrowych warto wykorzystać efekt kominowy. Wczesny poranek, wtedy trzeba zamknąć wszystkie okna, zasłonić rolety, pod warunkiem, że takie mamy, zanim temperatura na zewnątrz zacznie rosnąć. A w ciągu dnia trzymać okna zamknięte i zasłonięte, unikać gotowania i korzystania z urządzeń grzewczych. No, grzewcze urządzenia to raczej nie, ale z gotowaniem może być problem, no bo jak przyjdzie mąż z pracy, to co? Nie będzie miał zjeść czego na obiad. Po południu, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tej w domu, ponownie można otworzyć okna. Podobno, stosując te proste zasady, można skutecznie obniżyć temperaturę w swoim domu, nawet bez klimatyzacji. Pamiętajcie, najgorsze, co można zrobić podczas upału, to otworzyć okno w najgorętszym momencie dnia. To już wiecie, co robić. W nocy otwieramy, w ciągu dnia zamykamy. Proste.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl

0: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Reklama.
3: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy. Sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w dniu święta narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
4: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
3: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
5: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
3: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Gdańsku odbyły się obchody 35-lecia powołania Straży Granicznej. Uroczystość Morskiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowano 23 czerwca w Muzeum II Wojny Światowej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Straży Granicznej, administracji rządowej, samorządów, służb, instytucji oraz szkół współpracujących z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Wcześniej w intencji funkcjonariuszy i pracowników odprawiano mszę świętą w sali tradycji Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas obchodów określono znaczenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla bezpieczeństwa państwa, szczególnie w kontekście ochrony morskiej granicy, współpracy międzynarodowej oraz nowych wyzwań związanych z wojną w Ukrainie i zagrożeniami hybrydowymi. Ważnym punktem uroczystości było

Wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wyróżniono funkcjonariuszy i pracowników za zaangażowanie, sumienną służbę oraz zasługi dla Straży Granicznej. Na kolejne stopnie mianowano ponad 200 funkcjonariuszy w korpusach oficerów, chorążych i podoficerów. Uroczystą przysięgę złożyło także 32 nowych funkcjonariuszy, którzy rozpoczną służbę w formacji. Obchody uświetnił koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Policjanci z powiatu wejherskiego prowadzili działania kontrolne pod nazwą TRAK. Akcja odbyła się na terenie całego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem gmin Choczewo i Gniewino. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze wejherskiej drogówki oraz policjanci z komisariatu w Gniewinie. Głównym celem kontroli było sprawdzenie, czy kierowcy pojazdów ciężarowych przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Mundurowi zwracali uwagę przede wszystkim na prędkość, stan techniczny pojazdów oraz sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków. Łącznie skontrolowano 51 ciężarówek. Policjanci ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń, z czego najwięcej dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. W trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku, a z powodu złego stanu technicznego zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych. Policja zapowiada, że podobne działania będą prowadzone cyklicznie. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W sołectwie Małoszycy w gminie Nowa Wieś Lęborska odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują o wyborze sołtysa oraz rady sołeckiej. Spotkanie będzie miało charakter wyborczy i dotyczyć będzie najważniejszych spraw lokalnej społeczności. Zebranie zaplanowano na środę 8 lipca 2026 roku o godzinie 17 w świetlicy wiejskiej w Małoszycach. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady głosowania, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać kandydatów do pełnienia funkcji w sołectwie. Wydarzenie ma na celu wyłonienie nowych przedstawicieli mieszkańców oraz omówienie bieżących spraw dotyczących sołectwa. Władze gminy podkreślają, że udział mieszkańców w głosowaniu ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lokalnej społeczności i podejmowania decyzji dotyczących jej rozwoju. W Liceum Sztuk Plastycznych imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku odbyła się druga edycja Artemaliów, czyli Święta Sztuki i Twórczości uczniów oraz absolwentów szkoły. Wydarzenie zorganizowano przy ulicy Przemysłowej. Odwiedzający mogli obejrzeć wystawę prac uczniowskich, zajrzeć do artystycznych pracowni oraz kupić ręcznie wykonane przedmioty. Między innymi biżuterię, ceramikę, grafikę, ilustracje i szyte akcesoria. W programie znalazły się warsztaty ceramiczne, zajęcia z cyjanotypii oraz szycia przytulanek i poduszek. Uczestnicy mogli zabrać wykonane przez siebie prace do domu. Dla dzieci przygotowano malowanie twarzy, tatuaże z henny, ściankę fotograficzną i stanowisko karykatur. Była też gra terenowa, strefa relaksu oraz występy solistów z liceum. Na gości czekały również dania z grilla. Domowe wypieki i napoje. Wstęp na Artemalia był bezpłatny.

Będzie przyjemnie, ale bez upału. W Wejherowie i Lęborku 26, a w Słupsku nawet 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby północny i północno-zachodni.

0: Czwartek, 25 dzień czerwca, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. W 2006 roku w Nowosybirsku odsłonięto pomnik sygnalizacji świetlnej i powiecie, co to za pomysł taki pomnik odsłaniać, ale w Polsce też mamy trochę dziwnych i pomników, które no, pomyślelibyście nie powinny powstać. Na przykład pomnik szarańczy, to taki głaz, który znajduje się w Zwierzyńcu w sąsiedztwie Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Oprócz tego na przykład pomnik żelaznego drzewa. Według przekazów w tym miejscu po bitwie pod Burkatowem w roku 1762 pod prawdziwą lipą odpoczywał król pruski Fryderyk II Wielki i dlatego postanowiono wykonać żeliwny odlew tego drzewa i tak sobie stoi. Pomnik byka. Postanowiono go w roku 1982 na miejscu dawnego pomnika upamiętniającego kanclerza Otto von Bismarcka. Pomnik ziemniaka. Sama bulwa ma prawie 4 metry wielkości. Postawiono ją w roku 1983. Pomnik grzyba, pomnik UFO i pomnik dyrygenta fal. Takie pomniki mamy w Polsce. Ja będę o nich jeszcze mówił podczas naszych wakacyjnych spotkań, bo może będziecie mieli ochotę odwiedzić takie dziwne miejsca, dziwne pomniki. No i na to będzie jeszcze czas, bo wakacje przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu. Skorzystaj

0: naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

Uwaga, urodzeni 25 czerwca, teraz kilka słów dla Was. Jesteście oryginalnymi jednostkami, ambitni, samodzielni. Zawsze pragniecie być najlepszymi w każdej dziedzinie, jakiej się podejmujecie. Działacie bardzo sprawnie i skutecznie. Nie narzekacie na brak motywacji czy zajęcia. Jesteście pewni siebie i dobrze znacie swoje mocne i słabe strony. Nie można zarzucić Wam stronniczości czy braku tolerancji, gdyż jesteście otwarci na świat i nowe rozwiązania. Jeśli chodzi zaś o znajomości, nie należycie do najłatwiejszych osób pod tym względem. Wasze charaktery są dość surowe i zdystansowane. Nie odczuwacie potrzeby nawiązywania trwałych relacji z innymi. Pozostajecie też niewzruszeni na przykrości czy zdrady ze strony bliskich. Wasze zalety życzę

0: Życzliwość, uczciwość, wady, wybuchowość i zmienność. Wasza szczęśliwa liczba to piątka. A wśród urodzonych 25 czerwca są Antoni Gaudi, kataloński architekt, inżynier, George Orwell, brytyjski pisarz, George Michael, brytyjski piosenkarz, Simon Amman, szwajcarski skoczek i Cleo, czyli polska piosenkarka, autorka tekstów. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 24. Łestac jaś do amen.
4: Łestac jaś do amen.
5: Łestac jaś do amen.
4: Łestac jaś do amen.
5: Łestac jaś do amen.
4: Łestac jaś do amen.
5: Zostać do końca.
4: Zostać do końca.
5: Chcele łestac tumk z tunką jaś do amen, a film sa nie kłęci wcale.
4: Próżna na finał nadzieja Romka i Antosia, bo film coś nie kończy się.
5: Chcele łestac tumk z tunką jaś do amen, a film sa nie kłęci wcale.
4: Łestac jaś do amen.
5: Zostać do końca.
4: Łestac jaś do amen.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko

Masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, jak nam zmienia się sytuacja na drogach. Ewidentnie lato się rozkręca. To wiąże się z tym, że troszkę ten akcent na drogach zmienia swoje miejsce. Tam, gdzie jeszcze do niedawna były korki, to teraz rano droga świeci pustkami, a tam, gdzie jeszcze do niedawna było spokojnie, coraz więcej samochodów się pojawia. Takim przykładem zmian jest na przykład Kobylnica, konkretnie ulica Główna. Rano o tej porze to zazwyczaj tutaj ruch był dość intensywny, a tymczasem nie ma tutaj prawie żadnego samochodu. No dobra, może nie to, że nie ma samochodu, po prostu ruch toczy się sprawnie i bez żadnych opóźnień. Cały Słupski już chyba poranny szczyt komunikacyjny zamknął. Tak samo prezentuje się sytuacja na 213 z Siemianic do Słupska, czyli spokojnie i bezproblemowo. Do Lęborka ze Słupska dojedziemy również bez problemów, bez opóźnień. W samym Słupsku jedynie delikatnie podwyższony ruch na ulicach wpadających do Oronda Solidarności, ale tak szczerze to też nie są jakieś wielkie utrudnienia, nie ma tu takich poważnych korków. Do Wejherowa dojedziemy bez większych problemów, na Gościcińskiej Górce lekko ruch podwyższony, ale nie dramatycznie, a w samym Wejherowie sytuacja stabilna, może poza ulicą Rzeźnicką, tutaj więcej tych aut możecie znaleźć, ale nie jest aż tak źle. Za to sytuacja się w Redzie rozkręca, na ulicy Puckiej już jest znacznie gorzej niż było to o 7:30. No i trzeba się nastawić, że przez najbliższe miesiące ruch będzie tutaj duży, tak jak i na drodze z Redy przez Puck po Władysławowo i dalej na Półwysep Helski, czyli na 216. Póki co cała 216 raczej przejezdna bez jakichś opóźnień, bez korków. Rumia największy ruch na fragmencie Sobieskiego od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata, a Gdynia powolutku już kończy szczyt komunikacyjny. Wciąż jeszcze dość dużo samochodów na ulicy Derdowskiego na Pogórzu widać na odcinku od Kosakowa do Gdyni. W Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też przejezdna, no i obwodnica prezentuje się całkiem nieźle.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

Całkiem ciepły dzień się nam dzisiaj rozpoczął. Na termometrach 22 stopnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 24, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 26, w Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, Luzinie, a 28 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymywać się będzie małe, jedynie symboliczne, za to na opady po prostu się nie zanosi. Słońce dzisiaj będzie nam chętnie przyświecało i przygrzewało, więc warto się przed nim zabezpieczyć, chociażby okulary przeciwsłoneczne wziąć.

0: O różnych oszustwach już słyszałem, o różnych oszustwach wam już mówiłem, a teraz wyjątkowe oszustwo na Świątek, na Igę Świątek. Iga Świątek prowadzi swoją fundację. Okazuje się, że w sieci pojawiają się oszuści, którzy firmują swoje działania postacią Polki. No i Iga Świątek wykorzystała okazję do tego, by zaapelować do ludzi o większą rozwagę. Pisze tak, docierają do mnie informacje o osobach podszywających się pode mnie lub moją fundację. Jeśli ktoś obiecuje wam finansowanie wyjazdu na turniej, spotkanie ze mną, pieniądze lub inne korzyści, nie ufajcie takim wiadomościom, to oszustwo. Ani ja, ani mój zespół, ani fundacja nie prowadzimy takich działań przez wiadomości prywatne, WhatsApp, YouTube, TikTok czy inne media społecznościowe. Wszystkie informacje publikuję wyłącznie za pośrednictwem moich oficjalnych kanałów oraz oficjalnych kanałów fundacji. Proszę, bądźcie ostrożni i nie udostępniajcie swoich danych nieznanym osobom. Trzymajcie się, dodała Polka. No to trzymajcie się i nie dajcie się nabrać na Igę Świątek i myślę, że za chwilę pojawi się oszustwo na Maję Chwalińską. No, tylko czekamy momentu, kiedy Maja założy swoją fundację albo będzie przekazywała pieniądze, które zarobi komuś innemu. Na razie zarabia dla siebie, bo musi pospłacać wszystkie długi. Czekamy na sukcesy w kolejnych turniejach i Igi Świątek, i Maji Chwalińskiej, jak i również wszystkich innych tenisistów. Trzymamy kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające.

0: miejsce wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na antenie Radia Nord FM czas na solidną porcję kulturalnych emocji, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Słupski Ośrodek Kultury zaprasza młodych muzyków do udziału w 13. edycji PUMY, przeglądu uczniowskiej muzyki alternatywnej. Organizatorzy zapewniają, że to wydarzenie, które od lat daje przestrzeń początkującym artystom do zaprezentowania własnej twórczości i pierwszych kroków na scenie muzycznej. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 4 lipca o godzinie 17 na dziedzińcu Szkoły Kultury. W przypadku niesprzyjającej pogody wydarzenie zostanie przeniesione do MCK-u. Na uczestników i publiczność czeka nie tylko konkursowa rywalizacja, ale także muzyczne emocje w wykonaniu ubiegłorocznego zwycięzcy zespołu Retrowizja, który wystąpi podczas obrad jury. Natomiast 27 czerwca o godzinie 15 wystartuje 10. edycja słupskiej akcji lokalnego wystrzału artystycznego, czyli Salwa. W tym roku wydarzenie przenosi się na Stary Rynek, który zamieni się w przestrzeń spotkań sztuki, muzyki i kreatywności. W programie zaplanowano 2 koncerty. Pierwszy o godzinie 15.10, który połączy młodą energię z jazzową dojrzałością. Z kolei o 19.00 na scenie pojawi się Jolk Fit Guest Julka, projekt, który wyewoluował z Filipa Żółtkowskiego kwartet i w nowej odsłonie połączy jazz, elektronikę i hip-hop, otwierając się na eksperyment i muzyczne poszukiwania. Organizatorzy zaznaczają jednak, że Salwa to nie tylko koncerty. W wydarzeniu towarzyszyć będą 3 strefy tematyczne. W strefie zasobów odwiedzający znajdą rękodzieło, design i oryginalne produkty lokalnych twórców. Strefa reakcji zaoferuje warsztaty, pokazy i działania artystyczne dla wszystkich grup wiekowych. Najbardziej dynamiczna będzie strefa akcji, pełna koncertów, niespodzianek i festiwalowej energii. Organizatorzy zapraszają mieszkańców regionu do udziału w obu wydarzeniach, podkreślając, że to doskonała okazja do kontaktu z młodą muzyką, lokalną kulturą i twórczą energią miasta. A następne informacje kulturalne usłyszycie już o 12.45.

0: Jeśli ZUS ostrzega, to ja też was ostrzegę. ZUS ostrzega przed wiadomościami, które mogą pochodzić od oszustów. Podejrzane SMS-y podszywające się pod ZUS trzeba jak najszybciej przekazać na bezpłatny numer 8080. Warto zapamiętać. Jak przyjdzie do was taki SMS-ik na numer telefonu i tam będzie, że z e-ZUS-u tu kliknij, wiesz, wejdź tam w środek. Nie, nic takiego nie robimy. Rób przekaż i wyślij ten SMS na numer 8080. Według dostępnych informacji to krok, który może pomóc zablokować złośliwą domenę i ograniczyć ryzyko kolejnych oszustw. Pamiętajcie, ZUS przypomina, że nie rozsyła SMS-ów z linkami do zewnętrznych stron. Pracownicy nie proszą też przez telefon o hasła, login ani dane kart płatniczych. Taka wiadomość lub rozmowa powinna od razu wzbudzać podejrzenia, nawet jeśli nadawca wygląda wiarygodnie. I tu mówię i do starszych osób, i do nieco młodszych. Jeżeli macie rodziców w takim wieku, że już pobierają na przykład emeryturę z ZUS-u, no to mogą otrzymać taki SMS z prośbą o kliknięcie w link, bo tam, wiecie, dostaną na przykład podwyżkę. No i nic takiego się nie zdarzy i nie wydarzy, a wręcz odwrotnie, mogą stracić pieniądze. Dlatego przekażcie to również starszym, żeby otrzymując takie SMS-y nie klikali, nie warto, bo to niebezpieczne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa.

0: Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama.
2: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku i podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej. Marcin Krzamiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
3: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków, sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
2: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
4: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
5: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
4: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
4: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
2: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc poszkodowanej kobiecie. Ta potrzebowała wsparcia medycznego. 19 czerwca koło 13.50 Straż Miejska została poinformowana, że na parkingu przy ulicy Mickiewicza w Wejherowie leży kobieta prawdopodobnie potrącona przez samochód. Domniemanie o potrąceniu nie potwierdziło się jednak. Starsza pani zasłabła, upadła na kostkę brukową i doznała urazu głowy. Przybyli na miejsce
8: zdarzenia funkcjonariusze Straży Miejskiej, w składzie którego znajdował się ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, założył poszkodowanej na głowę opatrunek i wezwali karetkę pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z dwóch w Polsce decyzją wojewody pomorskiego z dnia 5 marca 2020 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek Współpracujących z

systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Do tego systemu należy i jeszcze Straż Miejska w Kielcach. W Wejherowskiej Straży Miejskiej pracuje 7 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. 2 nietrzeźwych rowerzystów zostało skontrolowanych w środę wieczorem na terenie gminy Wicko. Mężczyźni poruszali się po drogach publicznych w odstępie zaledwie 20 minut. Obaj otrzymali mandaty w wysokości po 2,5 tysiąca złotych. Jak się później okazało, byli braćmi. Pierwsza interwencja miała miejsce po godzinie 20 w Nowęcinie. Służby zostały powiadomione o rowerzyście, który miał jechać slalomem po jezdni. Badanie wykazało, że 39-letni mieszkaniec gminy Wicko miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem i nie mógł kontynuować jazdy. Zdarzenie miało miejsce na drodze publicznej, gdzie nietrzeźwi uczestnicy ruchu mogą stanowić zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników dróg. Niespełna 20 minut później w pobliskiej Szczenurzy ten sam patrol zwrócił uwagę na kolejnego rowerzystę mającego problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Badanie trzeźwości wykazało u 49-latka ponad 2 promila alkoholu. On również został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Podczas legitymowania wyszło na jaw, że jest bratem zatrzymanego wcześniej 39-latka. Łącznie obaj mężczyźni będą musieli zapłacić 5 tysięcy złotych. W Słupsku trwa rozpatrywanie wniosków o wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą. W pierwszym półroczu ubiegłego roku mieszkańcy złożyli 964 wnioski o skorzystanie z programu. Jak informuje wiceprezydent Beata Chrzanowska, do tej pory zakończono 348 postępowań. Sprzedano 207 lokali, dzięki czemu ich tymczasowi najemcy stali się właścicielami mieszkań. W 120 przypadkach wydano decyzje odmowne, a 21 osób zrezygnowało z wykupu. Miasto podkreśla, że procedura wymaga m.in. wyceny nieruchomości, analizy dokumentacji oraz sprawdzenia stanu prawnego, dlatego cały proces jest czasochłonny. Szacuje się, że rozpatrywanie wszystkich wniosków potrwa jeszcze około 2 lat. O ewentualnym przedłużeniu programu sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą zdecyduje Rada Miejska. Za nami 32. sesja Rady Miasta Gdyni. Wśród projektów uchwał radni przyjęli także te, na mocy których udzielono wotum zaufania oraz absolutorium prezydent Gdyni za wykonanie budżetu i realizację zadań samorządu w 2025 roku. Podczas sesji przyjęto również uchwały dotyczące m.in. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wcześniejszą spłatę zobowiązań miasta, ustalania kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie Miasta Gdyni, działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej w Gdyni, czy utworzenia branżowej szkoły drugiego stopnia nr 2 i włączenie jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Teraz gdyńskich radnych czeka przerwa wakacyjna. Kolejna sesja odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 11. Z pełnym porządkiem obrad i przyjętymi projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, a o samym absolutorium powiemy w kolejnym regionalnym serwisie informacyjnym na antenie Norda FM.

Już poranek za nami naprawdę ciepły, temperatura już z samego rana dochodziła do 20 stopni Celsjusza, a teraz już tylko idzie w górę. Dzisiaj na termometrach 22 będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie i 28 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach utrzymują nam się generalnie umiarkowane wartości, dziś to 1017 hektopaskali, wiatr słaby, co najwyżej umiarkowane.

0: 25 dzień czerwca to smutna data dla wszystkich fanów Michaela Jacksona. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1963 urodził się George Michael, brytyjski wokalista, kompozytor pochodzenia greckiego. Oczywiście duet Wham, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom i wiele innych hitów, numerów jeden na całym świecie. W roku 64 Roy Orbison zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singlem piosenką It's Over. Był to jego drugi hit numer jeden na Wyspach. W roku 67 200 milionów ludzi zobaczyło Beatlesów wykonujących piosenkę All You Need Is Love w trakcie programu Your World, przekazywanego na cały świat poprzez satelitę. Oprócz Beatlesów w telewizyjnym nagraniu wzięli udział m.in. Mick Jagger, Keith Richards i Eric Clapton. W roku 1988 17-letnia Debbie Gibson umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy swoją piosenkę Foolish Beat, stając się najmłodszą wykonawczynią, jednocześnie kompozytorką oraz producentką nagrania. I rok 2009 w Beverly Hills w wieku 50 lat na serce zmarł Michael Jackson. Powodem zdrowotnych kłopotów gwiazdora były zaburzenia snu oraz terapia propofolem aplikowanym przez osobistego lekarza. To, tak jak powiedziałem, smutny dzień dla wszystkich tych, którzy kochali Michaela Jacksona i chcieli go jeszcze widzieć na wielu scenach i w wielu przebojach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo. 10 lipca. Widzimy się.
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica.

0: Daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
2: Reklama.

0: Rzadko o poranku zaglądam do świata sztuki, ale jest coś, o czym warto teraz powiedzieć, bo polska sztuka osiąga coraz wyższe ceny na aukcjach, a rekordowe transakcje pokazują rosnące zainteresowanie rodzimymi twórcami zarówno w kraju, jak i za granicą. W czerwcu tego roku padł rekord, jeśli chodzi o najdrożej sprzedane dzieło współczesnego artysty na polskim rynku aukcyjnym. Monumentalna instalacja Bambini autorstwa Magdaleny Abakanowicz zmieniła właściciela za ponad 16 milionów złotych. Praca składa się z 83 figur, które powstały na przełomie 98 i 99 roku. Ciekawe, kto kupił i czy ma tyle miejsca, żeby ową pracę sobie wystawić. Aktualnym rekordzistą, jeśli chodzi o najdrożej sprzedane dzieło w Polsce, jest obraz Rzeczywistość Jacka Malczewskiego. W czerwcu 25 roku płótno zostało sprzedane za ponad 22 miliony złotych. Przez lata uznawano je za zaginione. Jest jednym z najważniejszych dzieł symbolizmu w polskim malarstwie i powstało w najlepszym okresie twórczości artysty. Czyli polska sztuka ma się dobrze, a są tacy, którzy chcą to kupować. Najdroższy obraz Tamary Łempickiej w 2020 roku został sprzedany za 82 miliony złotych na aukcji w Londynie. Też piękne pieniądze pani otrzymała za te dzieło sztuki. No to trzeba brać się za malowanie. Człowiek może dostanie parę złotych za jakiś obraz. Po południu może dzisiaj usiądę do sztalugi i coś namaluję.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas

0: oferuje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
2: Reklama.
3: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dziewiąta 9.30 zawitała na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach w naszym regionie. Czy te poranne godziny szczytu nieszczęsne to już się skończyły? Czy cały czas jeszcze trwają i sprawiają, że niestety, ale się spóźniamy jadąc do celu? No i po kolei sobie teraz jedziemy. Zacznijmy od trójmiejskiej obwodnicy. Na jej długości od Gdyni aż do Gdańska żadnych utrudnień nie widać, jeśli chodzi o obwodnicę. Mamy ją już odhaczoną, poranny szczyt komunikacyjny nie dotknął jej jakoś bardzo mocno dzisiaj rano. Mam nadzieję, że popołudniowe godziny szczytu też będą takie lekkie. Póki co sytuacja stabilnie. A czy w Gdyni też tak stabilnie się prezentuje? I tak i nie, no bo parę miejsc się znajdzie, gdzie ruch jest troszkę podwyższony, ale to są raczej punkty w całej Gdyni, na całej mapie Gdyni. Raczej jedziemy bezproblemowo, oby tak dalej. Rumia przejezdna, Reda, no tutaj właśnie zaczynają się schody na ulicy Puckiej w Redzie, aut dość dużo i spodziewalibyśmy się już o tej porze roku, że dalej 216 będzie wypchana samochodami. No właśnie niekoniecznie. Ruch na 216 utrzymuje się dość spokojny, no bo to w końcu dopiero czwartek, podejrzewam, że jutro w piątek tak pięknie tu nie będzie. Wejherowo generalnie przejezdna poza pojedynczymi punktami. Do Lęborka również bez problemów dojedziemy. W samym Lęborku jedynie podwyższony ruch na ulicach wpadających do Ronda Solidarności. Do Słupska z Lęborka dojedziemy bez żadnych utrudnień, bez żadnych problemów, a w samym Słupsku szczyt komunikacyjny się skończył. W tym momencie więcej aut jest wyłącznie w pojedynczych punktach. No i teraz już pozostaje tylko czekać do 15.30, albo może bardziej precyzyjnie do popołudniowych godzin szczytu, a my o 15.30 powiemy Wam, jak się sprawy mają.
3: Sponsorem Wiadomości Drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

Coraz cieplej się robi z godziny na godzinę. Kolejny letni, upalny dzień się rozpoczął i trwa. Dziś na termometrach zobaczymy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 24 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 26 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, a na niebie jedynie pojedyncze chmury. Za bardzo sobie w zasłanianiu słońca radzić nie mogą.

0: Wracam do mojego ulubionego systemu kaucyjnego. Od 1 października mamy system kaucyjny, zbieramy puszki, butelki, no i niektórzy z nas potrafią osiągnąć z tego niemały zysk. Obecnie bohaterem puszkowym, butelkowym jest pan Wiesław, który przyniósł 7851 puszek i butelek, za co otrzymał zwrot w wysokości 3925,50 zł. Cały proces zajął mu aż 8 godzin, czyli tyle, co by normalnie do pracy poszedł, no ale w ciągu jednego dnia tyle pieniędzy. Niektórzy zastanawiają się i takie plotki chodzą w internecie, że już Urząd Skarbowy myśli, że te niektóre osoby, które tam zbierają te butelki, puszki, one je oddają, to może trzeba będzie opodatkować. No i mamy jasną odpowiedź z rządu. Ministerstwo Finansów mówi tak: resort nie pracuje nad nałożeniem podatku na osoby zbierające i oddające nie swoje butelki. Jeszcze. Bo wiadomo, że nie pracuje, ale przecież za chwilę może zacząć pracować. Oznacza to, że na razie każdy chętny może zbierać nawet setki czy tysiące butelek i nie będzie to traktowane jako działalność gospodarcza. No to już wiecie, na czym możecie zarobić w te wakacje. Wystarczy pochodzić, pospacerować, no i może z woreczkiem, tu buteleczka, tam puszeczka. No i będzie na wakacje.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi.

0: Jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.

Może wam się to wydać śmieszne, może wam się to wydać głupie, ale naukowcy pracują nad różnymi tematami, między innymi nad krowami. Badają krowy, ale nie tak, czy są zdrowe, tylko czy potrafią myśleć, czy potrafią odczuwać emocje. Jeżeli spotkacie kiedykolwiek krowę na swojej drodze, możecie spojrzeć jej prosto w oczy, a ona na was spojrzy również i to nie tak bezmyślnie, ale będzie obserwowała wasze emocje. Skąd to wiem? No bo to już ustalili naukowcy i oni ustalili tak naprawdę to, że bydło domowe potrafi rozpoznawać ludzkie emocje, takie jak radość i gniew, oraz że może to mieć wpływ na jego zachowanie. Autorzy badania wykazali, że krowy chętniej przyglądały się radosnym ludziom niż tym, którzy w prezentowanych nagraniach okazywali gniew.

0: to jak wy na swojej drodze spotkacie krowę, możecie się uśmiechnąć. Nie wiem, co zrobicie, kiedy na swojej drodze spotkacie byka. Czy też warto się uśmiechać, czy też warto zawinąć nogi za pas i uciekać. To już będzie wasza decyzja. Ale jak słyszycie, naukowcy badają. Może następnym krokiem naukowców będzie przebadanie byków, a nie tylko samych krów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.
3: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intruzy w tunelu stołecznego metra. Dziś

0: Przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
1: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
0: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
2: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
0: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą, to mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
3: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszono na korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
0: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Lato ruszyło, a wraz z nim letnie atrakcje. Tych nie zabraknie także w Wejherowie. Tegoroczne lato to kilkadziesiąt dni pełnych atrakcji dla całych rodzin. Od zwiedzania miasta i wonnych przygód przez spotkania z kulturą i historią po koncerty kinoplenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Codziennie będą miały miejsce bezpłatne wycieczki po mieście z przewodnikiem. Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherowską można bezpłatnie zwiedzać z przewodnikiem codziennie od 27 czerwca do 30 sierpnia. Zbiórka przed pomnikiem Jakuba Wejchera codziennie o godzinie 11. Codziennie także w zabytkowym ratuszu można obejrzeć m.in. salę historii i tradycji, celę więzienną, makiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, a także multimedialną salę historyczną Wejherowo okresu międzywojennego. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie co pół godziny w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy w godzinach 11-15. Poniedziałki spędza nad wodą w wodnych ogrodach, wtorki są pod znakiem przyrody, w środę biblioteka zaprasza do lektury, czwartki to zabawa i historia, piątki film. Pełną listę i harmonogram atrakcji znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Ponad 5 700 000 zł przeznaczono na realizację projektu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu lęborskiego. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i będzie realizowany do końca 2026 roku. Wsparciem ma zostać objętych 319 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w

0: Lęborku. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Są to m.in. osoby młode do 29 roku życia, osoby po 55 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety oraz osoby opiekujące się dziećmi lub członkami rodziny wymagającymi wsparcia. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 5 729 tysięcy złotych, z czego niemal 4 900 tysięcy stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bonów szkoleniowych, prac interwencyjnych czy wsparcia przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Zakłada się, że efektem programu będzie podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez 224 osoby. Szczególny nacisk położono również na rozwój kompetencji cyfrowych młodych uczestników oraz szkolenia związane z kluczowymi branżami gospodarki Pomorza. Od najbliższej soboty szybki pociąg Pendolino po raz pierwszy w historii zabierze nas do Łuski. Nowe połączenie spowoduje, że nie będzie trzeba przesiadać się już w Słupsku, a bezpośrednio na ten nadmorski kurort będzie można dojechać z Trójmiasta i południowych części kraju. O szczegółach mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
1: Na czas wakacji wydłużona zostanie trasa codziennego pociągu Pendolino relacji Bielsko-Biała Gdynia Bielsko-Biała do Ustki. Po drodze skład zatrzyma się m.in. w Trójmieście. Pierwszy kurs Pendolino do Ustki zaplanowany jest na 27 czerwca.
0: Pendolino do Ustki będzie przyjeżdżać około godziny 20.30, a w drogę powrotną do Trójmiasta, Warszawy, Katowic i Bielsko-Białej uda się w 7:30 rano. Z okazji powitania Pendolino oraz pociągu słonecznego w sobotę w godzinach 16:21 odbędzie się wspólne powitanie pociągu podczas pikniku przy dworcu kolejowym w Ustce. Wydarzenie odbędzie się w integracyjnym węźle transportowym. Rada Miasta Gdyni udzieliła prezydent Gdyni Aleksandrze Kosiorek absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania. To w trakcie ostatnich obrad. 32. sesja Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca była tak zwaną sesją absolutoryjną. To podczas niej miejscy radni dokonali oceny prac za rok 2025. Raporty objął informacje dotyczące działań realizowanych w 2025 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Gdyni programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, na część zmian musieliśmy czekać. Pewne reformy są w przygotowaniu, ich efekty zobaczymy dopiero w najbliższym czasie. Dla mnie w 2024 roku wskaźniki zadłużenia miasta były najważniejsze. Dług Gdyni spadł z ponad 1 014 milionów złotych do 916 milionów złotych na dzień 22 czerwca. Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Miasta Gdyni zdecydowała o udzieleniu prezydent Gdyni absolutorium oraz wotum zaufania. W poście zamieszczonym na profilu facebookowym prezydent Aleksandra Kosiorek podziękowała radnym za wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim, którzy z powołaniem służą społeczności i mają przed sobą jeden cel – stabilny i zrównoważony rozwój Gdyni.

Ach, lato, ta 1/4 roku, kiedy nie narzekamy na chmury, deszcz i zimnice, tylko na upały. I robi się rzeczywiście coraz cieplej. Nawet dzisiaj 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 26 będziemy mieli w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie i 28 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. I przez najbliższe dni to będzie tylko cieplej. Jeśli pogoda się nie zmieni, jeśli prognoza się nie zmieni, to w niedzielę 30.

0: Arkadiusz Mieńczewski. Na początek naszej czwartkowej porannej wycieczki zabiorę Was do Wielkiej Brytanii. Brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków wgrają w grę GTA. To taki eksperyment Ministerstwa Edukacji. Ci urzędnicy postanowili na własnej skórze sprawdzić, jak wygląda życie w wirtualnym świecie w ramach eksperymentu, który ma pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Chodzi tu ogólnie o zrozumienie młodych ludzi, dlaczego oni grają w te gry. No i ci urzędnicy za pieniądze podatników, oni sobie rozmawiają z tymi graczami, pytają, dlaczego oni grają, a oni odpowiadają, że oni lubią grać. No i takie wnioski z eksperymentu. Chodzi o to, dlaczego oni grają. No, to można pewnie w jakiś inny sposób stwierdzić, dlaczego oni grają. Pewnie grają, bo potrafią i lubią. Nie wszyscy są entuzjastami tego eksperymentu. Część środowisk rządowych Wielkiej Brytanii otwarcie krytykuje projekt, uznając go za nonsensowny i absurdalny. Według cytowanych przez media źródeł grupa Police Lab, bo tak nazywa się ta grupa tych urzędników, 30 urzędników, nie przynosi podatnikom wymiernych korzyści i powinna zostać rozwiązana. Chodzi o tą grupę, która właśnie ona bada. Wcześniej na przykład mieli warsztaty z modelowania z gliny czy wiązania węzłów dla urzędników. Takie rzeczy w Wielkiej Brytanii.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów

0: Klinik medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
3: Reklama.

Polak mądry po szkodzie, czyli potem jest, ojejku, a czemu tego nie zabrałem? Dlatego warto przygotować sobie listę rzeczy niezbędnych do zabrania ze sobą na wyjazdy. Pamiętajcie również, że no, nowoczesność wkroczyła w nasze życie, czyli musimy zabrać ze sobą sprzęt elektroniczny. No i dlatego warto pamiętać o tym, żeby mieć kable, najlepiej może w zapasie. No dobra, zaczynamy od telefon komórkowy, podstawa, wiadomo, ale do tego ładowarka i powerbank, odpowiednie kable. To też jest bardzo ważna rzecz. Wodoodporne etui na telefon też może się przydać, szczególnie jeżeli będziecie gdzieś nad wodą. Słuchawki, adapter, gniazdek, w zależności od kraju. O, to jest ważna rzecz.

0: Jeżeli wybieracie się gdzieś za granicę, będziecie daleko, to warto sprawdzić, gdzie są jakie gniazdka, bo czasami będzie potrzebny wam właśnie adapter. Jeżeli zabieracie aparat fotograficzny, pamiętajcie też o bateriach, ładowarkach, kartach pamięci. Do tego, jeżeli zabieracie laptop, to przewody zasilające też warto zabrać, bo potem będzie problem. No i słuchajcie, to jest sprzęt elektroniczny, który możecie zabrać, a możecie zostawić część w domu, bo jeżeli nie chcecie zajmować się na przykład pracą w czasach, na wakacjach, no to może jednak ten laptop zostawmy w domu, zabierzmy tylko telefon, a telefon podczas waszych wakacji fajnie sobie wyłączyć, zmutować i się nie przejmować tym, że ktoś do was dzwoni. Po prostu jesteście w czasach, odpoczywacie, nabieracie energii i o tym też warto pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: łzę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: Reklama.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Kryzys kadrowy w Lechii Gdańsk pogłębia się. Po spadku z Ekstraklasy klub opuszczą kolejni zawodnicy. W środę kontrakt rozwiązał słowacki obrońca Matus Wojko, który w minionym sezonie rozegrał 32 mecze w biało-zielonych barwach. To kolejny ubytek w defensywie. W Lechii nie zostaną także m.in. Matej Rodin, Maksym Dziuczuk i Mikołaj Kałachur. Z klubem pożegnali się również bramkarze Aleks Paulsen i Bogdan Sarnawski oraz defensywni zawodnicy Anton Carenko, Aleksandr Cilkowicz i Dawid Kurminowski. Tymczasem Lechia wciąż nie ma nowego trenera. Pierwszy trening przed sezonem prowadził tymczasowo dyrektor techniczny Kevin Blackwell. W zajęciach uczestniczyło zaledwie 16 piłkarzy. Pierwszym sparingiem przed nowym sezonem będzie sobotni mecz z rumuńskim Petrolem Ploiești. Spotkanie Mszuci Trauguta odbędzie się bez udziału kibiców. Arka Gdynia kontynuuje przebudowę kadry przed nowym sezonem Beltic pierwszej ligi. Na zgrupowanie w Opalenicy do zespołu dołączą kolejni zawodnicy, a najnowszym wzmocnieniem został defensywny pomocnik Szymon Lewkow. Ostatnie 3 sezony spędził on z Chrobrem Głogów, w którym w minionych rozgrywkach dotarł do finału baraży o awans do Ekstraklasy. Dobrą wiadomością dla kibiców jest pozostanie w klubie Serafina Szoty. Obrońca podpisał nową umowę obowiązującą do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Arka buduje również drużynę niemal od podstaw po spadku z Ekstraklasy. Do zespołu trafiło już 11 nowych zawodników, jednak trener Marek Rolin przyznaje, że kadra wciąż jest zbyt wąska. Szkoleniowiec podkreśla, że dopiero sparing z GKS-em Katowice pozwoli sprawdzić zespół w pełnym składzie. Żółto-niebiescy nadal poszukują napastnika. Niewykluczony jest powrót łotewskiego snajpera Władysławca Gludkowisa. Tymczasem na zakończenie zgrupowania w Opalenicy Arka zmierzy się w meczu kontrolnym z GKS-em Katowice. Na kolejne wiadomości sportowe zapraszam o 11:30.
2: Wychodząc dzisiaj z domu, warto zadbać o zabezpieczenie przed słońcem, okulary przeciwsłoneczne, może jakaś parasolka, jak ktoś lubi takie klimaty, albo po prostu krem z filtrem słońca. Cały czas będziemy mieli mnóstwo, a na chmury to się nie zanosi prawie w ogóle. Na termometrach dziś 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce się pojawią 24, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 26, w Wejherowie, Redzie, Rumie, Gnieminie, Luzinie 28, w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, a wiatr słaby i umiarkowany.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: My Polacy jesteśmy tacy, że generalnie lubimy sobie trochę ponarzekać na ceny, na przykład nad polskim morzem, a okazuje się, że inni nie narzekają, tylko chwalą, że jest na przykład takie miasto nad Bałtykiem w Polsce, które łączy elegancję z dostępnością na każdą kieszeń. Tu poczujesz się jak arystokrata, dżentelmen, piszą litewscy dziennikarze i dodają, że to jeden z ich ulubionych kurortów nad morzem w Europie. No i zapytacie, o jakie miasto chodzi? O Sopot chodzi. To właśnie Litwini zachwycają się polskim kurortem nad Bałtykiem. Podobno Sopot według nich przeżywa renesans i coraz częściej wygrywa w zestawieniach z droższymi południowymi destynacjami. Miasto zachwyca architekturą z przełomu XIX i XX wieku, klimatycznymi willami i charakterystycznym najdłuższym drewnianym molo nad Bałtykiem. Zamiast ostentacyjnego przepychu, elegancka i wysoka jakość usług. Mąciak, plaża szeroka, oferta różnorodnych restauracji są na wyciągnięcie ręki. Tak piszą o tym miejscu Litwini. Nie wiem, co wy na temat tego opisu powiecie. Oczywiście nie dodali nic o cenach, jeżeli chodzi o Sopot, ale to już sami zdecydujcie, czy ten opis Sopotu wam odpowiada, czy też nie i czy macie ochotę w tym roku wybrać się do Sopotu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Dla tych, którzy lubią spędzać czas wolny nad polskim Bałtykiem, znalazłem kalkulator miejsca, gdzie powinniście wybrać się w tym roku na plażę. Wybrzeże Bałtyku rozciąga się na długości 770 km, obejmując 81 gmin oraz 181 kąpielisk. Gdzie spędzić urlop? Jest już w internecie dostępny kalkulator, gdzie będziecie mogli odpowiedzieć na pytania, gdzie będziecie mogli wpisać swoje potrzeby, stworzyć wariant swojego wypoczynku. Wiadomo, że inaczej planują urlop rodziny z dziećmi, inaczej osoby młode, zainteresowane rozrywką, a jeszcze inaczej ci, którzy szukają ciszy. I każdy z parametrów został odpowiednio zważony i w tym kalkulatorze wpisujecie sobie poszczególne dane, czego szukacie i w związku z tym wychodzi wam, gdzie mniej więcej powinniście spędzić te goroczne wakacje, jeżeli chcecie to zrobić oczywiście nad morzem. Taki kalkulator już dostępny jest w internecie, kierunek Bałtyk, wystarczy wpisać, no i znajdziecie takie właśnie narzędzie, które pozwoli wam wybrać swój kierunek nad Bałtykiem, jeżeli w tym roku wybieracie się nad polskie morze. A propos morza, to ja przypomnę, że dzisiaj dzień marynarza, wszystkich marynarzy serdecznie pozdrawiam, życzę wam stopy wody pod kilem, pomyślnych wiatrów i wszystkiego, co najlepsze. No i szczęśliwego powrotu do domu za każdym razem z rejsu. A my ten dzisiejszy rejs kończymy. Zapraszam koniecznie i serdecznie, jak zwykle, na nasz najlepszy, czyli piątkowy czas poranny, a potem to już będą tylko wakacje. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
3: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
0: Reklama.
4: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków. Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
5: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla

0: takiego zwierzaka.
1: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszaniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie, będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
2: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
3: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
2: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
3: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
2: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
1: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
1: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
5: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Do pożaru doszło w nocnych godzinach w Koleczkowie. Palił się budynek w pobliżu kościoła w miejscowości. Do zdarzenia doszło po godzinie 1 w nocy. O godzinie 1:21 strażacy zostali zadysponowani do akcji. Na miejsce natychmiast udały się dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej Bojano, które dotarły jako pierwsze już kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia. Po przybyciu strażacy zastali rozwinięty pożar pustostanu obejmujący praktycznie cały obiekt. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na miejscu pracowali strażacy ochotniczej straży pożarnej Bojano, OSP Kielno oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Działania zakończyły się około godziny 4 nad ranem. Zdjęcia z akcji gaśniczej znajdziecie na facebookowym profilu OSP Bojano. Na ulicy Architektów w Lęborku wprowadzono nową organizację ruchu. Ulica została objęta strefą zamieszkania, a od strony ulicy Glinianej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Zmiany nie dotyczą rowerzystów, którzy nadal mogą poruszać się w obu kierunkach. Decyzja o zmianie organizacji ruchu została podjęta m.in. w związku z uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców. Jak wskazuje magistrat, na ulicy dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie z udziałem pieszych. Problemem był brak chodnika, a także parkujące pojazdy, które utrudniały mijanie się samochodów i ograniczały widoczność podczas wyjazdu z posesji. Nowe rozwiązania mają uporządkować ruch i poprawić warunki korzystanie z ulicy przez mieszkańców. Zmiany na ulicy Architektów są częścią szerszego planu dotyczącego osiedla Lęborg Zachód, obejmującego działania związane z organizacją ruchu oraz bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Po długiej, burzliwej dyskusji większość słupskich radnych zdecydowała o udzieleniu prezydencji miasta Słupsk Krystynie Danileckiej Wojewódzkiej wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Środowa sesja w ratuszu zakończyła się po 12 godzinach obrad, tuż po godzinie 21. Jak mówił podczas posiedzenia przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk, wszystkie zadania zostały zrealizowane w sposób zapewniający stabilność finansową miasta, a jego zadłużenie uległo zmniejszeniu.
6: Zadłużenie uległo zmniejszeniu o 14,5 miliona oraz nie uruchomiono planowanych do zaciągnięcia 56 miliona.

0: milionów zobowiązań. Wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 26,5 miliona złotych i uzyskano dodatni wynik budżetu w wysokości 42,5 miliona złotych.
1: Głosowanie w obu sprawach poprzedziła długa i momentami burzliwa dyskusja. Pierwotny projekt uchwały przygotowany zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zakładał nieudzielenie prezydent Słupska absolutorium. Nie uzyskał on jednak większości. Ostatecznie Słupscy radni większością głosów udzielili prezydent zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Za głosowało 14 radnych, przeciw było 7 radnych, głównie z klubu PiS. Od głosu wstrzymał się radny Koalicji Obywatelskiej Bogusław Dobkowski. W głosowaniu nie uczestniczyło 2 radnych PiS, Tadeusz Bobrowski i Kacper Moros. W ręce policjantów z gdyńskiej drogówki wpadł 30-letni rowerzysta, a w stanie, w jakim był na przejażdżkę, nie powinien się wybierać. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, prowadzący działania jednoślad, zauważyli rowerzystę przy ulicy Morskiej w Gdyni, którego styl jazdy wskazywał, że mógł on być pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Po zatrzymaniu 30-latka do kontroli drogowej badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Nietrzeźwy rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja apeluje, jazda rowerem pod wpływem alkoholu znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Pamiętaj, bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego zależy od odpowiedzialnych decyzji. Jeśli lubicie wysokie temperatury, no to macie dużo radości w ostatnim czasie i dziś będzie tak ciepło. 22 stopnie to początek. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 24, Gdynia, Puskosakowo, 26, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, ale najcieplej w okolicach Słupska, Lęborka i Kobylnicy. Tam stopni 28. Ciśnienie 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie to jedynie symboliczne. Ani słońce nie zasłoni, ani deszczu nie przyniesie. Norda.

0: Weekend już bardzo blisko, bardzo się cieszę, że mogę ten czas spędzić z Wami i zaprosić ponownie na nasze spotkanie. Nie zabraknie ciekawostek i konkretnej dawki muzyki. Po tej stronie mikrofonu Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polskie agencje znalazły się w finale European Paid Media Awards, czyli europejskiego konkursu wyróżniającego kampanie płatne, strategie, zespoły i narzędzia związane z reklamą internetową. I to jest ciekawy sygnał z branży, o której odbiorca zwykle myśli dopiero wtedy, gdy widzi reklamę między jednym a drugim przewinięciem. Za skuteczną kampanią stoi jednak dużo więcej niż ładna grafika i hasło. Są dane, wyszukiwarki, social media, automatyzacja, e-commerce, testy, optymalizacja i ciągłe sprawdzanie, czy komunikat naprawdę działa. W finale znalazły się m.in. polskie projekty z obszaru Shopping Ads B2B, finansów, e-commerce, lead generation, paid search, paid social oraz wykorzystania AI i danych. To pokazuje, że polski marketing cyfrowy nie tylko nadrabia światowe trendy, ale coraz częściej sam próbuje grać na poziomie, który widzą europejscy jurorzy. Reklama w internecie wygląda lekko tylko z zewnątrz. Od środka to sport precyzyjny, w którym każdy klik ma swoją wagę.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 700 sportowców reprezentujących blisko 100 miast i miejscowości z całego Pomorza wziął udział w 10. Wojewódzkich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Wydarzenie to połączone było z obchodami 80-lecia działalności Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na Pomorzu. Uczestnicy zawodów, które odbyły się w linii, rywalizowali w licznych konkurencjach sportowych, a wydarzenie stało się nie tylko świętem sportu, ale także okazją do integracji lokalnych społeczności oraz podsumowania wieloletniego dorobku.

0: u ruchu ZLS. Obchody 80-lecia zrzeszenia były również okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju sportu. Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia. I tak, odznakę za zasługi dla sportu przyznawaną przez ministra sportu i turystyki uhonorowani zostali długoletni działacz sportowy ze Słupska Józef Konecki oraz prezes UKS Bruskowo z gminy Redzikowo Andrzej Staszewski. Odznaczenia wręczyli parlamentarzyści Helena Kołodziejczak oraz Kazimierz Plockę. Dla Józefa Koneckiego był to wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na otrzymane wyróżnienie. Słupszczanin po raz pierwszy wystartował bowiem w oficjalnych zawodach Nordic Walking na dystansie 4 km. Debiut okazał się dla niego bardzo udany. Konecki zajął 13 miejsce w klasyfikacji Open oraz 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej, potwierdzając, że sportowa pasja nie zna wieku. W Zagórzycy w gminie Damienica zorganizowano 10. edycję turnieju tenisa stołowego. W tegorocznej jubileuszowej edycji wziął udział blisko 60 zawodników z Pomorza, a także z dwóch innych regionów Polski. Turniej, którego współorganizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Zagórzyca, odbył się na terenie miejscowej szkoły podstawowej. Jak podkreślił prezes UKS Zagórzyca Zbigniew Pawłowski, była to doskonała okazja do wspólnego świętowania, integracji oraz promocji aktywności sportowej. Zdaniem zastępcy wójta Damnicy Pawła Lewandowskiego, Zagórzyca stała się już niemal marką regionu w tenisie stołowym. W kategorii dzieci najlepszy okazał się Ignacy Jarzmicki z Daramadza. Wśród młodzieży zwyciężyła Nadia Prasowska ze Słupska. Wyróżniono także najlepszych mieszkańców gminy Damnica, którym okazał się Tomasz Barana z Dąbrówki. W kategorii Open zwyciężył poznaniak Jan Mazurkiewicz. Nagrodzono także najlepsze sołectwo. Najlepiej w rozgrywkach tenisa stołowego poradziło sobie sołectwo Bobrowniki. Na kolejne wiadomości sportowe na antenie Radia Nord FM zapraszam już o 17.30.
1: Z godziny na godzinę, z minuty na minutę temperatura idzie w górę. Dziś osiągnie 22 stopnie w Nemkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 24 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 26 w Wejherowie, Radzieru, Mignie, Minie, Luzinie. 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany. Zachmurzenie po prostu miał małe, co najwyżej okresami umiarkowane. Ale raczej słońca to nam dzisiaj nie zasłoni. A co warto także dodać, nie przyniesie także żadnych

0: Polski rynek reklamowy ma według prognoz WPP Media wzrosnąć w tym roku o prawie 7%, ale najciekawsze jest to, gdzie ten wzrost się przesuwa. Coraz większa część pieniędzy trafia do digitalu, czyli internetu, platform, wyszukiwarek, social mediów i różnych cyfrowych punktów kontaktu z odbiorcą. To dobrze pokazuje, jak zmieniła się codzienność konsumenta. Reklama nie czeka już tylko w telewizji, prasie, radiu czy na billboardzie. Jest w telefonie, w wynikach wyszukiwania w aplikacji, przy zakupach online, w krótkim filmie i w sklepie internetowym dokładnie wtedy, kiedy człowiek porównuje ceny. Marki chcą być blisko decyzji, a decyzje coraz częściej zapadają przy ekranie. W tym wszystkim radio, kino, outdoor i audio nadal mają swoje miejsce, ale cały rynek musi nauczyć się nowego układu sił. Dawniej reklama mówiła: zobaczcie mnie, teraz coraz częściej mówi: jestem dokładnie tam, gdzie za chwilę klikniecie.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1.

0: Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
2: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
3: To wrócimy 28 czerwca na Poprawinę. Z Pobutek do Dolmierza na Strongman Cup.
2: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
3: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź ta to sami w Dolmierzu.
2: Strongman Cup. Gmina Szemud. Donimierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
3: Dla łatnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I Krzysztof Kacnerski.
4: Reklama.

Paryskie Musée du Quai Branly kończy 20 lat i to dobry przykład szerszej zmiany w świecie muzeów. Kiedyś w wielu instytucjach najważniejsze było pokazanie obiektu. Rzeźba, maska, tkanina, narzędzie, podpis i eleganckie światło w gablocie. Teraz coraz częściej pada pytanie, skąd ten przedmiot się wziął, kto go stworzył, jaką miał funkcję, jak trafił do kolekcji i czyja opowieść przez lata była przy nim pomijana. Quai Branly, poświęcone sztukom i kulturom Afryki, Oceanii, Azji oraz obu Ameryk, od początku wzbudzało dyskusję, a po dwóch dekadach samo mierzy się z tematami zwrotu obiektów, dialogu z krajami pochodzenia i kolonialnej przeszłości kolekcji. To pokazuje, że muzeum nie jest już tylko magazynem pięknych rzeczy. Jest miejscem rozmowy o pamięci, odpowiedzialności i spojrzeniu na świat. Eksponat nadal

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod lupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kępa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w leczeniu.

0: rocznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
0: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej rady nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na Mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z Mundialem. Michał Waszkiewicz.
2: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na Mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior, strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
0: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 29-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło na terenie dworca kolejowego Gdynia Główna. Funkcjonariusze, realizując czynności, rozpoznali poszukiwanego mężczyznę znajdującego się wewnątrz budynku dworca. Na widok policjantów ten próbował ukryć się za jednym z filarów, licząc na uniknięcie zatrzymania. Nie udało się to. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję i skutecznie zatrzymali mężczyznę. 29-latek był poszukiwany na podstawie wydanych nakazów do prowadzenia celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe. W toku dalszych działań kryminalni zweryfikowali również wcześniejsze zgłoszenie związane z problemami osobistymi mężczyzny. Jak ustalono podczas nieporozumienia z partnerką, miał on użyć słów, które zostały przez nią odebrane jako niepokojące, związane z obawą o jego stan psychiczny. Zatrzymany wyjaśnił, że jego wypowiedź miała charakter emocjonalny i była związana z konfliktem w relacji. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a następnie przekazany do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Przed Lęborskim Ratuszem ponownie ustawiono miski z wodą dla psów. Jak co roku w sezonie letnim mają one pomóc zwierzętom przetrwać okres wysokich temperatur. Punkty z wodą znajdują się przy wejściu od strony ulicy Armii Krajowej oraz na dziedzińcu w zaciemnionym miejscu. Miski są regularnie uzupełniane świeżą wodą i dostępne dla wszystkich spacerujących z właścicielami czworonogów. To rozwiązanie ma ułatwić zwierzętom ugaszenie pragnienia podczas upalnych dni, kiedy ryzyko przegrzania organizmu znacząco wzrasta. Przy okazji miasto przypomina o podstawowych zasadach opieki nad zwierzętami latem. Wśród nich znajduje się zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody, uniganie spacerów w najgorętszych godzinach dnia oraz niewystawianie zwierząt na długotrwałe działanie słońca. Szczególnie podkreślano również, że nigdy nie należy zostawić psa w zamkniętych samochodach, gdzie temperatura może bardzo szybko osiągać niebezpieczne wartości. Już 2 lipca Park Redzikowo zaprasza na obchody Independence Day. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ upamiętni 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 10 lat obecności amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Organizatorzy przygotowali rodzinny piknik z bogatym programem artystycznym. Na scenie wystąpią m.in. Dominika Knapik, Zuzanna Majewska, duet Sadowski-Wichrowski, Blanka Korniluk oraz Julia Pawlak i Adam Kubacki. Publiczność zobaczy również koncerty US Sailors i zespołu Life Addicts, a wieczór zakończy pokaz Power Cheer Team Bierkowo. Przez cały czas trwania imprezy działać będzie strefa gastronomiczna, a dla najmłodszych przygotowano animacje i liczne atrakcje. Najzdolniejsi uczniowie Wejherowskiej Podstawówki

0: zostali wyróżnieni. Za nami gala Piątkowe Orły w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Fryderyka Chopina w Wejherowie. W jej trakcie wręczono dyplomy i stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wyróżniono najlepszych uczniów, laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom przekazał zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Jak mówił, nauka jest jak wspinaczka górska, każdy kolejny etap wymaga wysiłku, wytrwałości i odwagi, ale na szczyt nie wchodzi się samemu. Potrzebne jest wsparcie rodziców, nauczycieli i rówieśników, bo dzięki współpracy i wzajemnemu zaufaniu młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać możliwości i sięgać po marzenia. Podczas uroczystości uczniowie klas ósmych przekazali poczet sztandarowy swoim młodszym koleżankom i kolegom, a wyjątkową atmosferę wydarzenia dopełnił występ artystyczny utalentowanych uczniów. No to południe mamy już za nami, robi się coraz goręcej, zarówno w skali dnia, jak i generalnie z dnia na dzień robi się coraz cieplej. Dzisiaj całkiem solidne, choć w porównaniu z ostatnimi albo już niedługo temperaturami, to umiarkowane 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Tak wybiegając do przodu, w niedzielę to nawet 35 może pojawić się na termometrach słońca, dużo chmur, jak na lekarstwo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Platformy streamingowe przez lata budowały wizerunek globalnej rozrywki bez granic. Jeden katalog, wielkie premiery, seriale oglądane jednocześnie w wielu krajach i poczucie, że ekran w salonie otwiera drzwi do całego świata. Teraz coraz wyraźniej widać jednak drugą stronę tej historii. Niemcy podtrzymują plany przepisów, które miałyby zobowiązać serwisy streamingowe do wydawania części budżetów produkcyjnych na miejscu. To nie jest tylko techniczny spór o regulacje. To rozmowa o tym, czy globalne platformy powinny również wzmacniać lokalną branżę filmową producentów, ekipy zdjęciowe i twórców. Streaming może pokazywać wielkie amerykańskie hity, ale widzowie coraz częściej chcą też historii z własnego języka, krajobrazu i codzienności. Globalna rozrywka działa najlepiej wtedy, kiedy nie ściera lokalności do jednego wzoru. Bo nawet największa platforma potrzebuje

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl.

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
3: Startujemy w czwartym pełniu z kasiapską gościnnością. Rocimy na początek lata.
2: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Allegro z Podhala.
3: A jak są symni, to bądź ogniowy pekaz Papuga Fire Show.
2: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
3: Tylko pewno, że jo. Mu was prosia wsześcich, wysta wszystko co kasiewści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita co wząd.
2: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.
3: Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: Oraz radny Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
4: Reklama.

Do Polski wracają kolejne cenne dobra kultury z Niemiec. Wśród nich jest fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaude Mater Polonia, pierścień króla Zygmunta I Starego oraz miniaturowe eksponaty kolejowe z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. To brzmi jak wiadomość dla muzealników, ale tak naprawdę dotyczy czegoś znacznie szerszego. Przedmioty kultury są jak materialna pamięć. Można o nich pisać w książkach, można robić zdjęcia i katalogi, ale gdy wracają na swoje miejsce, historia dostaje fizyczny kształt. Pierścień, rękopis czy model kolejowy nie są tylko rzeczami. Niosą ślad ludzi, epoki, instytucji i przerwanych losów. W takich powrotach nie chodzi wyłącznie o wartość materialną. Chodzi o odzyskiwanie fragmentów opowieści, które przez lata były poza zasięgiem. Muzeum zaczyna się od gabloty, ale sens pojawia się wtedy, gdy za eksponatem widać drogę, którą musiał przejść.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

W Polsce coraz mocniej wybrzmiewa temat medycznej dezinformacji. Ekspertki związane z raportem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zwracają uwagę, że najgroźniejsze fałszywe treści zdrowotne nie wyglądają jak oczywiste bzdury. Często są opakowane w język troski, naturalności, osobistego doświadczenia i bardzo pewnych porad. I właśnie dlatego są tak skuteczne. Człowiek widzi spokojny filmik, ładną grafikę,

sylwetkę, stanowczy ton i ma wrażenie, że ktoś podaje mu prostą drogę do zdrowia. Problem w tym, że zdrowie rzadko działa jak skrócony poradnik z internetu. Medyczna dezinformacja jest groźna, bo potrafi wejść między pacjenta a specjalistę, między niepokój a rozsądną decyzję. Nie trzeba straszyć internetem jako całością, bo można w nim znaleźć wiele wartościowych informacji. Trzeba tylko pamiętać, że pewność siebie w komentarzu nie jest jeszcze dowodem. A biały kitel w miniaturce nie zastępuje wiedzy, badań i odpowiedzialności.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na antenie Radia Nord FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Miłośnicy słowa pisanego znów mają szansę zaprezentować swój talent. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła 41. edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Mieczysława Stryjewskiego. Organizatorzy zaznaczają, że to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w regionie, które od lat przyciąga

ściąga autorów z całej Polski, a jednocześnie promuje twórczość związaną z Pomorzem i ziemią lęborską. Konkurs ma charakter otwarty, a mogą w nim uczestniczyć zarówno debiutanci, jak i doświadczeni twórcy zrzeszeni w organizacjach literackich. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace w dwóch kategoriach – poezji i prozie. W pierwszym przypadku należy przesłać zestaw 4 wierszy, natomiast w kategorii prozy organizatorzy czekają na nowele, opowiadania lub eseje o objętości do 10 stron maszynopisu. Choć tematyka utworów jest dowolna, organizatorzy szczególnie zachęcają do podejmowania tematów regionalnych. Tradycyjnie przewidziano również specjalną kategorię dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Autorzy z naszego regionu powinni oznaczyć swoje zgłoszenia literą L, dzięki czemu będą mogli ubiegać się o dodatkowe wyróżnienia. Na laureatów czekają prestiżowe nagrody. Najważniejszą z nich jest Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego. Przyznane zostaną również nagrody w kategoriach poezji i prozy, a także wyróżnienia specjalne m.in. burmistrza miasta Lęborka oraz nagrody związane z twórczością kaszubską, zarówno za utwory napisane w języku kaszubskim, jak i poświęcone tematyce kaszubskiej. Warto pamiętać, że konkurs przyjmuje wyłącznie zgłoszenia w formie papierowej. Prace należy przesyłać do 30 września na adres biblioteki. Finał konkursu oraz uroczyste wręczenia nagród odbędą się 27 listopada w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. To doskonała okazja, by pokazać swoją twórczość szerokiej grupie odbiorców i dołączyć do grona autorów, którzy przez ponad 4 dekady współtworzyli historię tego wyjątkowego konkursu. A na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 16:45.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyjął zmiany w karcie olimpijskiej i zasadach układania programu igrzysk. Jedna z ważniejszych decyzji dotyczy tego, że od igrzysk w Brisbane w 2032 roku oceniane będą pojedyncze konkurencje, a nie tylko całe dyscypliny. To brzmi technicznie, ale może mocno wpłynąć na przyszłość olimpijskiego sportu. Igrzyska muszą zmieścić tradycje, widowisko, młodą publiczność, koszty, transmisje i konkurencje, które przyciągają nowych kibiców. Dawniej program olimpijski wyglądał jak lista niemal nienaruszalna. Teraz sport coraz częściej musi udowadniać, że nadal ma energię, oglądalność i miejsce w światowym rytmie. To nie znaczy, że klasyka znika. Raczej, że nawet wielkie symbole muszą czasem odświeżyć układ. Olimpijskie koła pozostają te same, ale wszystko wokół nich jest coraz bardziej ruchome. W sporcie, tak jak w życiu, sama tradycja daje szacunek. Uwagę trzeba zdobywać od nowa.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczył ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowy na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
5: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
4: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady

0: Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania Rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
1: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów z zagranicy, z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
0: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ponad 180 tysięcy złotych udało się zebrać podczas pierwszej edycji piknika charytatywnego Łączy Nas Dobro. Środki trafił do dwóch lokalnych hospicjów. Piknik odbył się 13 czerwca w Wejherowskim Parku.
3: Piknik Łączy Nas Dobro, który udało nam się w naszym parku zorganizować, zakończył się dla nas bardzo dużym sukcesem. I to jakby w dwóch wymiarach. Pierwszy, ten taki bardzo mocno namacalny, czyli kwota, którą udało nam się uzyskać, czyli ponad 180 tysięcy złotych. Taką kwotę po odliczeniu wszystkich kosztów będziemy mogli przeznaczyć właśnie na wsparcie hospicjum, na hospicjum w Pucku i hospicjum w Wejherowie. Dzielimy tą kwotę po połowie. Niedługo spotykamy się właśnie z jednym i z drugim podmiotem po to, żeby ustalić, co za tą kwotę zostanie zakupione.
2: Mówi prezes wejherowskiej manufaktury Dobre Andrzej Gorczycki. Organizatorzy podkreślają, że na końcowy rezultat złożyły się setki drobnych i większych gestów. Wpłaty do puszek, udział w licytacjach oraz wsparcie osób zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia.
3: Udało nam się połączyć właśnie różnego typu organizacje, przedsiębiorców, mieszkańców, ludzi z dobrymi sercami, którzy to nas wspali w różny sposób. I tego jednego dnia piękna akcja Łączy Nas Dobro w parku, mimo pogody może na początku trochę niesprzyjającej, ale nawet pogoda nam tutaj pomogła, bo okienko pogodowe było i to wszystko się udało. Wszystko to, co zaplanowaliśmy, wyszło. Myślę, że nawet lepiej niż się spodziewaliśmy.
2: Dodaje Gorczycki. Kolejna edycja wydarzenia zaplanowana została na 12 czerwca przyszłego roku. Nielegalne składowisko odpadów tekstylnych w Kamieńcu było tematem spotkania przedstawicieli samorządu województwa, służb, instytucji ochrony środowiska oraz władz lokalnych. Problem istnieje od lat i pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na terenie gminy Cewice. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wizji lokalnej w rejonie składowiska. Podczas niej mogli zapoznać się z położeniem terenu oraz skalą zgromadzonych odpadów. Następnie odbyła się część robocza poświęcona omówieniu sytuacji, obowiązujących przepisów oraz możliwości dalszych działań współpracy między instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemu. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, powiatu lęborskiego, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Cewice oraz władz gminy Cewice. Spotkanie było okazją do wymiany informacji i przedstawienia stanowisk dotyczących dalszych działań związanych z nielegalnym składowiskiem. W Słupsku swoje miejsce pamięci będzie miał Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Słupscy radni zdecydowali o nadaniu imienia Jana Ponulecha skwerowi znajdującemu się przy ulicy Nad Śluzami. W tej sprawie słupszczanie przez miesiąc mogli wyrażać swoje opinie i sugestie. Właśnie na ten temat wypowiada się kierownik referatu ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji i Katastru w Słupsku Maryla Naukomar.
4: W konsultacjach wzięło 27 osób. Zdecydowana większość, bo 26 osób jest za nadaniem nazwy temu skwerowi. Jedna osoba tylko była przeciwna.
2: Jan Ponulak urodził się w Słupsku w 1915 roku. Podczas II wojny światowej ratował ludność żydowską na terenach Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa. Prowadząc młyn przez kilka lat ukrywał żydowską rodzinę Rejzelów, narażając przy tym życie.

0: się własno oraz swojej rodziny, organizował kryjówki i pomagał w ucieczkach z getta, zapewniając schronienie osobom prześladowanym przez niemieckich okupantów. Za swoją bohaterską postawę Jan Ponulak został pośmiertnie uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Najcieplejsza część dnia się nam właśnie zaczęła, chociaż chyba lepiej powiedzieć najgorętsza, bo jest naprawdę ciepło. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, a 28 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. 1017 hektopaskali na barometrach, zachmurzenie na niebie jedynie symboliczne. Chmury te słońca nie zasłaniają ani deszczu nie niosą, a najbliższe dni będą tylko gorętsze.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda FM.

O sztucznej inteligencji najczęściej mówi się przez pryzmat efektu. Ktoś wpisuje polecenie, pojawia się tekst, obraz, muzyka, analiza albo gotowy pomysł. Ale za tą pozorną lekkością stoi ogromne technologiczne zaplecze. Widać to po najnowszym zamieszaniu wokół firm produkujących układy i pamięci dla centrów danych. Prognozy Microna i Qualcomma znów przypomniały rynkom, że AI nie działa w magicznej chmurze bez kabli, serwerów i energii. Potrzebuje chipów, pamięci, chłodzenia, infrastruktury i ogromnej mocy obliczeniowej. To jest mniej widowiskowa część rewolucji, ale bez niej nie byłoby żadnego błyskawicznego generowania odpowiedzi. Trochę jak w radiu. Na antenie słychać głos i muzykę, ale za tym stoi cały techniczny organizm, którego słuchacz zwykle nie widzi. Sztuczna inteligencja też ma swój backstage.

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

Program Bliska Kultura przyniósł dofinansowania dla 118 wniosków niezależnych mediów lokalnych. To ważny temat, bo lokalne media często wykonują pracę, której z perspektywy dużych portali po prostu nie widać. Opowiadają o sprawach najbliższych, o małych wydarzeniach, lokalnych decyzjach, kulturze, szkołach, ludziach z sąsiedztwa, drogach, problemach i sukcesach, które dla ogólnopolskiego obiegu bywają zbyt małe, ale dla mieszkańców są bardzo konkretne. Lokalny dziennikarz często zna teren nie z mapy, tylko z codziennej obecności. Wie, gdzie naprawdę dzieje się życie miejscowości i które tematy potrzebują spokojnego wytłumaczenia. W czasach, gdy wielkie media walczą o uwagę najgłośniejszymi nagłówkami, lokalność ma inną siłę. Nie musi krzyczeć do wszystkich. Wystarczy, że mówi do swoich i mówi o sprawach, które naprawdę ich dotyczą. Bliskość w mediach nie jest dodatkiem. Czasem jest całym sensem tej pracy.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
3: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością. Rocimy na początek lata.
2: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gro z Podhala.
3: A jak są symni, to bądzałegniowy pekaz, a puga fire show.
2: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
3: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, wystaw wszystko, co kasiepści.

0: chustę, pasę, ślubce, tabaciery, kapelusie, bo i dobrze wie ta co wząd.
1: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.
0: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
0: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Oraz radny Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
2: Reklama.

Na polskim rynku reklamowym widać bardzo ciekawy sygnał. Według raportu Publicis Group Polska w pierwszym kwartale 2026 roku rynek reklamy urósł, a najwyższą dynamikę wzrostu odnotowała reklama radiowa. I to jest dobra wiadomość nie tylko dla branży, ale też dla wszystkich, którzy czasem słyszą, że radio miało już ustąpić miejsca nowszym mediom. Tymczasem radio nadal robi coś, czego wiele kanałów może mu zazdrościć. Towarzyszy ludziom w samochodzie, w pracy, w kuchni, w trasie i przy codziennych czynnościach, bez konieczności patrzenia w ekran. Reklama radiowa działa blisko rytmu dnia. Nie wyskakuje jako okienko, nie zasłania tekstu, nie każe od razu kliknąć, po prostu jest w strumieniu dźwięku, który słuchacz zna i do którego wraca. W świecie pełnym ekranów ucho nadal ma ogromne znaczenie. A radio przypomina, że głos, dobrze podany komunikat i lokalna bliskość wciąż potrafią być bardzo skutecznym nośnikiem.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.

Twórcy internetowi coraz mocniej przestają być dodatkiem do świata reklamy i rozrywki. Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających twórców, a pierwsza pięćdziesiątka przekroczyła łącznie granicę $1 miliarda przychodów w ciągu roku. To już nie jest opowieść o osobach, które nagrywają coś po godzinach i liczą na szczęście algorytmu. Najwięksi twórcy działają jak małe lub całkiem duże firmy medialne. Mają zespoły, formaty, własne produkty, kontrakty, trasy, programy, podcasty i społeczności, które potrafią być bardziej zaangażowane niż widownia tradycyjnych gwiazd. Cannes Lions też pokazuje te zmiany, bo twórcy nie są już tylko zapraszani na chwilę do kampanii. Coraz częściej siadają przy stole, przy którym wymyśla się całe strategie. Reklama zauważyła, że publiczność ufa komuś, kogo ogląda regularnie w telefonie. Dawniej marka szukała twarzy, teraz szuka głosu, charakteru i człowieka, przy którym odbiorcy nie naciskają od razu przewiń.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
5: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
4: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
6: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
7: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
6: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna

0: napełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
1: Co w ogóle płacimy, te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze?
2: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
0: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
4: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyła się 24. zwyczajna sesja Rady Miasta. Głównym powodem zwołania sesji było utworzenie żłobka Puchatkowo. Żłobek powstanie na osiedlu Kaszubskim w budynku, gdzie obecnie jest również przedszkole.
5: Przedszkole pozostaje, ale otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Malucha Plus. Przygotowujemy cały czas pomieszczenia i od 1 września chcemy, aby wystartowała grupa żłobkowa dla 16 dzieci. W związku z tym musimy powołać żłobek, który będzie nazywał się Puchatkowo.
4: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Podczas obrad radni procedowali również liczne zmiany w budżecie miasta, w ramach których do planu finansowego wprowadzono pozyskane środki zewnętrzne.
5: Pozyskaliśmy środki na budowę boiska Waza, 4,5 miliona złotych. Dokładamy do tego 4,5 miliona środków miasta, aby zrealizować to zadanie. Środki dla Wejherowskiego Centrum Kultury, które pozyskało dotacje na modernizację, ale także cyfryzację najmniejszej sali kinowej, którą mamy w WCK-u, czyli sali Apollo. 500 tysięcy dofinansowania, a my dokładamy także na dzisiejszej sesji 500 tysięcy do Wejherowskiego Centrum Kultury, aby to zadanie, ale także inne zadania bieżące mogło realizować.
4: Dodaje Kraszkiewicz. 150 tysięcy złotych miasto przeznaczyło na sfinansowanie prac konserwatorskich przy budynku Konwiktu. Miasto wprowadziło do budżetu również 18 milionów złotych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To nie koniec, bo miasto szykuje się do bardzo dużej inwestycji. Budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Batalionu Morskiego i ulicy Dębowej. Miasto wykona projekt tej inwestycji.
5: Duża inwestycja, ale niezwykle potrzebna dla miasta, ale nie tylko dla miasta Wejherowo. Myślę, że także bardzo ważna dla gminy Wejherowo z punktu widzenia połączenia chociażby Bolszewa, tamtych rejonów, z miastem, z centrum miasta, z przejazdem na Gowino, ale także chociażby z urzędem gminy. W związku z tym służąca, myślę, nie tylko mieszkańcom Wejherowa, ale także służąca temu tym wszystkim, którzy będą jechali nad morze.
4: Tłumaczy Kraszkiewicz. Inwestycja budowy bezkolizyjnego przejazdu wynika z modernizacji linii kolejowej 202. Prace mają na celu budowę drugiego toru na odcinku Słupsk-Gdynia. Zakończono realizację pierwszego etapu budowy ulicy Kwiatkowskiego w Łebie. Inwestycja rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku, a oficjalny odbiór i oddanie drogi do użytkowania nastąpiły 24 czerwca. Realizacja projektu była wymagająca ze względu na warunki gruntowe i hydrologiczne. W trakcie prac konieczna była m.in. wymiana gruntów oraz wykonanie dodatkowego kolektora tłocznego do odprowadzania wód opadowych z okolicznych ulic. Wysoki poziom wód gruntowych oraz dodatkowe roboty infrastrukturalne wpłynęły na wydłużenie harmonogramu inwestycji. W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową infrastrukturę podziemną, w tym kanalizację sanitarną i deszczową, przepompownię wód opadowych oraz kanał teletechniczny. Powstało także nowe oświetlenie drogowe na odcinku od ulicy Starzyńskiego do ulicy Łąkowej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 milionów złotych, z czego znaczną część pokryło dofinansowanie z programu wspierającego kluczowe inwestycje infrastrukturalne w województwie pomorskim. Nowa droga ma usprawnić komunikację w tej części miasta i poprawić komfort poruszania się mieszkańców oraz turystów. Mieszkańcy Słupska będą mogli sami zdecydować, na co miasto przeznaczy ponad 4,5 miliona złotych. Od wtorku 30 czerwca słupszczanie będą mogli zgłaszać swoje pomysły do słupskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027. O szczegółach mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz.
6: Czekamy na pomysły mieszkańców do 19 lipca, które to mogą zgłaszać w rozmaitych sferach życia publicznego, społecznego, miejskiego. Sport, kultura, poprawa przestrzeni miejskiej, infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie zielenią, remonty np. chodników, działania prozdrowotne. Wszystko to, co dla mieszkańców jest ważne, uważają, że powinno być zrealizowane, to jest ten czas, kiedy ten pomysł mogą zgłosić.
4: W tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pojawi się możliwość zgłaszania projektów społecznych dedykowanych placówkom

0: Światowym wprowadzono także nową kategorię projektów związaną z poszerzeniem granic miasta osiedle Bolesławice, które niedawno zostało włączone do Słupska. W tym roku na realizację projektów przeznaczono łącznie 4 620 000 zł. Wnioski można składać do 19 lipca elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej slupsk.konsultacjeiotest.pl lub w formie papierowej osobiście w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji przy ulicy Tuwima 34 w Słupsku.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Ledwo się lato zaczęło, już mamy solidne upały na termometrach. Dzisiaj 28 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 26 w Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Luzinie, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Zachmurzenie małe, no co najwyżej miejscami, momentami umiarkowane, na opady się nie zanosi, a wiatr mamy cały czas słaby. Noc mało brakuje, żeby była prodopikalna, około 16-18 stopni będziemy mieli na termometrach.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. I tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i rzecz jasna zapraszam Was na jutro. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce,

0: i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa. Witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną Maciej Szymański, organizator turnieju piłki nożnej imienia Michała Mazura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Właśnie o tym turnieju dzisiaj będziemy rozmawiać, ale ja bym chciała najpierw wspomnieć Michała. Proszę, powiedz, kim był Michał. Co takiego stworzył w Wejherowie? Za co go pamiętamy?
3: Tak, Michał był naszym kolegą z osiedla. Również fanatykiem piłki nożnej i z tej uwagi założył klub sportowy Chopina Wejherowo w 2003 roku, który stowarzyszał po prostu kolegów i prowadził różnego rodzaju gierki sportowe na boisku przy Szkole Podstawowej nr 8.
2: Czyli on porywał swoich kolegów do właśnie do sportu, do tego, żeby się ruszać, żeby coś robić, a teraz wy porywacie innych do tego właśnie, żeby grać w piłę.
3: Tak jest, no nie ma co mówić, aktywność fizyczna jest potrzebna. Widzimy też, w którym kierunku społeczeństwo zmierza. Ciągła cyfryzacja, nowe technologie. Coraz mniej młodzieży wychodzi na dwór, rozmawia ze sobą, także wydaje mi się, że każdy event wymagający aktywności fizycznej, aktywności ruchowej jest dobry, jest pomocny i przyniesie efekty w przyszłości.
2: A to już 13 lat. Ja pamiętam te pierwsze turnieje, bo też tutaj w redakcji byłam i też nagłaśnialiśmy te imprezy. To 13 lat. Co się zmieniło na przestrzeni tego czasu?
3: Zakres, wielkość tego turnieju, wielkość uczestników, wielkość wolontariuszy, liczba wolontariuszy. Wszystko, można powiedzieć, że wszystko. Tak jak wspomniałem, Michał założył ten klub i turniej, w początkowej fazie tylko turniej piłkarski bez elementu charytatywnego, jest robiony na jego cześć od 2010 bodajże roku. W 2009 Michał zmarł, notabene jutro będzie 17. rocznica jego śmierci. Turniej rósł z roku na rok. Tak jak powiedziałem, na początku tylko wydarzenia piłkarskie, później już chyba w drugim i w trzecim roku doszedł ten cel charytatywny i tak stopniowo ciułaliśmy te cegiełki na pomoc potrzebującym.
2: No właśnie, jeszcze jesteśmy przed turniejem, ta organizacja. To są też ludzie, którzy gdzieś tam się skrzykują, zwołują i razem próbują coś zrobić dobrego.
3: Tak jest, nie ma co ukrywać. To jest jakby jedyne wydarzenie, które sygnujemy jako my, jako klub sportowy Chopina. Tak jakby inne stowarzyszenia mają pełen zakres obowiązków i gamę, którą mogą oferować mieszkańcom. My stety, albo nawet stety, niestety, organizujemy tylko ten jeden turniej, ale wydaje mi się, że nawet z dużym rozmachem. I tak jak powiedziałaś, pełno wolontariuszy i przybywają jeszcze z roku na rok z uwagi na to też, że nasze dzieci naszych znajomych biorą w tym udział i chcemy tak stopniowo przekazywać tą pałeczkę. Zgadujemy się już praktycznie od połowy lutego, tak? Czyli mamy ten okres taki wygaszenia, który jest po każdym turnieju, trwa tam 4-5 miesięcy. Od lutego praca w re, szukamy sponsorów, szukamy nowych partnerów, zgadujemy się, omawiamy to, co robiliśmy dobrze w minionym roku, to, co robiliśmy źle. No i nastawiamy się na tą końcówkę czerwca, żeby jak najlepiej spełnić swoją powinność.
2: No właśnie, to o turnieju trochę. Powiedz, ile drużyn w tym roku zobaczymy? Jaki ten poziom sportowy może być? Jak to będzie wyglądało?
3: Jak co roku gramy dwie grupy. W tym roku jest 10 zespołów i dosłownie jeszcze przed dwoma godzinami dopinałem ostatni zespół plus byłem po sobie z sędziami, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Sobota dwie grupy. Zaczynamy od 15:15 w grupie A. O 17:45 grupa B. Niedziela w trakcie festynu, który jest od 12 do 17, gramy mecze pucharowe, tak zwane mecze o miejsca. Jeśli chodzi o sam zakres zespołów, to generalnie są nasi znajomi. Zawsze pocztą pantoflową najlepiej zdobywa się te zespoły, tym bardziej, że większość tych ludzi kojarzy, tak jak też mówiłaś, od pierwszych lat powstawania tego turnieju, nasz event. Także skrzykujemy się już w maju, ogłaszamy też otwarty nabór, jeśli by nam nie starczyło drużyny.

0: I tak to jakoś się wszystko spina, że w chwili obecnej około 150 zawodników, myślę, weźmie udział w tym turnieju.
1: Dobrze, tutaj stawiamy kropkę i po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do rozmowy. A ja mam być jak lato, ach.

0: A my wracamy do rozmowy. Ze mną Maciej Szymański, organizator turnieju imienia Michała Mazura. To będzie piłka nożna. 150 zawodników, o tym już mówiliśmy. Bardzo ciekawe nazwy tych zespołów są. Zawsze, tak, zawsze zaglądam.
1: Tak, jak zawsze, no.
0: Coś wiadomo, co w tym roku?
1: Oczywiście poza naszymi dwiema ekipami, czyli Chopinowej i Herowo, mamy taką nazwę Thunder Force. Mamy zaprzyjaźniony opłatkowski salon partnerski. W zeszłym roku, pamiętam, jeszcze była taka nazwa Real Gościcino, co pamiętam, jeszcze z Mieszkiem się śmialiśmy, że duża piłka przejeżdża do Wejherowa. No, w tym roku akurat...
0: No ta nazwa może przyciągnąć, rzeczywiście.
1: W tym roku mundialowym akurat takich egzotyków u nas już nie ma.
0: Okej, oprócz turnieju macie jeszcze mnóstwo innych atrakcji. Piknik rodzinny, proszę powiedz, no co się wydarzy, co tu jest? Widzę, że tutaj jest mnóstwo różnych punktów programu.
1: Tak jest, jakby formuła... Główna nie zmienia się. Niedziela, ulica Naniska 22 w Wejherowie, festyn rodzinny. Już wcześniej powiedzieliśmy, że tego dnia też odbędą się mecze finałowe turnieju piłkarskiego. I jak zawsze cel charytatywny. W tym roku dochód z tego całego festynu, z atrakcji, z cegiełek będzie przeznaczony na pomoc dla 11-letniego Adama. Adam był wcześniakiem. Ciąża przebiegła prawidłowo. Niestety dochodziło do oddzielającego się łożyska. Potrzebne było cesarskie cięcie, niestety doszło do niedotlenienia organizmu i wobec tego właśnie Adaś ma między innymi czterokończynowe porażenie dziecięce plus szereg innych niestety dolegliwości, ale jak widać też na załączonym zdjęciu, jest dzieckiem bardzo otwartym, bardzo radosnym, szukającym kontaktu. Nie jest co prawda samodzielny, ale jakby jego naturalne cechy tłamszą to całe zdarzenie, które go spotkało. I wobec tego właśnie dochód z wszystkich tych atrakcji, a jest ich oczywiście cała masa i też staramy się wyjść na wprost oczekiwaniom z roku na rok, rozszerzamy tą naszą ofertę. W tym roku będą zabawy rodzinne, jak skakanie w workach, to też znane chyba z naszych lat młodzieńczych. Postaramy się wykorzystać tą małą bieżnię przy szkole i puścimy dzieciaczków najmłodszych w zawody biegowe. Dodatkowo będą kucyki, klasycznie straż pożarna z pianą. Będzie duża koparka zabezpieczona razem z operatorem. Każde dziecko będzie mogło usiąść, pokierować łyżką, zobaczyć jaki jest ogrom tego

0: masywnej koparki. Dodatkowo pełen garmasz, pizza, grill, popcorn, wata cukrowa.
1: No dobrze, kto was wspiera w takim razie, bo dużo tego jest. Wiemy, że miasto na pewno jakąś cegiełkę dorzuca. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wsparcie?
0: Tak jest. Miasto jest z nami od początku i tak jak wspominamy co roku osobę Michała Mazura, tak od 5 lat też niestety jego taty Adama i jeszcze wcześniej głównym jakby patronem z ramienia miasta wówczas był pan świętej pamięci pan Bogdan Tokłowicz. Niezmiennie miasto nas wspiera. Co roku ta pomoc jest coraz większa. I jest ona przede wszystkim nieoceniona, tak? Nawet jeśli chodzi o zasięg w mediach, ale też jeśli chodzi o kontakty, o pomoc w pośredniczeniu, poszukiwaniu partnerów, etc., etc. W tym roku oczywiście też już doszedł powiat wejherowski, doszła gmina i tutaj mamy jeszcze też główne jakby stowarzyszenia sportowe z naszego miasta, czyli Tytani Wejherowo, Gry Wejherowo. Oni są praktycznie z nami od początku, plus cała masa właśnie, tak jak mówiłem, firm i podmiotów, które już liczymy prawdopodobnie ponad 100.
1: Okej, jeżeli chodzi o tą zbiórkę charytatywną, to w jaki sposób można pomóc? W jaki sposób uczestnicy po prostu tego wydarzenia, ci, którzy przyszli pooglądać mecz, czy przyszli poskakać na dmuchańcu, w jaki sposób oni będą mogli wesprzeć?
0: To może najpierw zacznijmy od tych, którzy nie będą mogli się zjawić. Wiemy, że nadchodzi fala opałów, kończy się rok szkolny, jest jeszcze niedziela handlowa, także wszystkich tych, których nie będziemy mogli gościć, zachęcamy do odwiedzania naszego wydarzenia w internecie. Jest tam dokładny link fundacji i numer konta, gdzie można wesprzeć Adasia. A jeśli chodzi o osobiste stawiennictwo na naszym turnieju, cały festyn jest darmowy. Przy każdej atrakcji będą znajdowały się puszeczki, będą chodzili też wolontariusze, którzy będą zbierali po prostu taką dobrowolną cegiełkę. I czy to będzie 2 zł, 5 zł, 10, 50, 100, nie ma absolutnie żadnego większego celu, tak. Wszystko później będzie kumulowane, pójdzie w całości na pomoc dla Adasia, a przez te mikrodatki też dzieciaki będą mogły uczestniczyć naprawdę w fantastycznych atrakcjach.
1: Pogoda się, wydaje się, że będzie bardzo, bardzo dobra, także myślę, że to nawet za dobra, jeżeli możemy tak powiedzieć. Gdzie w sieci was szukać, jeżeli ktoś może będzie chciał więcej informacji albo skontaktować się, jak was znaleźć?
0: Jak zawsze popularny serwis Facebook, tam mamy swoje wydarzenie. Możecie też nas tam znaleźć przez nasze stowarzyszenie, Klub Sportowy Chopina Wejherowo, albo kierować bezpośrednio wiadomości do mnie.
1: Okej, to poproszę jeszcze krótkie zaproszenie. Dlaczego warto was odwiedzić w najbliższy weekend?
0: Od zeszłego roku nasz kolega chyba Piotrek wpadł na takie hasło pomagajmy pomagać. Myślę, że nic bardziej nie scala ludzi, nie scala Polaków, tym bardziej, że w tym roku też mieliśmy tego kilka takich dużych wydarzeń, które faktycznie rosły i nic nie sprawia takiej radości, jak właśnie pomóc drugiemu człowiekowi. Dobro wraca, serce rośnie. Zapraszamy.
1: 28 czerwca, godzina 12, 17, 13 charytatywny turniej piłki nożnej imienia Michała Maziego Mazura. Maciej Szymański był ze mną. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: babe.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
7: Startujemy o 4 po południu z kasiapską gościnnością. Rocimy na początek lata.
6: O 16:30 wystąpią koleczkowianie, o 17:00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19:30 kapela Allegro z Podhala.
7: A jak są symni, to bądzałegniowy pekaz, a puga fire show.
6: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
7: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, westa wszystko co kasiewści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, bo i dobrze wita co wząd.
6: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16:00.
7: Zapraszamy.
6: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
7: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.50 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Już dosłownie za chwilę zaczynają się nam wakacje, ale zanim one się zaczną, to nie jest tak, że w regionie nic się nie dzieje, wszyscy na nie czekają. Oj, nie dzieje się. Dzieje się. Duża szmitchu tutaj normalnie zabrakło, a w studiu nie jestem sam. Są ze mną tutaj Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Ryszkę z portalu nadmorski24.pl. I od jakiego medium dzisiaj zaczynam? Od portalu czy od telewizji?
2: Dzień dobry, to może tradycyjnie zaczniemy od telewizji. Serwis rozpoczniemy od pożaru, do którego doszło w Rumi. Konieczna była ewakuacja ponad 400 osób. Powiemy dziś również o sesji Wejherowskiej Rady Miejskiej oraz o sukcesie pierwszej edycji charytatywnego festynu Łączy Nas Dobro. W ramach wydarzenia udało się zebrać ponad 180 tysięcy złotych. W serwisie dziś także wójt gminy Wejherowo z absolutorium i wotum zaufania. Pokażemy także nowy mural na siedzibie banku w Rumi. Jego twórcą jest lokalny artysta Tuse. I na koniec zaproszenie na święto Wejherowskiego Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej, które odbędzie się już jutro.
1: No to teraz czas na portal.
3: Tak jest. Gorąco za oknem, gorąco również na naszym portalu. I tak, dzień rozpoczęliśmy od tragicznych doniesień z Czarnej Wody, gdzie dziś rano doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Śmierć poniosła w nim 7-letnia dziewczynka. Na naszej stronie piszemy również o wczorajszym wypadku z udziałem samochodu osobowego w Wyszecinie w gminie Luzino oraz o dzisiejszej sesji Rady Miasta Wejherowa, na której między innymi przegłosowano uchwałę w sprawie utworzenia miejskiego żłobka. Piszemy również o podwyżkach opłat za wodę i ścieki, więc sprawdźcie gdzie i przede wszystkim o ile wzrosną Wam rachunki. Dziś zaglądamy również do Gdańska, w którym dziś rozpoczęła się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Zapowiadamy również wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższy weekend, a wśród nich cieszące się niezmiennie ogromną popularnością wejherowskie klamoty, które po raz 17 odbędą się w ekofabryce.
1: No właśnie, na dworze upał, więc wy sobie wygodnie siądźcie w cieniu, chociażby w domu, odpalcie klimę, jeśli ją macie, a my wam załatwimy dobrą muzykę.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.
3: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohes. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
4: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
3: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
5: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
3: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohes podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
6: Śródmiejski węzeł Ozęcz jest wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
3: Woprawcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z

0: Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kolejny mural w Rumi cieszy już oko kierowców i przechodniów. Artystyczna realizacja tym razem pojawiła się na elewacji banku przy ulicy Morskiej 21.
2: Pierwszy nasz mural uzyskał naprawdę bardzo dobre opinie, jeżeli chodzi o tutaj o Rumię. W związku z tym też postanowiliśmy, aby stworzyć coś jeszcze bliżej banku. W związku z tym też zaprosiliśmy do udziału naszego artystę lokalnego, Tuse, który też był twórcą pierwszego muralu i wspólnie razem wymyśliliśmy projekt tego właśnie muralu.
1: Mówi wiceprezes zarządu Banku Rumia Spółdzielczego Marzyna Wiczling.
3: Tuse jest też lokalnym artystą i my tutaj poprzez tą współpracę pokazujemy, że zależy nam na tej lokalności właśnie, na czymś, co jest robione indywidualnie, jest trochę inne. Ponownie wspieramy tutaj tą ideę zamiany przestrzeni typowych billboardów, którymi ludzie są już zmęczeni, na coś bardziej wyjątkowego. Chcemy wspierać zarówno lokalnych artystów, jak i lokalnych przedsiębiorców i lokalną w ogóle tutaj społeczność.
1: Dodaje dyrektor Zespołu Produktów i Komunikacji Banku Rumia Spółdzielczego Aleksandra Stachurska. Tym razem hasłem przewodnim muralu jest Tu se robię biznes.
2: Jest to jakby nawiązanie do naszej działalności bankowej, tak? Czyli podstawową działalnością bankową jest biznes. My robimy biznes z naszymi klientami i właśnie ten mural miał o tym mówić, tak? Że jesteśmy razem z lokalnymi mieszkańcami, robimy z nimi biznes i chcemy jak najbardziej właśnie tym muralem też do tego zachęcić.
1: Tłumaczy wiceprezes zarządu Banku Rumia Spółdzielczego Marzena Wiczling. Podczas oficjalnej prezentacji nowego muralu na mieszkańców czekały dodatkowe atrakcje.
3: Nam zależało, żeby stworzyć tutaj dla ludzi taką strefę trochę chilloutu. Jest dzisiaj bardzo ciepło, więc mamy lody, przepyszne lody. Mamy możliwość zakręcenia kołem fortuny, w którym można wygrać fajne nagrody. Tak naprawdę każdy, kto przyjdzie do nas, może zakręcić. To nie ma znaczenia tak naprawdę, czy odpowie na jakieś pytanie, czy nie. To wszystko jest po prostu tutaj dla ludzi. No i można sobie na leżaczkach trochę posiedzieć, spędzić miło czas i właśnie tak po sąsiedzku chcieliśmy zrobić coś fajnego.
1: Opowiada dyrektor Zespołu Produktów i Komunikacji Banku Rumia Spółdzielczego Aleksandra Stachurska. Poprzednia praca artysty została odsłonięta 23 kwietnia przy ulicy Dąbrowskiego 3 w Rumii. Gmina Cewice zapowiada rozpoczęcie kontroli nielegalnych podłączeń kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej na prywatnych posesjach. Jak zaznaczają urzędnicy, odprowadzanie wód opadowych do systemu sanitarnego jest zabronione przepisami prawa i może wiązać się z karą grzywny sięgającą nawet 10 tysięcy złotych. Kontrole mają być prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i obejmować sprawdzanie studzienek kanalizacyjnych, szczelności połączeń oraz weryfikację, czy do instalacji nie zostały nielegalnie wprowadzone wody opadowe. W przypadku wątpliwości planowane jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, który ma pomóc w lokalizacji ewentualnych nieprawidłowości. Jak wskazuje gmina, celem działań jest ograniczenie napływu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, co ma przełożyć się na zmniejszenie kosztów jej utrzymania oraz ograniczenie ryzyka przeciążeń i podstopień. Mieszkańcy, którzy nielegalnie odprowadzają deszczówkę do kanalizacji, są wzywani do samodzielnego usunięcia takich podłączeń przed rozpoczęciem kontroli. W przeciwnym razie mogą zostać podjęte dalsze kroki prawne. Kilkadziesiąt milionów złotych może pochłonąć odbudowa zakładu produkującego aerozole w Harnowie w powiecie słupskim. Firma prowadzi rozmowy z lokalnymi samorządami i firmami. Wsparcie zadeklarowała już gmina Ustka. Pomoc chce także Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Miasto Słupsk. W pomoc ma włączyć się także Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, który rozważa działania wspierające pracowników i firmę. Przypomnijmy, do pożaru fabryki znanego producenta aerozoli i chemii gospodarczej doszło w minioną niedzielę. Ogień gasiło ponad 200 strażaków z 60 zastępów. W wyniku pożaru spłynęły hale produkcyjne i magazynowe o łącznej powierzchni ponad 3000 m2 wraz ze znajdującymi się tam towarami i wyposażeniem. Ocalały jedynie budynki biurowe, które również wymagają remontu. Przyczyny pożaru nie są znane. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia słupska prokuratura wraz z policją i biegłymi z zakresu pożarnictwa. Oględziny pogorzeliska rozpoczną się najwcześniej kilka dni po zdarzeniu. W fabryce aerozoli w Harnowie pracuje ponad 300 osób. Właściciele zakładu prowadzą rozmowy z lokalnymi władzami, których celem jest nie tylko odbudowa fabryki, ale także utrzymanie miejsc pracy.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca

0: Co prawda jeszcze niedawno mieliśmy wyższe temperatury, ale te, które dziś pojawiają się na termometrach, również są całkiem solidne. 28 stopni w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy, 26 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Dla tych, którzy nie lubią wysokich temperatur, no to ja serdeczne współczucie mogę tylko wyrazić. Ciśnienie 1017 hektopaskali, zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda, Norda.

0: Za oknem gorąco, a w głośnikach Radia Nord FM Julia Wieniawa. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Tak zaczynamy dzisiejsze popołudniowe spotkanie w programie Nordo na fali. A oprócz tego, że dzisiaj bardzo gorąco, to mamy wyjątkowy dzień, szczególnie bliski mieszkańcom naszego regionu, bo 26 czerwca obchodzimy Dzień Marynarza i to jest świetna okazja, by pozdrowić wszystkich, którzy pracują na morzu, pływają po świecie i tych, którzy właśnie są gdzieś daleko od domu. Życzymy Wam spokojnego morza, pomyślnych wiatrów i zawsze szczęśliwego powrotu do portu. Do 18 Nordo na fali i przez najbliższe 3 godziny sprawdzimy, co dzieje się w regionie, zajrzymy na Bałtyk, będą lokalne informacje, zagadka dnia i oczywiście mnóstwo dobrej muzyki. I bardzo jestem ciekawy, czy macie jakieś swoje ulubione nadmorskie miejscowości. Za chwilę to sprawdzimy. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
4: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Reklama.

Tu Radio Norda i z taką muzyką można spokojnie spakować plecak i wybrać się nad nasze polskie morze. Klikam nadmorski24.pl i zakładka nasza kamery i zaglądamy dzisiaj do mojego ulubionego miejsca, plaża Białogóra, gdzie lato rozgościło się już na dobre. Pięknie, pięknie tam jest, proszę Państwa, zapraszam. Morze prezentuje się bardzo spokojnie dzisiaj. Szeroka, piaszczysta plaża zawsze robi świetne wrażenie. Nie ma zbyt wielu parawanów, ale są te wpaski tradycyjne. Sprawdźcie sami nadmorski24.pl. No i patrząc na prognozę pogody i zapowiadaną falę upałów, można śmiało powiedzieć, że w najbliższych dniach ręczniki i parawany będą miały pełne ręce roboty. I tak jak wspomniałem, plaża Białogóra to moje ulubione miejsce nad morzem. A jaka jest wasza ulubiona nadmorska miejscowość? Czy też Białogóra, może Dębki, Jastrzębia Góra, Karwia, Hel, Łeba, a może jeszcze inne miejsce, do którego wracacie każdego lata? Dajcie znać na radiowym czacie. Chętnie sprawdzę, które miejsce nad Bałtykiem skradło wasze serce. Tu Radio Norda i halo kierowcy, bądźcie z nami, bo za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Na zegarach mamy już 15.30 i 13 sekund. Janusz Ludwiczak, witam. Czas zatem sprawdzić, czy czwartkowe popołudnie czeka nas staniem w korkach, czy idziemy płynnie. Rozpoczniemy od Gdyni. Na Wielkopolskiej mamy zator od wysokości cmentarza do przystanku PKM-ki w Karwinach. Na Sopockiej, uwaga, dwukilometrowy korek. Na Lei Zwycięstwa zwalniamy już od Orłowskiej. Uważajcie na Janka Wiśniewskiego na wysokości dworca kolejowego. Mamy tam zderzenie dwóch aut. Z tego powodu tworzy się mały zator. Na Morskiej niewielkie spowolnienie od Uniwersytetu Morskiego. Jeżeli jedziecie teraz obwodnicą, przygotujcie się na nieco dłuższą podróż przed wyjazdem w Chylonii. W stronę przeciwną zwalniamy od obwodnicy, na obwodnicy od zjazdu z trasy Kwiatkowskiego. Jeżeli dojeżdżacie teraz do Gdyni, z Gdyni do Kosakowa, to liczcie się z zatorem na Pułkownika Dąbka. Niewiele lepiej wygląda też Derdowskiego. Wurmi spowolnienie na Sobieskiego, Kosyniorów i Dębogórskiej. Czas na Ledę, jazda na pierwszym biegu Gdańską, już od obwodowej. Sporą kolejkę mamy też na obu kierunkach na Puckiej. Skoro mowa o Pucku, stoi 215 od Wejherowskiej w kierunku Helu. Uważajcie na Żarnowskiej w Krokowej. Z powodu remontu mamy spowolnienie na tym fragmencie 213. Pamiętajcie również o remoncie nawierzchni w Rozewiu na 215. Ruch tam odbywa się cały czas wahadłowo. Tak na pozostałych trasach nadmorskich, na szczęście bez utrudnień. Powróćmy do małego Trójmiasta Kaszubskiego. W centrum Wejherowa zwalniamy na 3 maja, Sienkiewicza, 10 lutego i Dworcowej. W północnej części niewielkie spowolnienie na Ofiar Piaśnicy. W Bolszewie tradycyjnie zwalniamy na Zamosnej. W Gościcinie krótki postój na Starej Szóste. Wjedźmy teraz do Lęborka, który no niestety praktycznie stoi. Przejazd 214 przez całe miasto zajmie Wam nawet 20 minut. Na koniec Słupsk. Jeżeli wjeżdżacie do miasta od strony Rydzikowa, to spowolnienie czeka Was na Bohaterów Westerplatte w rejonie Hubalczyków. Do Kobylnicy zator na 21. W centrum Słupska w tej chwili najgorsza sytuacja na Kościuszki tramwajowej. No niewiele lepiej też Kopernika i Kaszubska wygląda. Kolejka na 213 do Siemianic, przepraszam. Na kolejnej wylotówce swoje trzeba odstać na 21 do Kobylnicy.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez blisko 6 godzin, gdy ciemno zacznie robić się o 9:30 wieczorem. Korzystajmy więc z tak dobrej pogody, tym bardziej, że dni będą coraz krótsze. W nocy niebo praktycznie bezchmurne,

0: Temperatura minimalna od 15 stopni w Słupsku i Lęborku, 17 w Gdyni, najcieplej nad samym morzem w okolicach 19 kresek powyżej zera. Jutro nadal słońca i wręcz gorąco. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni w pasie nadmorskim, 25 w Gdyni, 28 w Gniewinie, najcieplej Słupskie, 32 kreski powyżej zera. Pamiętajcie o odpowiednim nawadnianiu na barometrach 1100 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem!

0: Chyba każdy chciałby mieć teraz taki dom nad wodą. Do tego zimne napoje, prawda? Tu Robert Jastrzębski, Nordo na fali. No słuchajcie, lato potrafi dać popalić nie tylko nam, ale również naszym czworonożnym przyjaciołom, bo to można przeczytać dzisiaj w nadmorskim24.pl, że przed ratuszem w Lęborku ponownie ustawiono miski z wodą dla psów. Znajdziecie je przy wejściu do ulicy Armii Krajowej oraz na zacienionym dziedzińcu. Są regularnie uzupełniane świeżą wodą, żeby każdy psi spacerowicz mógł ugasić pragnienie. I to jest, proszę Państwa, dobra okazja, żeby przypomnieć o kilku prostych zasadach. W upały wybierajmy spacery rano lub wieczorem, unikajmy rozgrzanego asfaltu i pamiętajmy o stałym dostępie zwierząt do świeżej wody. I tu przy okazji jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nigdy nie zostawiajmy psa w samochodzie, nawet na kilka minut. W nagrzanym aucie temperatura rośnie błyskawicznie i może stanowić śmiertelne zagrożenie. Zatem lecą brawa dla Lęborka za taką inicjatywę. Czasem wystarczy miska świeżej wody, żeby dla czworonożnego przyjaciela zrobić naprawdę wielką różnicę. W Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na

granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.

0: Elbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: 17 lat temu, 25 czerwca w 2009 roku, zmarł Michael Jackson, legendarny artysta, którego muzyka i sceniczne widowiska zmieniły oblicze popkultury. Polscy fani szczególnie pamiętają jego jedyny koncert w kraju, który odbył się 20 września 1996 roku na warszawskim Bemowie. Ponad 100 tysięcy osób przyszło wtedy zobaczyć na żywo króla popu. Wydarzenie było częścią trasy History World Tour, obejmującej 82 występy na całym świecie. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii kraju i jedno z pierwszych na taką skalę po transformacji ustrojowej. Wizyta Jacksona była wydarzeniem bez precedensu, zarówno pod względem skali, jak i medialnego zainteresowania. Samolot Jacksona wylądował w Warszawie 18 września. Już na lotnisku Okęcie czekały na niego tłumy fanów i dziennikarzy, a przejazd z lotniska do centrum miasta transmitowała telewizja. Stolica Polski dosłownie oszalała na punkcie króla popu. Na show Michaela Jacksona w Polsce sprzedano około 100 tysięcy biletów, jednak szacuje się, że na teren wydarzenia dostało się nawet 120 tysięcy osób. Część fanów sforsowała ogrodzenia i weszła bez wejściówek. Koncert rozpoczął się spektakularnie. Na scenę zjechała kapsuła przypominająca statek kosmiczny, z której wyszedł Jackson w złotym skafandrze. Tłum wpadł w euforię. W trakcie ponad dwugodzinnego występu artysta wykonał około 20 utworów, w tym największe przeboje. Oprawa koncertu, światła, lasery, pirotechnika, scenografia była na światowym poziomie i wyznaczyła nowe standardy dla polskich wydarzeń muzycznych.

0: tam słońce, gdzie my i Wiktor Dyduła. No na pewno na słońce w naszym regionie ostatnio nie możemy narzekać. O pogodzie w Radiu Nord FM na pewno po 16. I też zapraszam Was, bo w najnowszym serwisie regionalnym Nord FM m.in. zabierzemy Was do gminy Główczyce, gdzie seniorzy pokazali, że na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń zawsze jest dobry czas. Jak się okazuje, odwiedzili Pomorskie Forum Rad Seniorów w Gdańsku. No i wrócili z nowymi pomysłami, a przy okazji mogli skorzystać z bezpłatnych badań i warsztatów z pierwszej pomocy. Jakie doświadczenia przywieźli ze sobą i dlaczego takie spotkania są tak ważne, o tym powiemy już za chwilę. W najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda FM zapraszam w imieniu Michała Jarosza.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Yeah.
1: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Letnia wyprzedaż Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
3: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
4: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
3: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
5: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
6: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
5: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
3: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
7: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Żołnierze Wejherowskiego Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej wraz z zatrudnionymi pracownikami Resortu Obrony Narodowej będą obchodzić święto swojej jednostki. Główne uroczystości odbędą się na placu Jakuba Wejhera. Widowiskowa uroczystość będzie okazją do wręczenia odznaczeń, a także nagród wyróżniającym się żołnierzom.
8: Decyzją ministra obrony narodowej 281 święto

0: batalionu przypada 1 lipca, aczkolwiek dowódca zdecydował, że to święto będziemy dedykować mieszkańcom naszego miasta, powiatu. Dedykujemy to właśnie dzieciakom szkolnym, bo będziemy mieli różnego rodzaju atrakcje tutaj, począwszy od sprzętu wojskowego. No i oczywiście będziemy mieli tutaj poczęstunek w formie naszej tradycyjnej gruchówki wojskowej.
1: Mówi rzecznik prasowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie starszy chorąży sztabowy Marcin Gren. Piątkowe uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:30 mszą świętą w kaplicy garnizonowej na terenie jednostki wojskowej.
0: Tutaj z tego miejsca oczywiście wszystkich zapraszam. Brama naszej jednostki jest otwarta. O godzinie 11:15 dowódca zadecydował, że całe nasze wojsko, nasi żołnierze, nasi marynarze przemieszczą się po prostu przez ulicę naszego miasta, tutaj ulicą Sobieskiego, na rynek przepiękny.
1: Dodaje Gren. Główne uroczystości odbędą się z kolei na placu Jakuba Wejchera. Członkowie Rady Seniorów z gminy Główczyce wzięli udział w Pomorskim Forum Rad Seniorów, które odbyło się w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń oraz dyskusji o działaniach wspierających osoby starsze w regionie. W trakcie forum uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dotyczących aktywizacji seniorów oraz możliwości realizacji lokalnych inicjatyw na ich rzecz. Wydarzenie stanowiło również okazję do rozmów o dobrych praktykach stosowanych w różnych gminach województwa pomorskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część profilaktyczna spotkania. Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań takich jak pomiar poziomu cukru, ciśnienia tętniczego oraz spirometria. Uczestnikom zaprezentowano także pokaz pierwszej pomocy, podczas którego można było przećwiczyć podstawowe czynności ratujące życie. Jak podkreślają organizatorzy, udział w tego typu wydarzeniach sprzyja integracji środowiska senioralnego oraz wspiera rozwój działań na rzecz osób starszych w gminie. Wzrośnie opłata za zakwaterowanie w bursie szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku. Tak zdecydowali podczas środowej sesji słupscy radni. Skąd ta decyzja, wyjaśnia zastępca prezydent Słupska Beata Chrzanowska.
2: Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę za posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz za zakwaterowanie w bursie w wysokości 50% utrzymania miejsca.
1: Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w słupskiej bursie wyniesie 124 zł. W internacie obecnie mieszka 232 uczniów, w tym 4 osoby z samego Słupska, będące w trudnej sytuacji materialnej. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 osoba była przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor!

0: Odrobinę chłodniej mamy teraz niż było to jeszcze w ubiegły weekend, ale to nie dlatego, że jest zimno, oj nie, po prostu mieliśmy już takie upały, a one niedługo znowu wrócą. Dziś 28 stopni Celsjusza, skromne, acz solidne. W Słupsku, Lęborku, Kobylnic oczywiście troszkę się przezrzeźniam, to też jest bardzo ciepło. 26 w Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Luzinie, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Poniżej 20 nie schodzimy, chmur mało.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Całkiem fajnie brzmi to, ale jak gwiazd w Radiu Norda FM. Dzień dobry, ponownie Robert Jastrzębski, do 18:00 to jest program Norda na fali. I co tam nam dzisiaj przynosi kartka z kalendarza? Mamy 25 dzień czerwca. Oprócz tego, że jest gorąco, to z kwiatami dzisiaj idziemy do Doroty, Łucji i Prospera. Wszystkim solenizantom życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i pięknego letniego popołudnia oraz wieczoru. I już to dzisiaj mówiłem, ale przypomnę, że mamy też Dzień Marynarza, święto szczególnie bliskie naszemu regionowi. Jeszcze raz pozdrowienia lecą dla wszystkich, którzy pracują na morzu, pływają po świecie i tych, którzy właśnie są w rejsie. Pomyślnych wiatrów i zawsze szczęśliwego powrotu do domu. Do 18:00 Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: klubowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 24. Łystać jaś do amen.
4: Łystać jaś do amen.
3: Łystać jaś do amen.
4: Łystać jaś do amen.
3: Łystać jaś do amen.
4: Łystać jaś do amen.
3: Zostać do końca.
4: Zostać do końca.
3: Chcele łestac tumk stunką jaś do amen, a film sa nie kłęci wcale.
4: Próżna na finał nadzieja Romka i Antosia, bo film coś nie kończy się.
3: Chcele łestac tumk stunką jaś do amen, a film sa nie kłęci wcale.
4: Łestac jaś do amen.
3: Zostać do końca.
4: Łestac jaś do amen.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Słuchamy Radia Norda i do 18 jeszcze program Norda na fali. A o czym myślą Polacy w czwartek, kiedy jeszcze za oknem świeci słońce i jest tak gorąco? No tylko o urlopach, prawda? O wolnym. O tym, żeby pójść sobie na spacer nad morze albo poleżeć z zimnym napojem w ręku gdzieś tam, chociaż nad naszym polskim morzem. Świetna pogoda, prawda, w regionie. Po co gdziekolwiek wyjeżdżać, jak tu mamy takie ładne tropiki? W Radiu Norda FM kontrolujemy sytuację i sprawdzamy dla Was, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia, żeby właśnie dojechać na plażę, nad morze. I halo kierowcy, zapraszam, za chwilę ostatni raport drogowy w Radiu Norda.
1: Norda na fali.

0: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Tu Radio Norda i ostatni raport drogowy. Mamy informację, że podczas festiwalu Open Air w Gdyni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ulicy Zielonej. Utrudnienia będą obowiązywać w dniach od 1 do 4 lipca w rejonie Babich Dołów i lotniska Gdynia-Kosakowo. Zmiany mają ograniczyć ruch samochodów niezwiązanych z dzielnicą oraz zapobiec parkowaniu aut uczestników festiwalu na ulicach Babich Dołów. Mieszkańcy przez cały czas trwania wydarzenia będą mogli dojechać do swoich domów. Aby usprawnić przejazd przez punkt kontroli, mieszkańcy mogą odebrać specjalne wjazdówki. Ich posiadanie nie jest obowiązkowe, ale samochody z przepustką umieszczoną za przednią szybą będą mogły szybciej przejechać przez miejsce weryfikacji. Osoby bez wjazdówki również wjadą do dzielnicy, ale po standardowej kontroli. Punkt kontroli na ulicy Zielonej będzie działał codziennie od godziny 13 do 5 rano następnego dnia, od 1 do 5 lipca. Do godziny 13 ruch będzie odbywał się bez kontroli, a wyjazd z Babich Dołów pozostanie możliwy przez cały czas. Organizatorzy przypominają, że dla uczestników Openera przygotowano parking festiwalowy od strony Kosakowa i apelują, by nie zajmować ulic dzielnicy. Przenosimy się do Łeby, bo tutaj zakończono realizację pierwszego etapu budowy ulicy Kwiatkowskiego. Inwestycja rozpoczęła się w styczniu w 2025 roku, a oficjalny odbiór i oddanie drogi do użytkowania nastąpiły 24 czerwca tego roku. Realizacja projektu była wymagająca ze względu na warunki gruntowe i hydrologiczne. W trakcie prac konieczna była m.in. wymiana gruntów oraz wykonanie dodatkowego kolektora tłocznego do odprowadzenia wód opadowych z okolicznych ulic. Wysoki poziom wód gruntowych oraz dodatkowe roboty infrastrukturalne wpłynęły na wydłużenie harmonogramu inwestycji. Nowa droga ma usprawnić komunikację w tej części miasta i poprawić komfort poruszania się mieszkańców oraz turystów.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.

0: Na pewno w samochodzie albo w biurze towarzyszy nam klimatyzacja, prawda? Piękna pogoda i gorąco. 26 stopni w Wejherowie, podobnie w Gdyni, w Redzie, w Rumi, a w Słupsku i w Lęborku nawet 28 stopni dzisiaj pokazały termometry. A jaka pogoda nad morzem? Trochę chłodniej, no ale cały czas świeci słońce i 22 stopnie w Dębkach oraz w Ustce. I uwaga, bo jutro jeszcze cieplej.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem!

0: prawie wakacyjną muzyką. To, co dzisiaj się dzieje za oknem, powoduje, że raz, że raczej korzystamy z klimatyzacji, dwa, polecamy zimne napoje, a będzie ponoć coraz cieplej. A nasza zagadka dnia dzisiaj na Facebooku ma trzy słowa kluczowe, to lemoniada, woda i lodówka. Co łączy te słowa i jakie mamy dzisiaj hasło? Próbujcie to rozpracować. Ja podam od razu pierwszą wskazówkę, która brzmi, że hasło składa się z dwóch wyrazów. I będą jeszcze dwie wskazówki. No a przy takich temperaturach dzisiejsza zagadka dnia może okazać się wyjątkowo orzeźwiająca. Do tego do wygrania wyjątkowa nagroda to książka pana Janusza Niżyńskiego pod tytułem Ich pierwsze lato w Nohant. Jest to piękna opowieść obyczajowa z nutą romansu, opowiadająca o burzliwej miłości Fryderyka Chopina i George Sand, pełna emocji i historii i letniego klimatu. Zagadka jak zwykle w formie postu na Facebooku Radia Nordo FM, tam piszemy komentarze, tam próbujemy rozpracować hasło, a finał naszej zabawy przed godziną 18. Zapraszam, kombinujcie, powodzenia!
1: Norda na fali! Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
5: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
7: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
1: Reklama. Reklama.
9: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl

0: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na antenie Radia Nord FM czas na najświeższe informacje kulturalne z naszego regionu, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Miłośnicy muzyki i regionalnej historii nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. Już w najbliższy weekend wejherowo zaprasza mieszkańców na dwa wyjątkowe wydarzenia. Wieczór na placu Jakuba Wejhera upłynie pod znakiem muzyki na żywo. 27 czerwca o godzinie 18 wystąpi zespół OFF. Grupa przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do muzyki. Organizatorzy zaznaczają, że sami muzycy często podkreślają, że muzyka jest dla nich jak wielkie niebo, pełne nut zamiast gwiazd. To właśnie ona od lat inspiruje ich do wspólnego grania i tworzenia. Nazwa zespołu jednak również nie jest przypadkowa. OFF oznacza dla jego członków chwilę oddechu, wyluzowanie i nabranie dystansu do codzienności. W świecie, który nieustannie przyspiesza i wymaga od nas coraz więcej, muzyka staje się dla nich sposobem na zatrzymanie się i czerpanie radości z chwili. Jak podkreślają, wspólne granie daje im satysfakcję, poczucie spełnienia i przekonanie, że czas spędzony na scenie jest czasem dobrze wykorzystanym. Koncert rozpocznie się o godzinie 18, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Natomiast w piątkowy wieczór osoby zainteresowane historią regionu i jego architektonicznym dziedzictwem mogą wybrać się do muzyki piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej. O godzinie 18 odbędzie się tam spotkanie autorskie z Niną Herzberg-Zielezińską oraz Radosławem Kamińskim. Autorzy zaprezentują swój najnowszy przewodnik Dwory i Pałace Pomorza, powiat wejherowski. Publikacja przybliża historię wyjątkowych obiektów rozsianych po całym powiecie, opowiadając o ich dawnych właścicielach, architekturze i roli, jaką odegrały w dziejach regionu. Spotkanie będzie okazją do rozmowy z autorami, poznania kulis powstawania przewodnika oraz odkrycia mniej znanych miejsc powiatu. Na dziś to już wszystkie informacje kulturalne z naszego regionu, a na kolejne Okno na Kulturę zapraszam już jutro o 8:45. Do usłyszenia.

Wszyscy rozpoznają, że to my gramy, prawda? Nordo FM, wakacyjne hity Inner Circle, Long. Pamiętamy takie wielkie przeboje. Więcej takich hitów znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party. Tu Norda na fali, Robert Jastrzębski, no i wystarczyło kilka chwil, a pod naszym postem zrobiło się naprawdę orzeźwiająco. A grają z nami m.in. pani Katarzyna, która przypomina, żeby pamiętać o nawodnieniu. I jeszcze jeden komentarz dorzuca pragnienie ugaszone. Przypomnę, w zagadce dnia trzy słowa kluczowe to lemoniada, woda i lodówka. I hasło, które składa się z dwóch wyrazów, podaje wskazówkę numer dwa, to sok z lodem. Sok z lodem i na pewno nie chodzi o schłodzone napoje, napój z lodówki i schłodzony napój i czas na zimną lemoniadę to też nie jest dobra odpowiedź, którą napisała pani Malwina Mantaj. Niemniej jednak pozdrawiam wszystkich tych, którzy dołączyli do naszej zabawy. Bardzo

0: Fajnie, że jesteście razem z nami. Na razie nie zdradzę nic więcej. Mogę jeszcze przypomnieć, że wskazówka numer 2 to sok z lodem, a w puli nagród dzisiaj książka pana Janusza Niżyńskiego pod tytułem Ich pierwsze lato w Nohant. I wszystko wyjaśni się w finale naszej zabawy przed godziną 18, zatem jeszcze sporo czasu jest i kolejna wskazówka po godzinie 17. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
1: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Początkujący nauczyciel zarabia około 4 000, a dyplomowany około 5 000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1 500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
2: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awanse z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
0: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc poszkodowanej kobiecie. Ta potrzebowała wsparcia medycznego. 19 czerwca koło 13.50 Straż Miejska została poinformowana, że na parkingu przy ulicy Mickiewicza w Wejherowie leży kobieta prawdopodobnie potrącona przez samochód. Domniemanie o potrąceniu nie potwierdziło się jednak. Starsza pani zasłabła, upadła na kostkę brukową i doznała urazu głowy. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Straży Miejskiej, w składzie którego znajdował się ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, założył poszkodowanej na głowę opatrunek i wezwali karetkę pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z dwóch w Polsce decyzją wojewody pomorskiego z dnia 5 marca 2020 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Do tego systemu należy i jeszcze Straż Miejska w Kielcach. W Wejherowskiej Straży Miejskiej pracuje 7 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy.

0: Dwóch nietrzeźwych rowerzystów zostało skontrolowanych w środę wieczorem na terenie gminy Wicko. Mężczyźni poruszali się po drogach publicznych w odstępie zaledwie 20 minut. Obaj otrzymali mandat w wysokości po 2,5 tysiąca złotych. Jak się później okazało, byli braćmi. Pierwsza interwencja miała miejsce po godzinie 20 w Nowęcinie. Służby zostały powiadomione o rowerzyście, który miał jechać slalomem po jezdni. Badanie wykazało, że 39-letni mieszkaniec gminy Wicko miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem i nie mógł kontynuować jazdy. Zdarzenie miało miejsce na drodze publicznej, gdzie nietrzeźwi uczestnicy ruchu mogą stanowić zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników dróg. Niespełna 20 minut później w pobliskiej Szczenurzy ten sam patrol zwrócił uwagę na kolejnego rowerzystę mającego problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Badanie trzeźwości wykazało u 49-latka ponad 2 promila alkoholu. On również został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Podczas legitymowania wyszło na jaw, że jest bratem zatrzymanego wcześniej 39-latka. Łącznie obaj mężczyźni będą musieli zapłacić 5 tysięcy złotych. W Słupsku trwa rozpatrywanie wniosków o wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą. W pierwszym półroczu ubiegłego roku mieszkańcy złożyli 964 wnioski o skorzystanie z programu. Jak informuje wiceprezydent Beata Chrzanowska, do tej pory zakończono 348 postępowań, sprzedano 207 lokali, dzięki czemu ich tymczasowi najemcy stali się właścicielami mieszkań. W 120 przypadkach wydano decyzje odmowne, a 21 osób zrezygnowało z wykupu. Miasto podkreśla, że procedura wymaga m.in. wyceny nieruchomości, analizy dokumentacji oraz sprawdzenia stanu prawnego, dlatego cały proces jest czasochłonny. Szacuje się, że rozpatrywanie wszystkich wniosków potrwa jeszcze około 2 lat. O ewentualnym przedłużeniu programu sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą zdecyduje Rada Miejska. Za nami 32. sesja Rady Miasta Gdyni. Wśród projektów uchwał radni przyjęli także te, na mocy których udzielono wotum zaufania oraz absolutorium prezydent Gdyni za wykonanie budżetu i realizację zadań samorządu w 2025 roku. Podczas sesji przyjęto również uchwały dotyczące m.in. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wcześniejszą spłatę zobowiązań miasta, ustalania kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie Miasta Gdyni, działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej w Gdyni, czy utworzenia branżowej szkoły drugiego stopnia nr 2 i włączenie jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Teraz gdyńskich radnych czeka przerwa wakacyjna. Kolejna sesja odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 11. Z pełnym porządkiem obrad i przyjętymi projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, a o samym absolutorium powiemy w kolejnym regionalnym serwisie informacyjnym na antenie Norda FM.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: Lato się rozpoczęło i od razu zaczęło się upałami na termometrach 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 24 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie po prostu małe. Na opady się nie zanosi, za to cały czas mamy naprawdę dużo słońca. Okulary przeciwsłoneczne to jest w ostatnim czasie przydatny gadżet.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda FM.

0: fali się kłania. Jeszcze przez godzinkę jesteśmy razem. Pytałem was wcześniej o ulubioną nadmorską miejscowość i pan Tomek napisał na radiowym czacie, że jego ulubioną miejscowością jest Łeba. Szerokie plaże i wyjątkowy klimat. I jeszcze tutaj pani Ania napisała, że wybiera Dębki, bo jak twierdzi, tam najlepiej odpoczywa się od codziennego pośpiechu. No i muszę przyznać, że trudno się z wami nie zgodzić. Na naszym wybrzeżu naprawdę nie brakuje miejsc, do których chce się wracać. My tutaj dzięki portalowi nadmorski24.pl i zakładce nasze kamery podglądamy codziennie, co dzieje się nad morzem. Kolejny raport na pewno jutro. A w zagadce dnia ostatnia wskazówka. Uwaga, zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie to orzeźwienie i w finale naszej zabawy podamy prawidłową odpowiedź. Wcześniej na pewno sprawdzimy, co tam w wiadomościach sportowych i zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
5: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama. Słuchajcie, radia. Norda FM.

0: Nordo na fali i piosenka z cyklu. Gdzieś to już kiedyś słyszałem, prawda? Like a Prayer. Oczywiście kiedyś Madonna, dzisiaj Madhouse. Tak gramy w czwartek w Radiu Nordo FM. Dobra, zabieramy się za to, co dzieje się w komentarzach w naszej zabawie skojarzeniowej. Podałem już dzisiaj wszystkie wskazówki. No to pani Daria, która proponuje napoje chłodzone i chłodne napoje. Nie są to dobre odpowiedzi. Marta Czerniawska stawia na orzeźwiający napój. Pani Bernadetta również wybiera orzeźwiający napój. Monika Malewicz przypomina o nawodnieniu organizmu. Fajnie, że o tym pamiętacie, prawda? I jeszcze pisze w komentarzu pani Kamila i pisze krótko: upał. I co tu dużo mówić, no jesteście naprawdę bardzo blisko. Zatem reasumując, lemoniada, woda, lodówka, hasło składa się z dwóch wyrazów, sok z lodem i orzeźwienie. I gramy o książkę pana Janusza Niżyńskiego, Pierwsze lato w Nohant. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do finału naszej zabawy przed 18, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica 2.

0: Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Torda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Skandaliczne wydarzenia po meczu barażowym o awans do trzeciej ligi w Nowym Stawie. Czterech piłkarzy Polonii Chodzież zostało pobitych po zakończeniu spotkania z Gromem Nowy Staw. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy i ich awansem do trzeciej ligi. Według informacji klubu z Chodzieży po końcowym gwizdku na Morawę wybiegli kibice. Doszło do bójki pomiędzy fanami Gromu a kibicami, piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego Polonii. Najpoważniejszych obrażeń doznał bramkarz gości, który po uderzeniach stracił przytomność. Sprawą zajmuje się teraz policja. Funkcjonariusze ustalili już tożsamość uczestników zajścia i prowadzą dalsze czynności procesowe. Policja ustaliła również osoby, które podczas meczu odpaliły race i świece dymne. Wnioski o ich ukaranie trafią do sądu. Podczas działań zabezpieczających zatrzymano także jednego z kibiców Polonii Chodzież. Mężczyzna jest podejrzewany o zniszczenie policyjnego radiowozu i usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Ponad 1000 żeglarzy z Polski i zagranicy bierze udział w 21. edycji regat Energa Nord Cup. Przez najbliższe tygodnie na wodach Zatoki Gdańskiej rozegrane zostaną setki wyścigów w ponad 20 klasach żeglarskich. Główna baza zawodów znajduje się w Marinie w Górkach Zachodnich. Pierwsze etapy rywalizacji mają już ze sobą zawodnicy kilku klas. W wymaganych warunkach wiatrowych wystartowało 135 żeglarzy. W klasie ILCA4 triumfowali Mila Krum i Filip Słomka Polonis. W klasie szóstej zwyciężyli Weronika Folmer oraz Wojciech Wójcik, a w klasie olimpijskiej najlepszy okazał się Hubert Roszczyk. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter. Oprócz tradycyjnych regat Energa Nord Cup od 7 do 12 lipca w Gdańsku odbędą się Mistrzostwa Świata w klasie Europa. To wydarzenie o międzynarodowej randze, które przyciągnie czołowych zawodników z wielu krajów. W programie znalazły się także prestiżowe wyścigi morskie. Już 26 czerwca wystartuje około 120-milowy wyścig prowadzący z Górek Zachodnich w rejon Platformy Wydobywczej B8. Z kolei 4 lipca rozegrany zostanie widowiskowy wyścig o bursztynowy Puchar Neptuna, który będzie można obserwować z gdańskiego wybrzeża. Regaty Energa Nord Cup Gdańsk potrwają do 5 lipca, a wraz z Mistrzostwami Świata Festiwal Żeglarstwa, który zakończy się 12 lipca. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
4: Dzisiejsza noc zapowiada się nie najgorzej, jeżeli chodzi o możliwość oglądania gwiazd, szczególnie nad morzem, gdzie będzie najcieplej. Spodziewamy się w pasie nadmorskim 14-15 stopni Celsjusza, w Gdyni nieco chłodniej, bo 12, w Wejherowie, Luzinie, Lęborku 10-11 stopni, no i 12 stopni w Słupsku. Chmur będzie mało, to też warunki do tego, żeby podziwiać nocne niebo będą dosyć dobre, no a temperatury nie będą wybitnie chłodne.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: A w Radiu Norda FM Shakira, prosto z Mundialu 2026, singiel Die, Die, Die. A my przenosimy się do Słupska i sprawdzamy, co tam w kinie Rejs dzisiaj można obejrzeć. Podziemny krąg o godzinie 18, a później o godzinie 20.30 Robin Hood, koniec legendy. Z kolei w Lęborku dzisiaj w kinie Fregata Toy Story 5 o godzinie 17.45, a o godzinie 19.45 Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Jak zwykle na koniec kino w Gdyni. Premierowo oczywiście Toy Story 5 o 18.30, Backrooms bez wyjścia. To też premiera o godzinie 19 i 21.30. Premierowo również w Gdyni dzisiaj o 18.45 i o 20.50 Ojczyzna. Dużo tych premier w Gdyni. No to może jeszcze warto powiedzieć, że na dużym ekranie premierowo dzisiaj Robin Hood, koniec legendy. Oprócz tego w Gdyni Dzień Objawienia o 18.15 w IMAX-ie, straszny film o godzinie 20.30, Obsesja o 20.40 i Mandalorian i Grogu o godzinie 20.15.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
6: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością. Rocimy na początek lata.
5: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Allegro z Podhala.
6: A jak są semni, to bądzą ogniowy pokaz Papuga Fire Show.
5: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
6: Tylko pewno, że jo. Was prosia wszystkich, wystaw wszystko co kasiewści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, bo i dobrze wita co wząd.
5: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
6: Zapraszamy.
5: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
6: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
5: Oraz radny Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
0: Reklama.

0: A za nami klasyk radiowy, który wchodzi pięknie wszędzie, dobrze jak złoto. Spice Girls i Wannabe. A w Nordzie na fali finał zagadki dnia i to taki finał, że aż kostki lodu same podskakują w szklance. Dzisiejsza zagadka dnia była idealna na letnie temperatury. Lemoniada, woda lodówka, były też wskazówki. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Sok z lodem i orzeźwienie. No proszę Państwa, co się mogło ukrywać pod tym wszystkim jak nie zimne napoje? Zimne napoje! I jako pierwsza z poprawną i precyzyjną odpowiedzią w komentarzach przybyła pani Adriana Ada. Tradycyjne brawa, tradycyjne gratulacje. Pani Adriana wygrywa książkę pana Janusza Niżyńskiego, Ich pierwsze lato w Nohan. Książka do odebrania w redakcji Radia Nordy FM w Wejherowie. Zapraszamy pani Adriano. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział. Dzisiaj w komentarzach było tyle lemoniady, lodu, wody i orzeźwienia, że spokojnie można było schłodzić całe województwo pomorskie, prawda? A przy okazji przypomnę, że przy takich temperaturach pamiętajcie, zimne napoje to nie luksus, to sprzęt ratunkowy lata. Jeszcze raz gratulacje do Adriany i do usłyszenia jutro po 15:00 ponownie w programie Norda na Fali. Robert Jastrzębski, miłego wieczoru, cześć!
1: Norda na Fali! Norda na...

0: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego.

0: dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

0: W lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo Wola.
1: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
0: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
2: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
0: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
3: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest u Boga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
0: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa, Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
4: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
0: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Lato ruszyło, a wraz z nim letnie atrakcje. Tych nie zabraknie także w Wejherowie. Tegoroczne lato to kilkadziesiąt dni pełnych atrakcji dla całych rodzin. Od zwiedzania miasta i wonnych przygód przez spotkania z kulturą i historią po koncerty kino plenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Codziennie będą miały miejsce bezpłatne wycieczki po mieście z przewodnikiem. Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherowską można bezpłatnie zwiedzać z przewodnikiem codziennie od 27 czerwca do 30 sierpnia. Zbiórka przed pomnikiem Jakuba Wejchera codziennie o godzinie 11. Codziennie także w zabytkowym ratuszu można obejrzeć m.in. salę historii i tradycji, celę więzienną, makiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, a także multimedialną salę historyczną Wejherowo okresu międzywojennego. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie co pół godziny w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy w godzinach 11-15. Poniedziałki spędza nad wodą w wodnych ogrodach, wtorki są pod znakiem przyrody, w środę biblioteka zaprasza do lektury, czwartki to zabawa i historia, piątki film. Pełną listę i harmonogram atrakcji znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Ponad 5 700 000 zł przeznaczono na realizację projektu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu lęborskiego. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i będzie realizowany do końca 2026 roku. Wsparciem ma zostać objętych 319 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Są to m.in. osoby młode do 29 roku życia, osoby po 55 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety oraz osoby opiekujące się dziećmi lub członkami rodziny wymagającymi wsparcia. Łączna wartość

0: przedsięwzięcia wynosi ponad 5 729 000 zł, z czego niemal 4 miliony 900 tysięcy stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bonów szkoleniowych, prac interwencyjnych czy wsparcia przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Zakłada się, że efektem programu będzie podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez 224 osoby. Szczególny nacisk położono również na rozwój kompetencji cyfrowych młodych uczestników oraz szkolenia związane z kluczowymi branżami gospodarki Pomorza. Od najbliższej soboty szybki pociąg Pendolino po raz pierwszy w historii zabierze nas do Łuski. Nowe połączenie spowoduje, że nie będzie trzeba przesiadać się już w Słupsku, a bezpośrednio na ten nadmorski kurort będzie można dojechać z Trójmiasta i południowych części kraju. O szczegółach mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
1: Na czas wakacji wydłużona zostanie trasa codziennego pociągu Pendolino relacji Bielsko-Biała-Gdynia-Bielsko-Biała do Ustki. Po drodze skład zatrzyma się m.in. w Trójmieście. Pierwszy kurs Pendolino do Ustki zaplanowany jest na 27 czerwca.
0: Pendolino do Ustki będzie przyjeżdżać około godziny 20.30, a w drogę powrotną do Trójmiasta, Warszawy, Katowic i Bielsko-Białej uda się w 7:30 rano. Z okazji powitania Pendolino oraz pociągu słonecznego w sobotę w godzinach 16:21 odbędzie się wspólne powitanie pociągu podczas pikniku przy dworcu kolejowym w Ustce. Wydarzenie odbędzie się w integracyjnym węźle transportowym. Rada Miasta Gdyni udzieliła prezydent Gdyni Aleksandrze Kosiorek absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania. To w trakcie ostatnich obrad. 32. sesja Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca była tak zwaną sesją absolutoryjną. To podczas niej miejscy radni dokonali oceny prac za rok 2025. Raport objął informacje dotyczące działań realizowanych w 2025 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Gdyni programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, na część zmian musieliśmy czekać. Pewne reformy są w przygotowaniu, ich efekty zobaczymy dopiero w najbliższym czasie. Dla mnie w 2024 roku wskaźniki zadłużenia miasta były najważniejsze. Dług Gdyni spadł z ponad 1 miliarda 14 milionów złotych do 916 milionów złotych na dzień 22 czerwca. Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Miasta Gdyni zdecydowała o udzieleniu prezydent Gdyni absolutorium oraz wotum zaufania. W poście zamieszczonym na profilu facebookowym prezydent Aleksandra Kosiorek podziękowała radnym za wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim, którzy z powołaniem służą społeczności i mają przed sobą jeden cel – stabilny i zrównoważony rozwój Gdyni.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Uff, jak gorąco, chce się powiedzieć. Dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć 22 stopnie w Dębkach, Władysławowi, Łebiełusce i to dopiero początek dla naszego województwa. 24 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi i koło 28 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości i do tego wszystkiego utrzymuje się nam małe zachmurzenie. A deszcz się nie zanosi, ani dziś, ani w najbliższym czasie nie powinno nam padać.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
7: Pomerocimy 28 czerwca na poprawinę z Pobutek do Dolmierza na Strongman Cup.
6: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
7: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i spraw statusami w Dolmierzu.
6: Strongman Cup. Gmina Szemud. Dolmierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
7: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
6: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
7: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
6: I Krzysztof Kacnerski.
1: Reklama. Norda Party.
8: Norda Party.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Party. Norda Party.
2: J-Lo.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00.

0: serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Na oficjalnym profilu Beaty Kozidrak pojawiły się nowe wieści w sprawie jej zawodowych planów. Komunikat wywołał spore poruszenie wśród internautów. Jak wiemy, Beata Kozidrak to niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej. Utwory zespołu Bajma, także solowe projekty artystki są odkrywane na nowo przez coraz to kolejne pokolenia słuchaczy. Pod koniec 2024 roku wykonawczyni takich utworów jak m.in. Rzeka Marzeń, Żal mi tamtych nocy i dni czy Biała Armia musiała wycofać się z życia scenicznego. Wszystko przez poważne problemy zdrowotne. Jak później sama wyznała, mierzyła się z nowotworem. Trafiłam do szpitala, diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia. Tak wyznała artystka jakiś czas temu w wywiadzie. Po okresie rekonwalescencji Kozidrak powróciła do spotkań z fanami. Teraz wiele wskazuje na to, że szykuje dla nich kolejną odsłonę projektu, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Szczegóły pojawiły się w specjalnym komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu artystki. Beata Kozidrak swego czasu wystąpiła w Łodzi, a towarzyszył jej zespół Camp, z którym wokalistka wykonuje swoje utwory w aranżacjach elektronicznych. Chociaż miał być to projekt jednorazowy, teraz wiele wskazuje na to, że słuchacze po raz kolejny będą mogli podziwiać efekt tej współpracy. Niektóre historie nie kończą się po jednym koncercie. Beata Kozidrak Camp, projekt, który miał wydarzyć się tylko raz, dostał od was tyle energii. Wracamy w nowej odsłonie z nowym setem live, a utwory, które znacie od lat, znów zabrzmią inaczej. Elektronicznie, tanecznie, na żywo, bliżej. Ogłoszono. Koncert odbędzie się w lutym w 2027 roku w Warszawie. Wiadomość ta została entuzjastycznie przyjęta przez internautów, którzy w komentarzach zapewniali o swojej obecności na wydarzeniu.
8: Norda Party!

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
4: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
5: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimę na początk lata.
4: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gro z Podhala.
5: A jak są symni, to bądzałegniowy pekaz Papuga Fire Show.
4: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
5: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, westa wszystko co kasiepści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita co wząd.
4: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
5: Zapraszamy.
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
4: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
0: Reklama. Norda Party.
6: Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Justyna Święcicka, wróżka od zabawek. Tego dnia Klara oświadczyła, że nie posprząta zabawek. Ale córeczko, bardzo cię o to proszę, powtórzyła mama. A ja nie chcę i już, tupnęła nogą Klara. Oj, zobaczysz, mama pogroziła jej palcem, przyjdzie do ciebie wróżka od zabawek.
2: Nie znam żadnej wróżki, co to za jedna?
1: To jest taka wróżka, która zabiera dzieciom zabawki, kiedy nie chcą sprzątać.
2: Tak?
1: Zainteresowała się Klara. Zagląda nocą przez okno i sprawdza, czy zabawki zostały posprzątane. A jeśli leżą na podłodze, myśli, o, to dziecko nie szanuje swoich zabawek i zaraz wszystkie wkłada do worka.
2: I co dalej?
1: Później odwiedza nocą dzieci, które pięknie sprzątają i oddaje im te zabawki.
2: No ja się jej nie boję i tak nie będę sprzątać,
1: powiedziała dziewczynka i kopnęła klocki nogą. Na drugi dzień rano Klara nie poznała swojego pokoju. Na podłodze nie było ani lalek, ani misia, ani klocków.
2: Mamo, przyleciała tutaj wróżka.
1: Klara dosłownie wpadła do kuchni,
2: weszła przez okno i zabrała moje zabawki.
1: Nie pomogło przeszukanie całego mieszkania. Zabawek nigdzie nie było. Na nic się zdały łzy i prośby, zabawki po prostu zniknęły. Przez cały tydzień Klara sprzątała swój pokój i dbała o rzeczy, które zostały. Jakże się ucieszyła, kiedy w sobotę rano zaginione zabawki wróciły na swoje miejsce. Skakała wysoko do góry z radości, ale w niedzielny poranek przyszła do mamy naburmuszona i powiedziała:
2: jak zobaczysz wróżkę, to powiedz jej, że teraz powinna mi oddać zabawki tych dzieci, które nie sprzątają.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
4: Komerocimy 28 czerwca na Poprawinę. Z Pobutek do Dolmierza na Strongman Cup.
3: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
4: A jak wawa ma nie wierzy ta, to no lepiej przejedz ta i spraw statusami w Dolmierzu.
3: Strongman Cup. Gmina Szemud. Dolmierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
4: Dla łatnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
3: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I Krzysztof Kacnerski.
0: Reklama.
5: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka, wyniki miejskiego.

0: Audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
1: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego

0: Występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10, dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
1: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
0: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
2: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej, no. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle, no. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
3: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
4: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
0: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Do pożaru doszło w nocnych godzinach w Koleczkowie. Palił się budynek w pobliżu kościoła w miejscowości. Do zdarzenia doszło po godzinie 1 w nocy. O godzinie 1.21 strażacy zostali zadysponowani do akcji. Na miejsce natychmiast udały się dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej Bojano, które dotarły jako pierwsze już kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia. Po przybyciu strażacy zastali rozwinięty pożar pustostanu obejmujący praktycznie cały obiekt. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na miejscu pracowali strażacy ochotniczej straży pożarnej Bojano, OSP Kielno oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Działania zakończyły się około godziny 4 nad ranem. Zdjęcia z akcji gaśniczej znajdziecie na facebookowym profilu OSP Bojano. Na ulicy Architektów w Lęborku wprowadzono nową organizację ruchu. Ulica została objęta strefą zamieszkania, a od strony ulicy Glinianej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Zmiany nie dotyczą rowerzystów, którzy nadal mogą poruszać się w obu kierunkach. Decyzja o zmianie organizacji ruchu została podjęta m.in. w związku z uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców. Jak wskazuje magistrat, na ulicy dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie z udziałem pieszych. Problemem był brak chodnika, a także parkujące pojazdy, które utrudniały mijanie się samochodów i ograniczały widoczność podczas wyjazdu z posesji. Nowe rozwiązania mają uporządkować ruch i poprawić warunki korzystanie z ulicy przez mieszkańców. Zmiany na ulicy Architektów są częścią szerszego planu dotyczącego osiedla Lęborg Zachód, obejmującego działania związane z organizacją ruchu oraz bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Po długiej i burzliwej dyskusji większość słupskich radnych zdecydowała o udzieleniu prezydent miasta Słupsk Krystynie Danileckiej wojewódzkiej wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Środowa sesja w ratuszu zakończyła się po 12 godzinach obrad, tuż po godzinie 21. Jak mówił podczas posiedzenia przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk, wszystkie zadania zostały zrealizowane w sposób zapewniający stabilność finansową miasta, a jego zadłużenie uległo zmniejszeniu.
6: Zadłużenie uległo zmniejszeniu o 14,5 miliona oraz nie uruchomiono planowanych do zaciągnięcia 56 milionów zobowiązań. Wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 26,5 miliona złotych i uzyskano dodatni wynik budżetu w wysokości 42,5 miliona złotych.
5: Głosowanie w obu sprawach poprzedziła długa i momentami burzliwa dyskusja. Pierwotny projekt uchwały przygotowany zgodnie z wnioskiem

0: Komisji rewizyjnej zakładał nieudzielenie prezydent Słupska absolutorium, nie uzyskał on jednak większości. Ostatecznie Słupscy radni większością głosów udzielili prezydent zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Za głosowało 14 radnych, przeciw było 7 radnych, głównie z klubu PiS. Od głosu wstrzymał się radny Koalicji Obywatelskiej Bogusław Dobkowski. W głosowaniu nie uczestniczyło dwoje radnych PiS, Tadeusz Bobrowski i Kacper Moros. W ręce policjantów z gdyńskiej drogówki wpadł 30-letni rowerzysta, a w stanie, w jakim był na przejażdżkę, nie powinien się wybierać. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, prowadzący działania jednoślad, zauważyli rowerzystę przy ulicy Morskiej w Gdyni, którego styl jazdy wskazywał, że mógł on być pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Po zatrzymaniu 30-latka do kontroli drogowej badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Nietrzeźwy rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja apeluje, jazda rowerem pod wpływem alkoholu znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Pamiętaj, bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego zależy od odpowiedzialnych decyzji.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Zobaczmy sobie, jak pogodowo noc się będzie nam prezentowało. Mało brakuje, aby to była noc tropikalna, czyli 20 stopni Celsjusza. Troszkę chłodniej będzie, ale naprawdę to będą symboliczne różnice. 15 stopni Słupsk, Lęborg, Kobylnica, Luzino, 16 Wejherowe, Reda, Rumia, Gniewino, 17 Gdynia, Puck, Osakowo, 18 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe, a na opady się nie zanosi. Na barometrach wciąż oglądamy około 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
6: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na program Gość Dnia. Rozpoczynają się wakacje. Co zrobić, by wypoczynek nad wodą minął nam bezpiecznie i na jakie warto zwracać uwagę zasady, opowie nam teraz
7: Piotr Dąbrowski, prezes Słupskiego WOPR.
6: No dobra, rozpoczyna się sezon wakacyjny. Jak Słupski WOPR przygotował się do tego lata?
7: Słupski WOPR jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego, jako operator kąpielisk morskich i śródlądowych oraz parków wodnych i pływalni ma bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczeń, przygotowań ratowników do pełnienia dyżurów ratownika wodnego oraz ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dlatego też uważam, że może to nieskromnie zabrzmi, ale jesteśmy profesjonalnie przygotowani. Mamy bardzo duży bagaż doświadczeń w kąpieliskach morskich, śródlądowych i pływalnianych.
6: Ile podczas tego sezonu w sumie ratowników będzie czuwało nad bezpieczeństwem? Może najpierw zapytam samych plażowiczów na samych plażach w powiecie słupskim.
7: Same plaże w powiecie słupskim, mówimy o kąpieliskach morskich, bo my raczej tej nomenklatury plażowej nie używamy, tylko akweny, woda, tutaj się w tych obszarach poruszamy, ale wiadomo o co chodzi, dlatego też na skutek umów podpisanych, ten przyjemny skutek oczywiście umów podpisanych z gminami Ustka, z gminą Smołdzino, z miastem Ustka, to są kąpieliska morskie od Ustki począwszy, poprzez Przebłokę, Poddąbie, Dębinę, Rowy, aż na Czołpinie kończąc. I w tym rejonie będzie pracowało około 60 ratowników.
6: A poza obszarami morskimi?
7: Poza obszarami morskimi obsługujemy również kąpielisko gmina Kępice, Obłęże, również kąpielisko w mieście Słupsk, Park Trendla. Jesteśmy również w Miastku, jesteśmy w Bytowie, jesteśmy

0: również gminie Ocypel, to jest jezioro, gmina Lubichowo, jezioro Ocypel. I jeszcze można byłoby kilka wymienić, ale myślę, że chodziło tutaj o powiat słupski.
1: Czy w tym roku na plażach i kąpieliskach są jakieś istotne zmiany?
0: Istotne zmiany? No, próbujemy jakby modernizować cały czas system ratownictwa wodnego poprzez ulepszenia, czy to jeżeli chodzi o sprzęt służący do ratowania, czy to modyfikacja oznakowań, prób wpływania na postępowania, zachowania plażowiczów poprzez stosowania różnego rodzaju socjoterapii i chwytów socjologicznych, bo czasami tak po prostu z ludźmi trzeba. Nie można groźbą, jak nie można, niektórzy mówią, jak nie można groźbą, to prośbą. No, próbujemy zarówno kij ma dwa końce, jedną i drugą stroną, ale z racji tego, że mamy bardzo doświadczoną kadrę, w szczególności jeżeli chodzi o tą kadrę kierowniczą tych grup ratowników, to oni tam są świetnie radę dają i wiemy jak z ludźmi, którzy się nie stosują do poleceń ratowników, którzy nie przestrzegają ogólnych zasad panujących na kąpielisku, bo chciałbym przypomnieć, że przed każdym kąpieliskiem, miejscu widocznym i ogólnodostępnym, znajduje się regulamin kąpieliska, do którego należy się bezwzględnie stosować. No ale niektórzy są tacy, uważają, że no, co mi tam pewne zasady, ja będę tutaj robił tak, jak uważam za stosowne. W szczególności są to osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych środków uderzających i rzeczywiście wtedy dotarcie do nich w sposób taki i komunikacja jest dosyć utrudniona.
1: O tych zasadach bezpieczeństwa nad wodą porozmawiamy za chwilę. Chciałbym jeszcze zapytać, jak wygląda obsada, jeżeli chodzi o ratowników w tym roku? Czy dalej brakuje chętnych do pracy? Czy ten problem udało się rozwiązać? No bo dużo się mówi, że tych ratowników swego czasu brakowało.
0: Tak. Nawiązanie do tego pytania chciałbym powiedzieć, że prowadzimy bardzo intensywne szkolenia przez cały rok. I to jest jakby powiedzmy klucz do tego sukcesu kadrowego, pozwalającego na to, że problemów większych jakby kadrowych nie mamy. Czasami oczywiście zdarzają się jakieś wpadki typu ktoś zadeklarował chęć pracy, no, nagle nie informując nas, zrezygnował, nie przyjeżdża do tej pracy i no, wówczas są problemy, z którymi musimy się borykać. No ale gdyby nie było tych problemów, życie byłoby nudne, prawda? Dlatego też nauczeni i tutaj też uderzę do tego doświadczenia, że zawsze mamy jakby listę rezerwową, mamy ratowników, którzy mogą ewentualnie przyjść na kilka dni, zastąpić tych, którzy nie przyjechali, którzy byli niesłowni. No to nie jest tylko tak, że pracodawca czasami gdzieś tam na jakimś etapie, powiedzmy sobie, nie do końca spełni swoje wszystkie podstawowe obowiązki, ale też często się zdarza, że to sami pracownicy powodują to, że ta atmosfera nie do końca jest taka, jak powinna być, a jednak ratownictwo to praca zespołowa, dlatego też powinniśmy tutaj współpracować, a nie rzucać sobie kłody pod nogi. Ale problemów jakby w tym roku nie było. Mogę tylko powiedzieć, że o jednym kąpielisku morskim, to chodzi o Ustkę, tam kadra skompletowana została rekordowo w 5 dni.
1: A takie najczęstsze błędy popełniane przez osoby wypoczywające nad wodą?
0: Najczęstsze błędy? Każdy przyjeżdżając nad morze, czy jadąc, ktoś, powiedzmy taki prosty przykład, idę w góry, no to co robię? No muszę się zapoznać z warunkami, czy mogę wejść w te góry, czy lawina mi na głowę nie spadnie, to zróbmy to samo. Jedziemy nad jezioro, jedziemy nad morze, przeczytajmy, tak? Jakiś tam wademekum na naszą stronę, jak ktoś sobie wejdzie Słupskiego WOPR czy na nasze social media, może sobie poczytać taki dekalog plażowicza, różnego rodzaju zbiory zasad panujących na kąpieliskach, co należy zrobić, czego nie należy robić. Wziąć to sobie wszystko głęboko do serca i obiecuję, że wtedy będzie bezpiecznie. Jeżeli natomiast nie chce nam się tego robić, bo jest urlop, szybciutko się pakujemy, wyjeżdżamy, podajmy do ratowników, spytajmy tak, dlaczego jest dzisiaj wywieszona czerwona flaga? Oni wytłumaczą. Dlaczego taka flaga jest to? Niektórzy twierdzą, że ratownik sobie wiesza flagę czerwoną tylko dlatego, żeby poleżeć, odpocząć i podziwiać piękne dziewczyny czy przystojnych mężczyzn, bo ratowniczki też u nas pracują i bardzo dobrze. No, czasami nawet lepiej niż niektórzy panowie. Dlatego też no, długo by tu wymieniać wszystkie grzeszki, które są popełniane przez korzystających z uroków akwenów. Myślę, że spojrzenie na te nasze wskazówki, które są widoczne na naszych social mediach, rzeczywiście pomogłoby w bezpieczny sposób spędzać czas nad wodą.
1: Czy nadal problemem jest alkohol? Czy jednak już poprzez porównanie do lat poprzednich już trochę lepiej jest wśród świadomości niektórych osób wypoczywających nad wodą?
0: Gdybym stwierdził, że problem alkoholowy na kąpieliskach nie istnieje, to by mi nos jako Pinokia urósł i pewno ten problem nigdy nie zniknie. Naszym pobożnym życzeniem jest, naszym misją i pobożnym życzeniem, to może najpierw

0: pierw misją, a dołączyć do tego można pobożne życzenie, żeby zmniejszyć, całkowicie wyłączyć liczbę utonięć, ale póki co my możemy tylko ją zminimalizować poprzez różnego rodzaju działania, tak? Poczynając od szkoleń ratowników, którzy są przygotowani do tego, żeby być w tym świecie turystów, których mentalność jest różna, to jest bardzo istotne, tak? Bo ratownik to, no, dobry ratownik, to ja powiem od razu, to jest taki ratownik, to jest suchy. On wchodzi do wody, on wszystko widzi, wie, kiedy zareagować i co zrobić, żeby nie doszło do wypadku. No, czasami się zdarzają takie sytuacje, w szczególności po godzinach pracy, a najwięcej przypadków, w których osoba potrzebuje pomocy, to są miejsca, w których nie ma ratowników. Nie ma ratowników.
1: Bo dużo jest też kąpielisk niestrzeżonych.
0: No, proszę pana, no, 500 kilometrów plaż linii brzegowej Polski, no to nie da się obstawić, bo to mielibyśmy setki tysięcy ratowników zatrudnić, a z racji tego, że jakby gminy partycypują w kosztach i to bardzo duży, to nie są małe pieniądze, to myślę, że tutaj raczej nie byłoby kogokolwiek stać na to, żeby zapewnić każdy jeden metr i żeby on był strzeżony. Tego się nie da zrobić, dlatego też jest, ale też są środki ku temu, żeby przeciwdziałać tego typu tej patologii tak zwanej, kiedy ludzie wchodzą pod wpływem alkoholu czy środków odurzających do wody i dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. A najczęściej się to zdarza i najczęściej toną osoby, które potrafią pływać. Wydaje się, że wszystkie rozumy pozjadały, że co mi tam będzie, jakiś ratownik, ja wchodzę do wody, będę robić, co będę chciał, a potem zaczynają się problemy.
1: Zapytam o poprzedni sezon. Jak minął tutaj na kąpieliskach w powiecie słupskim? Czy mieliście przypadek jakichś utonięć?
0: Utonięć nie było. Były wypadki, które się zdarzały. Na terenie kąpielisk, które były zarządzane przez słupskie WOPR, utonięć nie było. Że proszę pamiętać, że jeżeli będę się posiłkował przykładem kąpieliska w Wózce, tam jest linia ciągła chroniona przez ratowników 400 metrów, jeżeli chodzi o plażę wschodnią i 200 metrów po stronie zachodniej i do tego jeszcze w tym roku doszła przebłoka. I to jest 400 metrów, na tych 400 metrach stoją 4 wieże i tam jest 16 ratowników, bo jest po 4 na wieży. I oni odpowiadają za ten odcinek. Oczywiście, jeżeli jest warunki na białą flagę, ale niemniej jednak jest to na pograniczu białej a czerwonej flagi, uwaga tych ratowników jest całkowicie skupiona na terenie kąpieliska, gdyż oni prawnie odpowiadają za ten obszar chroniony. Dlatego też specjalne grupy interwencyjne, one szybko działają, są do tego celu powołane i one poza tymi obszarami działają. 24 godziny na dobę. Zdarzają się nam przypadki ratowania osób, które wzywają pomocy grubo po północy. Mieliśmy takie przypadki i też często się zdarzają. Ludzie wychodzą z obszarów, w których się suto i dużo leje i idą nad morze popływać. I wówczas rzeczywiście dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Dużo jest fałszywych alarmów. Dryfująca kłoda w morzu, nie każdy jest w stanie w tym momencie rozróżnić, czy to człowiek, czy foka, czy jakiś pal, ale dobrze. Dobrze, że reagują, dobrze, że dzwonią, dobrze, że wzywają służby i w zeszłym roku były wypadki. W nich, w strefie strzeżonej, nie utonął. Natomiast jeżeli chodzi o sam Bałtyk, to na pewno pan doskonale wie, że kilkanaście osób utonęło i to w szczególności wtedy, kiedy warunki na morzu były bardzo, bardzo ciężkie. Kolejna rzecz to różnego rodzaju dmuchanki. Tutaj musimy uważać też, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, kiedy wiatr wieje od strony południowej. Szybko spycha różnego rodzaju dmuchance, łabędzie, koła i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też tutaj uczulam rodziców, że przede wszystkim to oni odpowiadają za swoje pociechy, nie ratownik. Ratownik to jest osoba publiczna, podlega szczególnej ochronie, ale reaguje w sytuacjach skrajnych. Oczywiście ratuje, pomaga, ale to rodzice odpowiadają za swoje dzieci. Nie można zostawić dziecka w wodzie i iść na kocyk się opalać, albo jeszcze też takie sytuacje się zdarzały, pić piwko i generalnie mieć wszystko w głębokim poważaniu. Dlatego też taki apel od ratowników, żeby uważać na dzieci. Kilkadziesiąt tysięcy osób na plaży powoduje straszny zgiełk, ścisk i takie dziecko zginie z oczu nam na parę sekund i już mamy problem. Drodzy Państwo, nie czekamy. Idziemy od razu do ratowników i prosimy ich o pomoc. Mamy swoje metody, przede wszystkim środki łączności, podajemy od wieży do wieży komunikaty.

0: jak dziecko wyglądało, w jakim języku, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka, i szukamy. Mieliśmy przypadek, też posili się ustką, gdzie od centralnej ustki, czy od tej wschodniej części, dziecko zostało aż pod Orzechowem znalezione, to jest około 3-4 km dalej. To był 6-letni chłopczyk. Dlatego proszę uważać na dzieci, bo to jest duży stres. Już nie dla dziecka, ale również dla rodziców. Także uczulam.
1: Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając się nad kąpielisko?
0: Przede wszystkim wchodząc na kąpielisko, patrzmy na wieżę. Są serwisy kąpieliskowe. W tych serwisach kąpieliskowych o godzinie 10 już są komunikaty, jakie warunki panują na danym akwenie. Zapoznajmy się z tym. Jest tyle aplikacji, każdy ma smartfon przy sobie. Warto poczytać, zapoznać się. Jeżeli nie korzystamy z serwisów, nie patrzymy w internet, wejdźmy na plażę, zobaczmy, czerwona, dobra, kocyk, opalamy się, korzystamy, nie wchodzimy do wody, tylko do kolan. Nie ma. Silne prądy wsteczne, woda strugowa, pociągnie, ona jest ponad metr na sekundę, to jest potężna siła, jakbyśmy do rzeki weszli. I nagle, w szczególności jeżeli chodzi też o małe dzieci, osoby lekkie, i mamy problem gotowy. Czerwona, nie wchodzimy do wody. Biała, korzystamy z kąpieli.
1: Teraz chciałem zapytać, taka akcja ratownicza, która szczególnie zapadła panu w pamięć.
0: Dzieci. Jak toną dzieci, przerażeni rodzice, i po kilku dniach Bałtyk oddaje ciało dziecka, które jest martwe. 7-letnia dziewczynka, 9-letni chłopczyk. W mojej karierze ratowniczej dzieci utonęło kilkanaścioro, także tutaj naprawdę, kochani rodzice, uważajcie na swoje dzieci. To już nie chodzi o to, że ten widok jest bardzo, bardzo przykry. Trauma niesamowita, płacz, lament, wyczekiwanie. Jeżeli to dziecko zaginęło rzeczywiście w wodzie, szanse na uratowanie są bardzo, bardzo małe, w szczególności jeżeli warunki na morzu panują, są bardzo ciężkie. Dlatego też nie ulegajmy złudzeniu takiemu, że to ja tylko to dziecko ustawię do zdjęcia, żeby mu zrobić zdjęcie na tle pięknych, dużych, cudownych fal. Zniknie nam z pola widzenia, z oczu, i całkiem prawdopodobne, że swojego dziecka żywego już nie zobaczymy. Także apel przeogromny do rodziców i do osób, które tu w cudzysłowie potrafią pływać, są nieśmiertelni, niezniszczalni, bo za takich się uważają. Woda w bardzo okrutny sposób weryfikuje, te nasze przekonania.
1: Czego życzyłby pan sobie i ratownikom na ten sezon wakacyjny?
0: Bezrobocia. Suchej koszulki. Państwu życzę szczęśliwych powrotów do domu. Oczywiście przyjeżdżajcie nad piękne morze, przyjeżdżajcie nad piękne jeziora. Powiat Słupski słynie z pięknych miejsc, nie tylko powiat Słupski, wszystkie ościenne. Jest tu pięknie, cudownie, można naprawdę w bezpieczny sposób spędzić urlop, ale trzeba włączyć myślenie. Włączamy myślenie. Przywieźcie ze sobą mega dużo uśmiechu, radości, pozytywnej energii. Przyjechaliście we czworo. Wyjeżdżajcie również we czworo. Niech nikogo w tej ekipie przyjeżdżającej nad wodę nie brakuje w drodze powrotnej.
1: Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak również przyłączyć się do apelu. A moim państwa gościem był...
0: Piotr Dąbrowski, Słupskie WOPR.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Norda Party. Norda Party.

0: Karty. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.

0: 20:30, również w soboty do 15:00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10:30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
2: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Magdalena Jasińska, członek zarządu sekcji tenisa stołowego Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń. Witamy.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Oczywiście rozmawiać będziemy o tenisie stołowym i o właśnie sekcji tenisa stołowego Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń. Zacznijmy od pewnych podsumowań, jak ostatnie miesiące przebiegały dla sekcji tenisa stołowego, pod jakim znakiem ostatni czas upływał.
3: Jak zawsze wszystko upływa pod znakiem rozwoju. Nasza sekcja rozwija się bardzo prężnie. Oczywiście jakby taką główną osią działania tego, co robimy, to jest w tej chwili pierwsza liga, która działa niezmiennie od wielu, wielu lat i my tak naprawdę zawsze jesteśmy gdzieś w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, albo jest to pierwsza liga, albo wręcz superliga. Teraz już od 2 lat wciąż utrzymujemy się na pozycji lidera bądź wicelidera, jak w tym sezonie Grupy Północnej. Także to rozwija się bardzo fajnie i nad tym właśnie też pracujemy przez cały sezon, czyli tak naprawdę od września do czerwca, bo tak liczymy sezony w tenisie stołowym. I w tym sezonie zakończyliśmy, tak jak już wspomniałam, na pozycji wicelidera. Ta pierwsza połowa sezonu, czyli runda jesienna, wypadła dla nas troszkę słabiej. Musieliśmy odrabiać straty, ale w drugiej połowie, czyli w rundzie wiosennej, nabraliśmy wiatru w żagle. Tam właściwie zwycięstwo za zwycięstwem i udało nam się wyjść na drugie miejsce.
2: Tutaj właśnie przeglądam wyniki. 10 zwycięstw i tylko 2 przegrane. To jest naprawdę piękny wynik. I podejrzewam, że za takim wynikiem, za tą już gotową liczbą, stoi mnóstwo treningu, mnóstwo pracy, której często właśnie z perspektywy kibica, z perspektywy kogoś z zewnątrz się nie dostrzega. I jak ta praca przebiega u Was, jak te treningi się prezentują, na co kładziecie nacisk i jak po prostu ta praca się rozkłada?
3: Tenis stołowy w ogóle jest takim sportem wymagającym. Każdy sport na takim poziomie oczywiście jest sportem wymagającym, natomiast jest to taka dyscyplina sportu, która wymaga bardzo dużo technicznego przygotowania, ogromnej precyzji również, dlatego te treningi właściwie muszą się odbywać codziennie. Część zawodników trenuje nawet 2 razy dziennie, część trenuje w takim trybie raz dziennie, ale trochę dłużej. I żeby osiągać wyniki na poziomie pierwszej ligi, nie mówiąc już o superlidze, to naprawdę tutaj nie ma drogi na skróty. Tutaj trzeba trenować stale, trenować elementy do znużenia, do takiego już znudzenia właściwie, bo inaczej ten brak precyzji, stół jest mały, piłka jest mała, ta precyzja później gdzieś ginie, a w takich już momentach meczowych to każdy punkt ma znaczenie.
2: Tutaj w tym momencie warto w takim razie poruszyć temat, kto właściwie należy do sekcji tenisa stołowego. Mówimy tutaj o naprawdę na skali tygodnia kilkunastu treningach, więc to są ludzie, którzy to robią zawodowo. Jak oni łączą swoje właśnie życie gdzieś zawodowe, prywatne z taką ilością treningów? Jak właśnie osiągać takie sukcesy, chciałoby się zapytać?
3: Nie jest to łatwe, natomiast nasza pierwsza liga, bo mówimy tu cały czas o pierwszej lidze, oczywiście sekcja jest dużo szersza, ale póki co skupiamy się na tym. Czyli w pierwszej lidze gra 4 zawodników w tym podstawowym składzie. W tej chwili opieramy się głównie na naszych wychowankach, na ludziach, którzy są związani z tenisem stołowym w Lęborku od zawsze, ale też jeden bądź 2 zawodników, w zależności od sezonu, to są zawodnicy, których pozyskujemy z innych klubów. I to jest w ogóle ciekawe, bo to są zawodnicy, którzy są też czynni zawodowo, bądź uczą się, bo to często są młodzi ludzie, którzy studiują. I no tu jest potrzebna dyscyplina. Zapytał mnie pan o to, jak sobie z tym radzić. To jest po

0: prostu dyscyplina. Tu, tak jak powiedziałam, nie ma drogi na skróty, tutaj nie ma takiego momentu na jakieś rozluźnienie. Trzeba sobie narzucić bardzo dużą dyscyplinę, co nie jest łatwe w czasach, kiedy jest tyle innych bodźców otaczających nas, a my tu musimy skupić się i być na treningach codziennie.
1: Do tej pory rozmawialiśmy o pierwszej lidze, ale teraz zejdziemy sobie parę pięter w dół, wiekowo głównie, bo możliwe, że wcale nie umiejętnościami albo zdolnościami. O sekcji dziecięcej sobie parę słów zamienimy, bo dowiedziałem się, że dość duży nacisk właśnie kładziecie na trening tych najmłodszych zawodników. I jak ta sekcja dziecięca się prezentuje?
0: No, klub sportowy bez sekcji dziecięcej, bez trenowania nowych zawodników właściwie nie ma racji bytu. U nas od dłuższego czasu pracujemy nad tym, aby tę sekcję rozwijać. Mniej więcej 3 lata temu rozpoczęliśmy takie intensywne nabory. Przyznać muszę, że na początku mieliśmy małe obawy właśnie ze względu na to, że jest to taki trochę niszowy sport, choć coraz bardziej wraca do łask. Po tych czasach Andrzeja Gruby czy Leszka Kucharskiego była taka pusta przestrzeń, ale ci nowi zawodnicy nowego pokolenia pokazują nam, że można osiągać świetne wyniki i na arenie międzynarodowej błyszczeć. Więc coraz częściej te dzieci się do nas zgłaszają, ale tak jak już wspominałam, mniej więcej 3 lata temu rozpoczęła się taka intensywna praca nad tym, żebyśmy tą sekcję reaktywowali w takim większym jakby zakresie. No i muszę powiedzieć, że zaczynaliśmy od 7 dzieci. To było 3 lata temu, przypomnę. To była 7 dzieci, 2 trenerów działających w takim trybie wolontariatu, bo przypomnijmy sobie, kluby sportowe to są stowarzyszenia, my musimy pozyskiwać pieniądze z źródeł zewnętrznych, czy to z samorządów, czy od sponsorów. Nie jest to łatwe, konkurencja jest duża, także mówię, 7 dzieciaczków, 2 trenerów działających wolontariacko. Dzisiaj zamknęliśmy sezon, bo tak naprawdę dzisiaj kończymy sezon, jest to ostatni trening dzieciaków. Mamy 5 trenerów i 30 dzieci. Także jest to ogromny postęp, ogromny wzrost, a tych dzieci jest coraz więcej. Mamy coraz więcej zapytań, natomiast no, nie jest to taki sport jak piłka nożna, że tych dzieci możemy wziąć nawet 100, bo sala jednak ma swoją pojemność. Ilość stołów też jest ograniczona ze względu na pojemność sali, nie oszukujmy się. I wymagania są trochę inne, ponieważ według Polskiego Związku Tenisa Stołowego na jednego trenera powinno przypadać nie więcej niż 7-8 dzieciaków i to już jest dużo. Ponieważ tu trzeba naprawdę do każdego dziecka podejść, tak jak już wspominałam wcześniej o tej technice grania, tam takie niuanse grają rolę i mają znaczenie, że naprawdę każdemu dziecku trzeba poświęcić bardzo dużo uwagi. Nie jest to proste, aczkolwiek jest to bardzo satysfakcjonujące, jak widzimy, jak dzieciaczki typu 7-8 lat wyjeżdżają na wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne i zdobywają medale i to jest nasza wspólna praca, wspólna satysfakcja.
1: Tutaj jeszcze sprecyzujmy tylko sobie, w jakim wieku są dzieci?
0: Bardzo różnym. Oczywiście pracę najlepiej zacząć jak najwcześniej, w wieku 6 lat, myślę, że to jest tak optymalnie, ale 7-8-latki również mają szansę osiągać jakieś takie wyniki na poziomie światowym, co nie znaczy, że starsze dzieci sobie nie radzą, bo bywają przypadki, że zaczynają dzieciaki w wieku 12 lat i dochodzą do bardzo naprawdę jakichś tam super wyników. Przykładem tego jest nasze dobro narodowe Andrzej Gruba, który tak naprawdę zaczął w wieku kilkunastu lat, a jest legendą, był niesamowitym zawodnikiem. Także nie ma tu ograniczenia wiekowego. My przyjmujemy dzieci w każdym wieku. Zdarzają się dzieci, które przychodzą do nas mając 14 lat i 15. Owszem, jest już trudniej wtedy zrobić z takiego, chyba w sumie nawet może nie powinnam używać słowa dziecko, z takiej osoby zawodnika pierwszoligowego, ale nie jest to niemożliwe, bo to tak naprawdę zależy od tego, ile chęci ta osoba wykaże do tego, aby pracować. Jeżeli jest zdeterminowana i pokazuje, że chce pracować, przychodzi codziennie na treningi, sky is the limit.
1: Za chwilkę jeszcze do jednej sekcji sobie przejdziemy, ale ja bym się tutaj na sekundę jeszcze zatrzymał. Właśnie, co trzeba mieć w sobie, jakie zdolności trzeba posiadać, żeby zająć się tenisem?

0: stołowym. Wiadomo, każda dyscyplina sportowa, oprócz tego, że konieczna jest chęć, oczywiście konieczna jest pewna determinacja, poświęcenie, wymaga jakichś umiejętności, jakiegoś przysposobienia do właśnie tej konkretnej dziedziny sportu, czy to umiejętność szybkiego biegania, czy dobra kondycja, czy taka wytrzymałość, czy precyzja, czy czasami wręcz umysł ścisły. I jak to właśnie jest przy tenisie stołowym?
1: Ja kiedyś usłyszałam takie fajne zdanie, że tenis stołowy to jest gra w szachy, tylko bardzo, bardzo tak szybko, tak? I tenis stołowy wymaga przede wszystkim dobrej koordynacji, szybkości, ale i strategicznego myślenia w ułamku sekundy. Bo to, co my wszyscy znamy gdzieś tam z podwórek czy z korytarzy szkolnych, że sobie odbijamy, to w ogóle z tenisem stołowym takim na takim zawodowym poziomie już niewiele ma wspólnego. Tam się liczy strategia, którą musisz, decyzję, które musisz podjąć tak naprawdę w ułamku sekundy, patrząc, jaka piłka, już tak mówiąc, tutaj jak tenisista stołowy leci do nas od przeciwnika. I to jest bardzo ważne. To jest taka podstawa, która jest wymagana do tego, żeby móc zacząć pracować z dzieckiem i móc osiągnąć jakieś wyniki. Talent, ale to w każdym sporcie talent jest potrzebny. Ale chciałabym powiedzieć bardzo głośno, że talent na początku ma ogromne znaczenie, bo on nam daje ten taki head start. Natomiast, jeżeli ktoś nawet nie dysponuje jakimś wielkim talentem, ale jest, ja to po raz kolejny i do znudzenia chyba będę powtarzała, jest mocno zdeterminowany i bardzo chce pracować, to nie musi mieć talentu, żeby osiągnąć naprawdę dobre wyniki. Tak jak mówię, on na początku pomaga, bo powoduje, że możemy szybciej wystrzelić. Ale jeżeli będziemy myśleli, że tylko samym talentem sobie poradzimy, okej, przez pierwszy rok, może dwa lata i to wszystko. Bez pracy nie osiągniemy zbyt wiele.
0: A to, co pięknie ukazuje, jak bardzo inkluzywnym sportem jest właśnie tenis stołowy, jak bardzo otwartym jest praktycznie na każdego sekcja dla niepełnosprawnych, którą również otworzyliście. Skąd w ogóle taki pomysł i jak ona działa?
1: To właśnie to, co pan powiedział. Tenis stołowy to jest chyba jeden z niewielu sportów, który po pierwsze możemy uprawiać w każdym wieku, a po drugie taki, który może uprawiać każdy bez względu na to, jakie ma niepełnosprawności. I ten pomysł na sekcję dla osób z niepełnosprawnością powstał w wyniku jakichś naszych rozmów z przedstawicielami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Lęborg ma jakby bardzo szerokie i długie tradycje, jeśli chodzi o tenisa stołowego. I w Lęborku tak naprawdę grają prawie wszyscy. A my, jak zaczęliśmy 3 lata temu tę działalność z dzieciakami, to pomyśleliśmy, że mamy tę przestrzeń też do tego, żeby włączyć tych ludzi. Polski Związek Tenisa Stołowego wyszedł nam naprzeciw. Dostaliśmy jakieś pierwsze pieniądze na to, żeby zatrudnić trenera do tej sekcji, bo do sekcji tej z niepełnosprawnościami mamy przeznaczonego jednego trenera, który jest wykwalifikowany do pracy z tymi ludźmi. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. My w tym roku również tę sekcję prowadziliśmy. Wydaje nam się, że uda nam się to również realizować w tym nowym sezonie. Chcielibyśmy, aby to na stałe weszło do takiego kalendarza działań naszej sekcji, bo wydaje nam się, że jest taka potrzeba, nie tylko w turystyce, ale wszędzie, włączania tych ludzi, którzy i tak już na starcie mają trochę gorzej niż osoby z pełną sprawnością, a wykluczanie ich z takich aktywności jest po prostu niesprawiedliwe. Dlatego my, czując tą odpowiedzialność również społeczną, bo tak jak mówię, sport oczywiście, jakieś tam wyniki są tym, co nam przyświeca, ale ta działalność społeczna, która wiąże się z sportem, która nas łączy, jest równie ważna.
0: No i na sam koniec już pozostaje no takie bardzo praktyczne pytanie, skąd dowiemy się więcej o działalności sekcji tenisa stołowego Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń i jak do niego dołączyć?
1: My staramy się docierać do ludzi z Lęborka i nie tylko, bo przecież działamy w regionie i nie zamykamy się absolutnie na osoby z regionu w różnoraki sposób. Przede wszystkim pierwszym takim medium,

0: komunikacyjnym, którego używamy, no to jest Facebook. I zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku Poltarek z Pogoń Lęborg i tam można polubić naszą stronę. My wrzucamy wszelkie informacje o tym, kiedy gramy, kiedy są turnieje, bo mamy również turnieje dla osób takich amatorsko grających. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to jest taka, którą właściwie zaczęliśmy od niedawna, to zaczęliśmy wydawanie takich newsletterów, podsumowań, pokazujących działalność naszej sekcji. To się nam bardzo fajnie sprawdziło, bo to jest taka pigułka pokazująca, co robimy. I to drugie pytanie, o którym pan powiedział, czyli jak można się zapisać, również na naszej stronie jest Messenger, jest numer telefonu, można napisać do nas, można do nas zadzwonić. Nawet, to też podkreślę, nawet jeżeli nasze umiejętności nie są wielkie, mamy amatorską ligę, w której są dwa poziomy. Jest bardziej zaawansowany, jest mniej zaawansowany. Także proszę mi wierzyć, znajdziecie państwo miejsce tam dla siebie. Zadzwońcie, my na pewno was nie odeślemy z kwitkiem, znajdziemy dla was przestrzeń, czy dla waszych dzieci, czy dla was w naszej sekcji.
1: No i z tą bardzo optymistyczną myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim państwa gościem była dzisiaj Magdalena Jasińska, członek zarządu sekcji tenisa stołowego Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
4: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że

0: Odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
1: Prezydent Warszawy potwierdza też, że był ordynator oddziału chirurgii. Zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi

0: państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
1: To jest efekt ostatnich bombardowań. Stary krzyż z Ławry Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
0: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
2: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
0: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne. W najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.
3: Na informacje z regionu w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 29-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło na terenie dworca kolejowego Gdynia Główna. Funkcjonariusze, realizując czynności, rozpoznali poszukiwanego mężczyznę znajdującego się wewnątrz budynku dworca. Na widok policjantów ten próbował ukryć się za jednym z filarów, licząc na uniknięcie zatrzymania. Nie udało się to. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję i skutecznie zatrzymali mężczyznę. 29-latek był poszukiwany na podstawie wydanych nakazów do prowadzenia celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe. W toku dalszych działań kryminalni zweryfikowali również wcześniejsze zgłoszenie związane z problemami osobistymi mężczyzny. Jak ustalono podczas nieporozumienia z partnerką, miał on użyć słów, które zostały przez nią odebrane jako niepokojące, związane z obawą o jego stan psychiczny. Zatrzymany wyjaśnił, że jego wypowiedź miała charakter emocjonalny i była związana z konfliktem w relacji. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a następnie przekazany do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Przed Memorskim Ratuszem ponownie ustawiono miski z wodą dla psów. Jak co roku w sezonie letnim, mają one pomóc zwierzętom przetrwać okres wysokich temperatur. Punkty z wodą znajdują się przy wejściu od strony ulicy Armii Krajowej oraz na dziedzińcu w zacienionym miejscu. Miski są regularnie uzupełniane świeżą wodą i dostępne dla wszystkich spacerujących z właścicielami czworonogów. To rozwiązanie ma ułatwić zwierzętom ugaszenie pragnienia podczas upalnych dni, kiedy ryzyko przegrzania organizmu znacząco wzrasta. Przy okazji miasto przypomina o podstawowych zasadach opieki nad zwierzętami latem. Wśród nich znajduje się zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody, uniganie spacerów w najgorętszych godzinach dnia oraz niewystawianie zwierząt na długotrwałe działanie słońca. Szczególnie podkreślano również, że nigdy nie należy zostawić psa w zamkniętych samochodach, gdzie temperatura może bardzo szybko osiągać niebezpieczne wartości. Już 2 lipca Park Redzikowo zaprasza na obchody Independence Day. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ upamiętni 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 10 lat obecności amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Organizatorzy przygotowali rodzinny piknik z bogatym programem artystycznym. Na scenie wystąpią m.in. Dominika Knapik, Zuzanna Majewska, duet Sadowski-Wichrowski, Blanka Korniluk oraz Julia Pawlak i Adam Kubacki. Publiczność zobaczy również koncerty US Sailors i zespołu Life Addicts, a wieczór zakończy pokaz Power Cheer Team Bierkowo. Przez cały czas trwania imprezy działać będzie strefa gastronomiczna, a dla najmłodszych przygotowano animacje i liczne atrakcje. Najzdolniejsi uczniowie wejherowskiej podstawówki zostali wyróżnieni. Za nami gala Piątkowe Orły w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Fryderyka Chopina w Wejherowie. W jej trakcie wręczono dyplomy i stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wyróżniono najlepszych uczniów, laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia.

0: życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom przekazał zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Jak mówił, nauka jest jak wspinaczka górska, każdy kolejny etap wymaga wysiłku, wytrwałości i odwagi, ale na szczyt nie wchodzi się samemu. Potrzebne jest wsparcie rodziców, nauczycieli i rówieśników, bo dzięki współpracy i wzajemnemu zaufaniu młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać możliwości i sięgać po marzenia. Podczas uroczystości uczniowie klas ósmych przekazali poczet sztandarowy swoim młodszym koleżankom i kolegom, a wyjątkową atmosferę wydarzenia dopełnił występ artystyczny utalentowanych uczniów.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Zachód słońca dzisiaj przypada na godzinę 21.27. Noc zapowiada się prawie tropikalna. Przypomnę, że tropikalna noc to kiedy temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza, a tej nocy 18 w Dębkach, Władysławowi, Łebie, Ustce, troszkę chłodniej w pozostałych miejscach, 17 Gdynia, Puck, Kosakowo, 16 Wejherowe, Radomia, Gniewino, 15 Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie utrzymywać będzie się małe, na opady się nie zanosi, a wiatr cały czas jest słaby.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
3: Startujemy w czwartym pełniu z kasiapską gościnnością. Rocimy na początek lata.
2: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gro z Podhala.
3: A jak są semni, to bądź ogniowy pekaz, a puga fire show.
2: Wujcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
3: Tylko pewno, że jo. Mu was prosia wsześcich, wysta wszystko co kasiewści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, bo i dobrze wita co wzą.
2: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
3: Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: Oraz radny Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
0: Reklama. Nord.

0: Reklama.
1: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
2: Pomerocimy 28 czerwca na Poprawinę, z Pobutek do Dolmierza, na Strongman Cup.
1: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
2: A jak wawa ma nie wierzy ta, to no lepiej przejedz ta i spraw statusami w Dolmierzu.
1: Strongman Cup. Gmina Szemud, Dolmierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
2: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, ja ci lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
2: Gmina Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
1: I Krzysztof Kacnerski.
0: Reklama. Norda Party.

0: Reklama. Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.
2: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zdarzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam. Paulina Nawrocka, zapraszam. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych, sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin.

0: Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
1: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
0: Według nowych danych 80% Polaków

0: z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
1: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
1: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
2: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
1: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
0: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ponad 180 tysięcy złotych udało się zebrać podczas pierwszej edycji piknika charytatywnego Łączy Nas Dobro. Środki trafił do dwóch lokalnych hospicjów. Piknik odbył się 13 czerwca w Wejherowskim Parku.
4: Piknik Łączy Nas Dobro, który udało nam się w naszym parku zorganizować, zakończył się dla nas bardzo dużym sukcesem i to jakby w dwóch wymiarach. Pierwszy, ten taki bardzo mocno namacalny, czyli kwota, którą udało nam się uzyskać, czyli ponad 180 tysięcy złotych. Taką kwotę po odliczeniu wszystkich kosztów będziemy mogli przeznaczyć właśnie na wsparcie hospicjum, na hospicjum w Pucku i hospicjum w Wejherowie. Dzielimy tą kwotę po połowie. Niedługo spotykamy się właśnie z jednym i z drugim podmiotem po to, żeby ustalić, co za tą kwotę zostanie zakupione.
3: Mówi prezes wejherowskiej manufaktury Dobre Andrzej Gorczycki. Organizatorzy podkreślają, że na końcowy rezultat złożyły się setki drobnych i większych gestów. Wpłaty do puszek, udział w licytacjach oraz wsparcie osób zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia.
4: Udało nam się połączyć właśnie różnego typu organizacje, przedsiębiorców, mieszkańców, ludzi z dobrymi sercami, którzy to nas wspali w różny sposób. I tego jednego dnia piękna akcja Łączy Nas Dobro w parku, mimo pogody może na początku trochę niesprzyjającej, ale nawet pogoda nam tutaj pomogła, bo okienko pogodowe było i to wszystko się udało. Wszystko to, co zaplanowaliśmy, wyszło. Myślę, że nawet lepiej niż się spodziewaliśmy.
3: Dodaje Gorczycki. Kolejna edycja wydarzenia zaplanowana została na 12 czerwca przyszłego roku. Nielegalne składowisko odpadów tekstylnych w Kamieńcu było tematem spotkania przedstawicieli samorządu województwa, służb, instytucji ochrony środowiska oraz władz lokalnych. Problem istnieje od lat i pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na terenie gminy Cewice. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wizji lokalnej w rejonie składowiska. Podczas niej mogli zapoznać się z położeniem terenu oraz skalą zgromadzonych odpadów. Następnie odbyła się część robocza poświęcona omówieniu sytuacji, obowiązujących przepisów oraz możliwości dalszych działań współpracy między instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemu. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, powiatu lęborskiego, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Cewice oraz władz gminy Cewice. Spotkanie było okazją do wymiany informacji i przedstawienia stanowisk dotyczących dalszych działań związanych z nielegalnym składowiskiem. W Słupsku swoje miejsce pamięci będzie miał Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Słupscy radni zdecydowali o nadaniu imienia Jana Ponulecha skwerowi znajdującemu się przy ulicy Nad Śluzami. W tej sprawie słupszczanie przez miesiąc mogli wyrażać swoje opinie i sugestie. Właśnie na ten temat wypowiada się kierownik referatu ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji i Katastrów w Słupsku Maryla Naukomar.
5: W konsultacjach wzięła o 27 osób. Zdecydowana większość, bo 26 osób jest za nadaniem nazwy temu skwerowi. Jedna osoba tylko była przeciwna.
3: Jan Ponulak urodził się w Słupsku w 1915 roku. Podczas II wojny światowej ratował ludność żydowską na terenach Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa. Prowadząc młyn przez kilka lat ukrywał żydowską rodzinę Rejzelów, narażając przy tym życie własne oraz swojej rodziny. Organizował kryjówki i pomagał w ucieczkach z getta, zapewniając schronienie osobom prześladowanym przez niemieckich okupantów. Za swoją bohaterską postawę Jan Ponulak został pośmiertnie uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

0: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Kłód słońca jutro przypada na godzinę 4:12. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już dzień się skrócił o 3 minuty. No, lato się zaczęło, już ten proces powolutku rusza skracającego się dnia, ale na szczęście jest powolny. Słońca jutro będzie mnóstwo, niebo bezchmurne. Na termometrach zobaczymy 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 22 w Drempusku, Kosakowie, 27 w Wejherowie, Rozierumi, 28 w Gnieminie, Luzinie, 29 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
0: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

0: takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc poszkodowanej kobiecie. Ta potrzebowała wsparcia medycznego. 19 czerwca koło 13.50 Straż Miejska została poinformowana, że na parkingu przy ulicy Mickiewicza w Wejherowie leży kobieta prawdopodobnie potrącona przez samochód. Domniemanie o potrąceniu nie potwierdziło się jednak. Starsza pani zasłabła, upadła na kostkę brukową i doznała urazu głowy. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Straży Miejskiej, w składzie którego znajdował się ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, założył poszkodowanej na głowę opatrunek i wezwali karetkę pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z dwóch w Polsce decyzją wojewody pomorskiego z dnia 5 marca 2020 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Do tego systemu należy i jeszcze Straż Miejska w Kielcach. W Wejherowskiej Straży Miejskiej pracuje 7 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Za nami 32. sesja Rady Miasta Gdyni. Wśród projektów uchwał radni przyjęli także te, na mocy których udzielono wotum zaufania oraz absolutorium prezydent Gdyni za wykonanie budżetu i realizację zadań samorządu w 2025 roku. Podczas sesji przyjęto również uchwały dotyczące m.in. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wcześniejszą spłatę zobowiązań miasta, ustalania kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie Miasta Gdyni, działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej w Gdyni, czy utworzenia branżowej szkoły drugiego stopnia nr 2 i włączenie jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Teraz gdyńskich radnych czeka przerwa wakacyjna. Kolejna sesja odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 11. Z pełnym porządkiem obrad i przyjętymi projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, a o samym absolutorium powiemy w kolejnym regionalnym serwisie informacyjnym na antenie Norda FM. Lato ruszyło, a wraz z nim letnie atrakcje. Tych nie zabraknie także w Wejherowie. Tegoroczne lato to kilkadziesiąt dni pełnych atrakcji dla całych rodzin. Od zwiedzania miasta i wonnych przygód przez spotkania z kulturą i historią.

po koncerty kinoplenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Codziennie będą miały miejsce bezpłatne wycieczki po mieście z przewodnikiem. Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherowską można bezpłatnie zwiedzać z przewodnikiem codziennie od 27 czerwca do 30 sierpnia. Zbiórka przed pomnikiem Jakuba Wejchera codziennie o godzinie 11. Codziennie także w zabytkowym ratuszu można obejrzeć m.in. salę historii i tradycji, celę więzienną, makiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, a także multimedialną salę historyczną Wejherowo okresu międzywojennego. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie co pół godziny w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy w godzinach 11-15. Poniedziałki spędzamy nad wodą w wodnych ogrodach, wtorki są pod znakiem przyrody, w środę biblioteka zaprasza do lektury, czwartki to zabawa i historia, piątki film. Pełną listę i harmonogram atrakcji znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Rada Miasta Gdyni udzieliła prezydent Gdyni Aleksandrze Kosiorek absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania. To w trakcie ostatnich obrad. 32. sesja Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca była tak zwaną sesją absolutoryjną. To podczas niej miejscy radni dokonali oceny prac za rok 2025. Raport objął informacje dotyczące działań realizowanych w 2025 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Gdyni programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, na część zmian musieliśmy czekać. Pewne reformy są w przygotowaniu, ich efekty zobaczymy dopiero w najbliższym czasie. Dla mnie w 2024 roku wskaźniki zadłużenia miasta były najważniejsze. Dług Gdyni spadł z ponad 1 miliarda 14 milionów złotych do 916 milionów złotych na dzień 22 czerwca. Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Miasta Gdyni zdecydowała o udzieleniu prezydent Gdyni absolutorium oraz wotum zaufania. W poście zamieszczonym na profilu facebookowym prezydent Aleksandra Kosiorek podziękowała radnym za wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim, którzy z powołaniem służą społeczności i mają przed sobą jeden cel – stabilny i zrównoważony rozwój Gdyni. Do pożaru doszło w nocnych godzinach w Koleczkowie. Palił się budynek w pobliżu kościoła w miejscowości. Do zdarzenia doszło po godzinie 1 w nocy. O godzinie 1.21 strażacy zostali zadysponowani do akcji. Na miejsce natychmiast udały się dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej Bojano, które dotarły jako pierwsze już kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia. Po przybyciu strażacy zastali rozwinięty pożar pustostanu obejmujący praktycznie cały obiekt. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na miejscu pracowali strażacy ochotniczej straży pożarnej Bojano, OSP Kielno oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Działania zakończyły się około godziny 4 nad ranem. Zdjęcia z akcji gaśniczej znajdziecie na facebookowym profilu OSP Bojano. W ręce policjantów z gdyńskiej drogówki wpadł 30-letni rowerzysta, a w stanie, w jakim był na przejażdżkę, nie powinien się wybierać. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, prowadzący działania jednoślad, zauważyli rowerzystę przy ulicy Morskiej w Gdyni, którego styl jazdy wskazywał, że mógł on być pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Po zatrzymaniu 30-latka do kontroli drogowej badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Nietrzeźwy rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja apeluje, jazda rowerem pod wpływem alkoholu znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Pamiętaj, bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego zależy od odpowiedzialnych decyzji. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 29-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło na terenie dworca kolejowego Gdynia Główna. Funkcjonariusze, realizując czynności, rozpoznali poszukiwanego mężczyznę znajdującego się wewnątrz budynku dworca. Na widok policjantów ten próbował ukryć się za jednym z filarów, licząc na uniknięcie zatrzymania. Nie udało się to. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję i skutecznie zatrzymali mężczyznę. 29-latek był poszukiwany na podstawie wydanych nakazów do prowadzenia celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe. W toku dalszych działań kryminalni zweryfikowali również wcześniejsze zgłoszenie związane z problemami osobistymi mężczyzny. Jak ustalono podczas nieporozumienia z partnerką, miał on użyć słów, które zostały przez nią odebrane jako niepokojące, związane z obawą o jego stan psychiczny. Zatrzymany wyjaśnił, że jego wypowiedź miała charakter emocjonalny i była związana z konfliktem w relacji. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a następnie przekazany do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Najzdolniejsi uczniowie Wejherowskiej Podstawówki zostali wyróżnieni.
za nami gala piąta.

0: Piątkowe orły w szkole podstawowej nr 5 imienia Fryderyka Chopina w Wejherowie. W jej trakcie wręczono dyplomy i stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wyróżniono najlepszych uczniów, laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom przekazał zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Jak mówił, nauka jest jak wspinaczka górska. Każdy kolejny etap wymaga wysiłku, wytrwałości i odwagi, ale na szczyt nie wchodzi się samemu. Potrzebne jest wsparcie rodziców, nauczycieli i rówieśników, bo dzięki współpracy i wzajemnemu zaufaniu młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać możliwości i sięgać po marzenia. Podczas uroczystości uczniowie klas ósmych przekazali poczet sztandarowy swoim młodszym koleżankom i kolegom, a wyjątkową atmosferę wydarzenia dopełnił występ artystyczny utalentowanych uczniów.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Kryzys kadrowy w Lechii Gdańsk pogłębia się. Po spadku z Ekstraklasy klub opuszczą kolejni zawodnicy. W środę kontrakt rozwiązał słowacki obrońca Matus Wojko, który w minionym sezonie rozegrał 32 mecze w biało-zielonych barwach. To kolejny ubytek w defensywie. W Lechii nie zostaną także m.in. Matej Rodin, Maksym Dziuczuk i Mikołaj Kałachur. Z klubem pożegnali się również bramkarze Aleks Paulsen i Bogdan Sarnawski oraz defensywni zawodnicy Anton Carenko, Aleksander Cirkowicz i Dawid Kurminowski. Tymczasem Lechia wciąż nie ma nowego trenera. Pierwszy trening przed sezonem prowadził tymczasowo dyrektor techniczny Kevin Blackwell. W zajęciach uczestniczyło zaledwie 16 piłkarzy. Pierwszym sparingiem przed nowym sezonem będzie sobotni mecz z rumuńskim Petrolem Ploiești. Spotkanie Mszuci Trauguta odbędzie się bez udziału kibiców. Arka Gdynia kontynuuje przebudowę kadry przed nowym sezonem Beltic pierwszej ligi. Na zgrupowaniu w Opalenicy do zespołu dołączą kolejni zawodnicy, a najnowszym wzmocnieniem został defensywny pomocnik Szymon Lewkow. Ostatnie 3 sezony spędził on z Chrobrem Głogów, w którym w minionych rozgrywkach dotarł do finału baraży o awans do Ekstraklasy. Dobrą wiadomością dla kibiców jest pozostanie w klubie Serafina Szoty. Obrońca podpisał nową umowę obowiązującą do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Arka buduje również drużynę niemal od podstaw po spadku z Ekstraklasy. Do zespołu trafiło już 11 nowych zawodników, jednak trener Marek Rolim przyznaje, że kadra wciąż jest zbyt wąska. Szkoleniowiec podkreśla, że dopiero sparing z GKS-em Katowice pozwoli sprawdzić zespół w pełnym składzie. Żółto-niebiescy nadal poszukują napastnika. Niewykluczony jest powrót łotewskiego snajpera Władysławca Gludkowisa. Tymczasem na zakończenie zgrupowania w Opalenicy Arka zmierzy się w meczu kontrolnym z GKS-em Katowice. Na kolejne wiadomości sportowe zapraszam o 11:30. Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 700 sportowców reprezentujących blisko 100 miast i miejscowości z całego Pomorza wziął udział w 10. Wojewódzkich Igrzyskach Ludowych zespołów sportowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Wydarzenie to połączone było z obchodami 80-lecia działalności Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na Pomorzu. Uczestnicy zawodów, które odbyły się w linii, rywalizowali w licznych konkurencjach sportowych, a wydarzenie stało się nie tylko świętem sportu, ale także okazją do integracji lokalnych społeczności oraz podsumowania wieloletniego dorobku ruchu ZLS. Obchody 80-lecia zrzeszenia były również okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju sportu. Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia. I tak, odznakę za zasługi dla sportu przyznawaną przez ministra sportu i turystyki uhonorowani zostali długoletni działacz sportowy ze Słupska Józef Konecki oraz prezes UKS Bruskowo z gminy Redzikowo Andrzej Staszewski. Odznaczenia wręczyli parlamentarzyści Telena Kołodziejczak oraz Kazimierz Plockę. Dla Józefa Koneckiego był to wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na otrzymane wyróżnienie. Słupszczanin po raz pierwszy wystartował bowiem w oficjalnych zawodach Nordic Walking na dystansie 4 km. Debiut okazał się dla niego bardzo udany. Konecki zajął 13 miejsce w klasyfikacji Open oraz 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej, potwierdzając, że sportowa pasja nie zna wieku. W Zagórzycy w gminie Damnica zorganizowano 10. edycję turnieju tenisa stołowego. W tegorocznej jubileuszowej edycji wziął udział blisko 60 zawodników z Pomorza, a także z 2 innych regionów Polski. Turniej, którego współorganizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Zagórzyca, odbył się na terenie miejscowej szkoły podstawowej. Jak podkreślił prezes UKS Zagórzyca Zbigniew Pawłowski, była to doskonała okazja do wspólnego świętowania, integracji oraz promocji aktywności sportowej. Zdaniem zastępcy wójta Damnicy Pawła Lewandowskiego, Zagórzyca stała się już niemal marką regionu w tenisie stołowym. W kategorii dzieci najlepszy okazał się Ignacy Jarzmicki z Daramadza. Wśród młodzieży zwyciężyła Nadia Prasowska ze Słupska. Wyróżniono także najlepszych mieszkańców gminy Damnica, którym okazał się Tomasz Barana z Dąbrówki. W kategorii Open zwyciężył poznaniak Jan Mazurkiewicz. Nagrodzono także najlepsze sołectwo. Najlepiej w rozgrywkach tenisa stołowego poradziło sobie stołectwo.

0: Królestwo Bobrowniki. Na kolejne wiadomości sportowe na antenie Radia Nord FM zapraszam już o 17.30. Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Skandaliczne wydarzenia po meczu barażowym o awans do trzeciej ligi w Nowym Stawie. 4 piłkarzy Polonii Chodzież zostało pobitych po zakończeniu spotkania z Gromem Nowy Staw. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy i ich awansem do trzeciej ligi. Według informacji klubu z Chodzieży po końcowym gwizdku na murawę wybiegli kibice. Doszło do bójki pomiędzy fanami Gromu a kibicami, piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego Polonii. Najpoważniejszych obrażeń doznał bramkarz gości, który po uderzeniach stracił przytomność. Sprawą zajmuje się teraz policja. Funkcjonariusze ustalili już tożsamość uczestników zajścia i prowadzą dalsze czynności procesowe. Policja ustaliła również osoby, które podczas meczu odpaliły race i świece dymne. Wnioski o ich ukaranie trafią do sądu. Podczas działań zabezpieczających zatrzymano także jednego z kibiców Polonii Chodzież. Mężczyzna jest podejrzewany o zniszczenie policyjnego radiowozu i usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Ponad 1000 żeglarzy z Polski i zagranicy bierze udział w 21. edycji regat Energa Nord Cup. Przez najbliższe tygodnie na wodach Zatoki Gdańskiej rozegrane zostaną setki wyścigów w ponad 20 klasach żeglarskich. Główna baza zawodów znajduje się w Marinie w Górkach Zachodnich. Pierwsze te rywalizacje mają już ze sobą zawodnicy kilku klas. W wymaganych warunkach wiatrowych wystartowało 135 żeglarzy. W klasie ILCA4 triumfowali Mila Krum i Filip Słomka Polonis. W klasie szóstej zwyciężyli Weronika Folmer oraz Wojciech Wójcik, a w klasie olimpijskiej najlepszy okazał się Hubert Roszczyk. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter. Oprócz tradycyjnych regat Energa Nord Cup od 7 do 12 lipca w Gdańsku odbędą się Mistrzostwa Świata w klasie Europa. To wydarzenie o międzynarodowej randze, które przyciągnie czołowych zawodników z wielu krajów. W programie znalazły się także prestiżowe wyścigi morskie. Już 26 czerwca wystartuje około 120-milowy wyścig prowadzący z Górek Zachodnich w rejon Platformy Wydobywczej B8. Z kolei 4 lipca rozegrany zostanie widowiskowy wyścig o bursztynowy Puchar Neptuna, który będzie można obserwować z gdańskiego wybrzeża. Regaty Energa Nord Cup Gdańsk potrwają do 5 lipca, a wraz z Mistrzostwami Świata Festiwal Żeglarstwa, który zakończy się 12 lipca. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.